2, 0, 1, 7. Raz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony zniszczył.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

ziemi. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadali.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

Tu czwórka, Polskie Radio. Zim się tam,

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Możesz M jak miłość, ja go gram jak 1000 na kilo.
4: Rynal, proszę się przebierać.

Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali. Od

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele. Za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: zrób mi przejście.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja. Szogun. Za barem. Tna piwo za sterem. Ja.

0: wersam sprząta. Yo. Ty opowieści za baru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo. A co jakie jest, to już sam musisz wiedzieć. Opowieści za baru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie ma, mądrych też nie bardzo. A co jakie jest, to już sam wiesz najlepiej, człowieku.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W czwórce.
3: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.
0: Przerwa.
2: Przerwa.
0: Weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
4: A teraz w czwórce.

0: Zrobi się trochę mrocznie, ale pogoda lekko deszczowa, więc można bez wyrzutów sumienia usiąść z dobrą kawą i książką w domowym zaciszu. Najlepiej też z jakimś dobrym kryminałem. Na przykład autorstwa Jakuba Rutki, pisarza, podcastera i lektora, który jest już razem z nami. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jestem bardzo ciekawa, Kuba, czy ty robisz sobie często przerwy na te mroczne historie? No bo u ciebie to chyba jest już trochę styl życia, a nie tylko przerwa.
1: No to jest właśnie część życia. Nawet jak planowaliśmy sobie dzisiaj pobyt tutaj w Warszawie, to oczywiście żona mówi, może pójdziemy gdzieś do parku, może do łazienek. Ja mówię, słuchaj, w kinie jest fantastyczny horror. Renata z Worka Kości ostatnio go polecała, więc myślę, że możemy skorzystać z okazji i zobaczyć. Więc ja robię przerwy od tych strasznych historii czasami, no bo jednak one wypełniają głównie tą część mojego życia, więc no. Czasami trzeba zresetować mózg jakąś komedią romantyczną.
0: No i u mnie z tymi kryminałami jest tak, że ja jestem raczej niedzielną czytelniczką kryminałów, czyli właśnie wtedy, kiedy jest odpowiednia aura, wiesz, pogoda, no to rzeczywiście wtedy po jakiś tam kryminał sięgam, ale rozumiem, że u ciebie to jest niezależne od pogody. Te kryminalne historie po prostu inspirują cię cały czas. Nawet jak jest słońce, to ty myślisz sobie, a co by tutaj jakąś kryminalną historię opowiedzieć, przeczytać albo
1: dokładnie
0: napisać.
1: Dokładnie tak. U mnie ogólnie regał ugina się od kryminałów. Głównie są to powieści kryminalne. Znaczy nie głównie, tylko, no bo nie ma tam nic innego. I kryminały mi towarzyszą wszędzie. Jeżeli jestem w domu, czytam wersję papierową. Na basenie słuchawki obowiązkowo i audiobook teraz się zasłuchuje też w książkach Piotra Kościelnego. Więc te kryminały po prostu ciągle, ponieważ sam teraz pisząc, no gdzieś poniekąd próbuję zobaczyć, jakim warsztatem operują koledzy, koleżanki, jakie zabiegi stosują literackie, więc też już ja ich inaczej zupełnie słucham i inaczej to czytam.
0: No właśnie, bo o kryminałach czytasz, o kryminałach i mrocznych historiach piszesz, ale też o tych kryminalnych historiach opowiadasz. Jestem ciekawa, jak się, wiesz, różnią te aspekty doświadczenia mrocznych historii poprzez czytanie, opowiadanie i pisanie.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie każda z tych rzeczy jest zupełnie inna. Ja inaczej odbieram książkę, jak sobie załóżmy jadę i słucham, albo sam sobie czytam, a inaczej jak przygotowuję materiał o jakiejś sprawie, czy też robię research do książki, to zupełnie z różnych stron ja muszę do tej historii podejść i zastanawiam się, czy jest jeszcze jakakolwiek część tej strony, gdzie ja po prostu czerpię czystą rozrywkę, załóżmy, czytając czy słuchając, i dochodzę do wniosku, że chyba jednak nie, że z każdej strony jest to jednak podejście jakieś zawodowe i gdzieś ta przyjemność, taka czysta rozrywka gdzieś zanika już w tym wszystkim przez to.
0: No dobrze, ale co było pierwsze? Najpierw było czytanie, opowiadanie czy pisanie?
1: Najpierw czytanie. Już od gdzieś tam czasów gimnazjalnych. Pierwsza książka to była Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expressie.
0: Klasyk.
1: I tak, i to był klasyk. Mama chciała mnie przekonać, że książki są fajne i jak, no niekoniecznie z lekturami szkolnymi było mi po drodze. No i mama mówi, to słuchaj, tu jest taka fajna książka, na wakacje kupimy ci, ja mówię, książka. Mówię, super. Przeczytałem ją w jeden dzień i na drugi dzień mówię, jedziemy, ja chcę kolejne książki. I później był Stephen King, Desperacja. Czyli już przerzucenie się na innego autora z nieco mocniejszym takim tupnięciem. No i od tamtej pory to już było czytanie. Wszystkie kieszonkowe, jakie dostawałem, całe to wydawałem na książki. I tu pojawiło się takie marzenie, że kiedyś coś napiszę. No i pisałem swoje własne opowiadania, które później zacząłem opowiadać na podcaście Mystery TV. No i gdzieś ta wersja finalna, czyli to pierwsze marzenie o napisaniu książki, no stało się tym ostatnim, które zostało zrealizowane, ale zostało. Więc no ta droga była najpierw czytanie, później opowiadanie i na końcu pisanie.
0: Przerwa weekendowa. Teraz w czwórce robimy sobie przerwę na mroczne i kryminalne historie, a w ich świat swoim niskim, ale ciepłym głosem wprowadza nas nie kto inny jak Jakub Rutka, pisarz, lektor i podcaster, który jest cały czas razem z nami w studiu. Już wiemy, Kuba, że u ciebie droga do kryminałów wiodła od czytania przez słuchanie po pisanie. No i na przykład w twojej książce Dom zła głównym bohaterem jest podcaster, a więc no lekko autobiograficzne wątki.
1: Trochę tak, bo faktycznie wszystkie te kryminały to albo mamy detektywa, albo śledczego, komisarza zmęczonego życiem. No i stwierdziłem, że no dobra, tego już jest za dużo, to raz. A dwa, no podchodząc do pisania takiej książki, musiałbym zrobić bardzo duży research odnośnie pracy tych śledczych, jak to wygląda. No więc stwierdziłem, kurczę,

0: Może to jednak podcaster, taki, który prowadzi podcast kryminalny. Tutaj coś potrafię i coś wiem, więc pomyślałem, że to będzie dobre rozwiązanie i nie było chyba jeszcze czegoś takiego w książce, żeby był gdzieś ten podcaster. Teraz już się to pojawia coraz częściej, bo nawet jak Dom złamiał premierę, to Robert Małecki wypuścił Rumor, tam też był ten element takiego podcastera, zupełnie inny, ale jest ten podcast, już nam towarzyszy bardzo, bardzo często. I już powoli ta obecność podcasterów w powieściach kryminalnych staje się już taką trochę częstszą niż policjanci, ale ja stwierdziłem, że to będzie tak. Zrobię takiego podcastera, który po prostu sam prowadzi swoje amatorskie śledztwo i próbuje gdzieś tam trochę pomóc policji, a jednocześnie trochę im przeszkadza, bo po prostu przeszkadza, kręci się nie tam, gdzie powinien i tyle.
1: No właśnie, jesteś podcasterem, lektorem i muszę cię zapytać o to, czy kiedy piszesz dialogi w swoich książkach, to czytasz je na głos?
0: Tak, oczywiście, ja właściwie wszystko czytam na głos, gdzieś tam myślami. Jakby to zabrzmiało, czy jest to w miarę naturalne, czy nie. Wiadomo, opinie są różne, natomiast ostatnio właśnie spotkałem się z Januszem Zadurą, który nagrywał audiobooka właśnie powieści Sierociniec i mówi, że bardzo dobrze mu się czytało z racji tego, chyba że sam jestem lektorem, to mówi, te zdania były tak fajnie popisane,
1: naturalne,
0: że...
1: Naturalne i autentyczne, że tak, też pewnie tak. Przez to.
0: Ale pewnie, może gdzieś tam, nie wiem, czy to w relacjach damsko-męskich, jak są te dialogi, to gdzieś tam czasami w recenzji ktoś powiedział, że tam ten Jacek zbyt sztuczny i tak dalej, więc może gdzieś tam to nie do końca jest jeszcze dopracowane. Ale tak, ale czytam, staram się usłyszeć sam w swojej głowie, jak to brzmi.
1: No właśnie, Sierociniec. Najnowsza twoja książka i według mnie zdecydowanie najmroczniejsza.
0: To bardzo się cieszę, ale mam dla ocieplenia
1: wizerunku
0: koszulkę.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że twoja koszulka w ogóle nie sugeruje, że jesteś fanem takich mrocznych historii.
0: Tak, to
1: piękny kotek słodki.
0: Trzeba wizerunek ocieplać, aczkolwiek on mówi, że świat jest okrutny i ja też mogę, więc...
1: Okej, no to już trochę bardziej.
0: Ale stwierdziłem, że będzie w sam raz na ocieplenie wizerunku po Sierocińcu.
1: Chociaż ciężko jest ocieplić wizerunek Sierocińca.
0: Tak, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo o to mi chodziło. I moja żona na przykład totalnie nie lubi takich historii. Ona jest kompletnie antykryminalna i dla niej męką jest, jak musi czytać te wszystkie moje pierwsze rozdziały. I teraz jak piszę już trzeci tom Jacka, to też już wzdycha, bo nie może się wręcz doczekać, jak zobaczy pierwsze szkice. Natomiast Sierociniec, tak, to miała być powieść mroczna, ona miała wzbudzać emocje, miała dotykać takich elementów mocno wrażliwych, czyli gdzieś tam ten tematyka tych dzieci. Sam mam dwójkę, więc też ciężko było to pisać momentami i wejść w taką skórę tam osób, które, może nie będziemy za mocno zdradzać, ale faktycznie, ona miała być mocna i wiem
1: i
0: po reakcjach,
1: jest.
0: Tak, czy to żony, czy już czytelników, że taka jest.
1: Słuchajcie, jeśli szukacie książki z dreszczykiem emocji na deszczowe, ale niekoniecznie, nie muszą być wcale deszczowe wieczory, po prostu długie, wakacyjne wieczory, kiedy wreszcie mamy czas, żeby wziąć tę książkę i poczytać, to Sierociniec Kuby to jest na pewno książka, która wam tych emocji z pewnością dostarczy, a przy okazji możecie sobie sprawdzić, jak lektor też pisze książkę, tak, że te dialogi są po prostu bardziej autentyczne, że aż chce nam się je czytać na głos. Jakub Rutka, pisarz, podcaster i lektor, a także autor książki Sierociniec, dzisiaj był razem z nami w czwórce. Bardzo ci
0: dziękuję
1: za rozmowę.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Czas na czwórkową podróż w czasie.
0: Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
4: A to jest audycja, w której przede wszystkim wspominamy, opowiadamy o tym, jak wyglądał świat mniej więcej 20 lat temu, ale nie do końca, bo też odbiegamy w tej naszej cezurze w różne strony. Dzisiaj będzie mocno technologicznie, mocno wspominkowo.

0: i porozmawiamy sobie o grach, a konkretnie o serii gier, precyzyjnie jednej z tej z tej serii, czyli będziemy rozmawiać o serii GTA, precyzyjniej o GTA San Andreas, które było, przynajmniej w moim odczuciu, takim zwieńczeniem tej trylogii 3D, która ukazywała się od 2001 roku od GTA 3, później było Vice City w roku 2002 i San Andreas ukazało się na samym początku na PlayStation w roku 2004, ale później w 2005 na PC-ty.
1: Już byłem gotowy cię poprawić, że w Polsce premiera była w 2005, bo nikt wtedy nie miał PS2.
0: Tak, zresztą w oficjalnej dystrybucji ta gra pojawiła się w Polsce dopiero w roku 2007.
1: Ale w bazarowej była wcześniej.
0: W każdym razie ja mam takie wspomnienie, że grałem już w GTA San Andreas i zresztą było to jedno chyba z pierwszych GTA, w jakie grałem w ogóle, na komputerze u moich starszych kuzynów mniej więcej w roku 2006. Pamiętam, że w tamtym czasie ogromne wrażenie zrobił na mnie świat tej gry i to, że wydawał się absolutnie nieskończony. Przypomnę tutaj osobom, które nas słuchają, że był to świat inspirowany Kalifornią, czy stanem Kalifornia, który w jakimś sensie miał nawiązywać do tego stanu San Andreas, który był wykreowany na potrzeby tej części gry. Też oczywiście stanem Nevada, bo pojawia się tam odpowiednik Las Vegas chociażby, no i też miasto San Francisco. Pamiętam, że ten olbrzymi świat tej gry na mnie zrobił ogromne wrażenie. A ty pamiętasz, kiedy miałeś pierwszy raz kontakt z San Andreas?
1: To było, ja nie pamiętam dokładnego roku, ale to mógł być 2005 jeszcze. I ja ogrywałem GTA z moim wujkiem, który tak naprawdę był tylko 7 lat starszy ode mnie, więc ja miałem te 5 lat, on miał 12. I on nie miał, my w ogóle mieszkaliśmy jakby w bliźniaku jednym. I on przychodził do mnie, bo ja miałem komputer, a on jeszcze nie miał wtedy, i przynosił gierki. I najpierw to było Vice City, chociaż Vice City to szczerze mówiąc jeszcze mój ojciec w to grał. I takim pierwszym w ogóle wspomnieniem z GTA, jakie pamiętam, było jak tata był w pracy i dzwoniliśmy do niego z mamą, bo nie wiedzieliśmy, którym przyciskiem wchodzi się do samochodu w Vice City. To jest... I pamiętam, że powiedział Enter. A, Enter. To, ale pamiętam, jak właśnie wujek przyniósł San Andreas i największe wrażenie na mnie zrobiło wtedy to, że się można przebierać. Po pewnej misji można było jechać do sklepu i sobie te ubrania dowolnie zmieniać. I pamiętam, że potem znowu, jak to San Andreas miałem, już nie pamiętam, czy save'a straciłem, to było niedługo potem, nie mogłem dojść do tej misji, bo byłem dzieckiem, a tam trzeba było przejść ich z 7 chyba. No i byłem zły, że nie mogę przebierać CJ-a, nie?
0: Tak, tak, ta modyfikowalność tej postaci była istotna i też to wspomnienie, o którym mówisz w kontekście tego, że gdzieś tam w domu typu bliźniak wchodziłeś do wujka i graliście w tę grę, to też trochę nawiązuje do samego...
1: Wujek przychodził do mnie.
0: Czy wujek przychodził do ciebie, to też nawiązuje trochę do samego klimatu tej gry, no bo przecież ona w pewnym sensie, GTA San Andreas jest... trochę sagą rodzinną. Ja tak myślę o tej grze w kontekście jej fabuły. No i to jest też takie wspomnienie, że zresztą kiedyś w ten sposób korzystało się z komputera. Ja pamiętam, że po prostu dosiadało się w mnóstwo osób do komputera i grało się wspólnie. To, co mówisz w kontekście tej twojej gry z wujkiem, to jest też, myślę, istotne. Warto było, grając w GTA jako dziecko, mieć pod ręką kogoś starszego, bo tam wiele z tych misji było niezwykle trudnych. I to też jest takie wspomnienie w kontekście serii GTA, myślę, że w pewnym sensie pokoleniowe czy powszechne. A dzisiaj moim gościem w audycji jest Olek Łączka, czyli Chudy Dread.
2: Dzieci Neo.
0: No, a dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o serii gier GTA i przede wszystkim o GTA San Andreas, czyli części gry, która ukazała się w okolicach roku 2005. Wydaje mi się, że w okolicach lat zerowych, nawet wcześniej, jeszcze w końcówce lat 90. wokół serii GTA i nie tylko wybuchła pewnego rodzaju panika moralna. To znaczy mówiono o tym, że to są gry pełne przemocy, dużo tam się dzieje zła. Ja zresztą mam takie wspomnienie jednego z programów telewizyjnych, takiego informacyjnego z roku 2006, kiedy wyszła gra również producentów GTA, czyli Rockstar Games, Bully, znana również jako Canis Canem Edit, i to był materiał o przemocy w szkole. Mówiono, że to jest gra o przemocy w szkole. Dorośli się bali chyba serii GTA w okolicach właśnie tych lat zerowych.
1: Pamiętasz ten reportaż o Tibi?

0: Tak, oczywiście.
1: To był klasyk jest... największy. Myślałem, że tak, o nim wspomnisz. Tak. To reportaż o TBT też był klasyk, no. Ale tak, była wtedy panika straszna. Teraz już takiej paniki w sumie nie ma, a nie wiem, czy teraz by się nie przydała bardziej.
0: To znaczy, wiązano to w pewnym sensie z technologią, mm-hmm. że gry robią się coraz bardziej realistyczne i ta komiksowa jednak, kiedy dzisiaj się spojrzy z perspektywy przemoc, chociażby w serii GTA, miała w jakimś sensie zagrażać takim właśnie no, młodszym graczom. Ja jeszcze myśląc o tej komiksowości, zastanawiam się, czy to jest trochę tak, że kiedy myśli się o serii GTA i na przykład humorze, który jest zawarty w tej grze, można ją trochę traktować jako taką opowieść obrazkową, bo zmierzamy w kierunku też opowieści o fabule, która jest myślę, że dość zniuansowana, szczególnie w San Andreas właśnie.
1: Generalnie w ogóle fabuła w GTA to jest takie mocne parodiowanie różnych kulturowych wpływów, czy Vice City, które było totalną beką z lat 80.
0: W serialu Miami Vice.
1: Miami Vice albo Człowiek z blizną, przecież
0: tak.
1: Spoilerując delikatnie, ale ostatnia misja, jak Tommy wychodzi w tej swojej willi z Giverą, no to jest kalka z ostatniej sceny, znaczy z tej końcowej sceny ze Scarface'a, jak on też wychodzi i mówi say hello to my little friend. San Andreas to jest z kolei kalka z tych filmów czarnych z lat 90. Boys in the Hood, Menace to Society, na tyle dosłowne, że nawet niektóre pedy, w sensie przechodnie w GTA, modele przechodniów, to są kalki 1:1 z tych bohaterów z tych filmów, czy nawet postacie są kalkami raperów.
0: Tak, czy w ogóle szerzej amerykańskiej popkultury lat 90.
1: Tak.
0: Wspomniałeś o Boys in the Hood, czyli filmie Chłopaki z sąsiedztwa. Rzeczywiście jest tam taki facet w tej takiej żółtej marynarce, czy kurtce, który wygląda identycznie tak, jak Cuba Gooding Jr. w tym filmie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie to. I to jest wyjęte i na to się jeszcze bardziej zwraca uwagę, jak się grało na multiplayerze, bo tam jakby można nawet było grać tym modelem, tym skinem, i on nagle stawał się troszeczkę bardziej istotny niż jakiś losowy przechodzień na mapie.
0: Jest,
1: nie?
0: Też przechodzień na przykład inspirowany Kurtem Cobainem. Taki facet w zielonej kurtce. I to jest chyba tak, że na tym kinie opowiadającym o czarnoskórych społecznościach Los Angeles początku lat 90. San Andreas inspirowało się najbardziej, czy wzorowało się najbardziej.
1: Ogólnie na realiach, mi się wydaje, bo też można wspomnieć o samej końcówce fabuły, gdzie tak naprawdę to jest 1:1 wyjęcie z sytuacji, z wydarzeń faktycznych, czyli sprawy Rodneya Kinga i całej tej skorumpowanej policji w LA. I na samym końcu finalnie te wszystkie działania doprowadzają do zamieszek w Los Santos, tak jak w 92 wybuchły zamieszki w South Central Los Angeles.
0: Tak, w kontekście sprawy Rodneya Kinga właśnie, o której wspomniałeś. To jest też tak, że sam wątek tych dwóch rywalizujących ze sobą gangów tych społeczności też jest mocno inspirowany tym, co działo się w południowym Los Angeles na przełomie lat 80. i 90. Sam wątek tych kolorów, które są bardzo istotne dla świata GTA San Andreas, też jest inspirowany tym, jak w tamtym czasie funkcjonowano właśnie w Kalifornii.
1: Tak naprawdę nie tylko dwóch gangów, bo są dwa gangi, ale i te wewnątrz tych dwóch gangów też są spory i to fabularnie jest też mocno zaznaczone, że i zieloni biją się z zielonymi, a nie tylko z fioletowymi, ale są też gangi latynoskie, które też z jednymi nasz gang się lubi, a z innymi nie. Natomiast mi się najbardziej podoba to, jak w tej fabule to zostało zbudowane i co mi utkwiło bardzo mocno w pamięci, że bardzo mocno nasi bohaterowie, mimo jakby tej całej przestępczej otoczki, i to też jest, wydaje mi się, jakiś wyjątek w świecie GTA, jeżeli to rozumiem, ale są przeciwko narkotykom w dzielnicy. I tak naprawdę cała ta walka toczy się o to, czy Grove Street, czyli nasz gang, rodziny z Grove Street będą handlować krakiem, czy nie będą handlować krakiem.
0: Tak, to jest też ten wątek takich problemów tych wieloetnicznych społeczności właśnie Los Angeles przełomu lat 80. i 90. No i tak jak wspomnieliśmy, tam jest też mnóstwo inspiracji popkulturą lat 90. szerzej. Jeżeli ktoś interesuje się kulturą popularną, szczególnie tamtego okresu, to właściwie każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No, zróżnicowanie tej gry też wydaje mi się

0: jest czymś wyjątkowym, bo takie Vice City tak naprawdę skupiało się tylko na IT-cach i tamtego zróżnicowania aż tak nie było. Wiadomo, że lata 80. były też różnorodne, ale to wciąż były tylko lata 80., a jednak w San Andreas mamy i czarnoskóre gangi, i Las Vegas, kasyna,
1: i hipisowskie San Francisco,
0: gdzie robimy misję dla starego dziadka Detrufa, który ma pole maryśki i musimy w pewnym momencie je spalić, bo nadciągają helikoptery policji i ten ekran się zaczyna nam gibać, jak palimy to pole i coraz bardziej, jak z tym miotaczem ognia po tym polu biegamy, więc...
1: No niezwykły, zniuansowany świat. Sprawdzajcie Chudego Dreda, którego gościłem dzisiaj w audycji Dzieci Neo, w której to rozmawialiśmy o serii kultowej GTA, przede wszystkim o GTA San Andreas. Dzięki wielkie, że byłeś z nami dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Posłuchaj.
1: Posłuchaj.
0: Warto.
1: Warto.
2: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie Wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
3: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
4: A skoro zieleń, to u nas będą za chwilę ogrodowe rewolucje. No znamy kuchenne rewolucje, a u nas będą dzisiaj ogrodowe, a wszystko za sprawą gościa. Sebastian Kulis, Roślinne Porady. Człowiek, który projektuje i wykonuje ogrody. Cześć.
5: Hej, bardzo mi miło.
4: Jesteś projektantem ogrodów. No, to trochę podobnie jak projektant wnętrz, ale zabierasz się za to, co na zewnątrz, a nie za to, co w środku, i zakładasz ogrody. Ale co kryje się pod tym hasłem zakładanie ogrodu?
5: To jest bardzo dobre pytanie.
4: Dziękuję.
5: To zależy naprawdę od miejsca, co to będzie, bo to z ogrodem jest tak, że może być na przykład taki po budowie, czyli przyjeżdżam na miejsce i nie ma tam kompletnie nic. Jest na przykład, nawet nie ma trawy, tylko po prostu jest piasek i wtedy zakładanie ogrodu to jest coś takiego, że trzeba wymyśleć naprawdę wszystko od A do Z.
4: I zawsze się zastanawiam, dlaczego ludzie, którzy kupują działkę, najpierw wycinają wszystkie drzewa, budują dom, a potem zakładają ogród. Może trzeba było coś oszczędzić.
5: Ja też się nad tym zastanawiam. Ale też są właśnie na szczęście tacy, którzy dużo zostawiają maksymalnie to, co się dzieje, i wtedy zakładanie ogrodu to jest dla mnie, według mojej wizji, dopasowanie się do tego, co już jest na miejscu, i współpraca z tym.
4: Jeżeli mówimy i wspomniałam o projektowaniu wnętrz, to jest moda, jest styl skandynawski, jest jakiś boho, no różne są możliwości. Czy w ogrodach jest podobnie, że jest jakaś moda, są jakieś style, ogród francuski, angielski, albo po polsku maki, chabry i blachatki?
5: Jak najbardziej, są różne style, są różne trendy, są różne wpływy. Teraz na takim właśnie najbardziej, wydaje mi się, najmocniejszym jest właśnie ten ogród naturalistyczny, taki, że jednak większość osób już rozumie to, że zmiana klimatu to nie jest żart, i ten ogród też musi podążać za tym, że musi być nie tylko piękny, ale też odporny na właśnie te zmiany, które nas czekają.
4: Czyli na suszę przede wszystkim.
5: Suszę, ale też jakieś okropne wiatry, ale z drugiej strony zalewanie. To, że właśnie na przykład przez wiele tygodni prawie w ogóle nie pada, a potem nagle pada strasznie dużo wody. Też rośliny nie są do tego przyzwyczajone. A szczególnie ogrody takie, które były zakładane kiedyś, szczególnie w takich latach 90., gdzie większość roślin, które były tam używane, to rośliny, które przyjechały do nas z daleka. Często to są właśnie też rośliny, które wymagają bardzo dużo pielęgnacji, jakichś nakładów wody, nawożenia, przecinania i takiego skakania nad nimi. I odchodzi się od tego i właśnie idzie w stronę roślin rodzimych, lokalnych, które są o wiele bardziej odporne na po prostu ten klimat.
4: Czyli tutaj trochę warunki pogodowe wskazują, jakie będą trendy roślinne i ogrodowe.
5: Trochę tak, ale to też właśnie wynika z tego, że no, rozumiemy, że podlewanie trawnika codziennie albo co parę dni jest po prostu marnotrawstwem wody i tak to już coraz surowca, którego jest coraz mniej. Jednocześnie, że jest to nieekonomiczne, bo trzeba wydawać bardzo dużo nawozów, bardzo dużo czasu tak samo na to idzie, więc też to jakby jest bardzo dużo poziomów, które przemawiają za tym, żeby iść w stronę tych naturalnych ogrodów, bo one są o wiele bardziej samowystarczalne, o wiele bardziej ekonomiczne.

0: ekonomiczne, a jednocześnie też takie nostalgiczne, wydaje mi się, bo tak jak mówisz, właśnie czemu mamy oglądać tuje i miskanty, jakieś inne rośliny z daleka, kiedy przecież mamy takie wspaniałe rośliny jak chabry i maki i czemu one nie mogą rosnąć u nas w ogrodach, tylko mamy je podziwiać na polach, gdzie z drugiej strony one też zanikają przez używanie herbicydów.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Naturalny ogród, to taki dzisiaj zakładamy, a pomaga w tym Sebastian Kulis, roślinne porady. No i właśnie radzi nam i poradzi, co zrobić i co powinno być w ogrodzie. Pojawiło się hasło tuje i to jest taki ogród, jak gdzieś tam podróżujemy po miejscowościach mniejszych, czyli nie gdzie bloki, a gdzie dom z ogrodem, to często tymi tujami się zasłaniamy. A teraz widać, że one chorują, że im tutaj nie pasuje. To jest znak, że zmieniła nam się pogoda, zmienia nam się klimat, zmieniają nam się warunki i tuje już nie ogarniają tematu.
0: Nie ogarniają i tak naprawdę długo nie pociągną, bo właśnie robi się za sucho dla nich, za gorąco też tak naprawdę z tymi tujami. To jest tak, no bo my sadzimy je jako taki żywopłot, a tak naprawdę to są ogromne drzewa, które potrzebują dużo miejsca wokół siebie, więc też z czasem po prostu one zaczynają konkurować między sobą i też po prostu zabijać się.
3: No dobra, wzajemnie. To co zamiast tych tuj? Bo no, chcemy się zasłonić tak od wścibskich oczu sąsiadów. Taki naturalny szpaler jakichś roślin byłby wskazany. Co może być dobre?
0: Moje trzy ulubione to są buki, graby i głogi.
3: Ale to poczekaj, wielkie drzewa, zanim to posadzę i urośnie, to mnie sąsiad wszystko będzie podglądał.
0: Nie. To jest właśnie podobnie jak z tymi tujami, tylko one faktycznie dają radę, kiedy są posadzone na żywopłot. Czyli tak, masz rację, że oczywiście można je posadzić pojedynczo i wtedy wyrasta ogromne drzewo, ale kiedy sadzimy je w takim rzędzie obok siebie i po prostu regularnie przycinamy i formujemy na żywopłot, to one tworzą piękną ścianę, właśnie taką bardzo gęstą. Ja też lubię to w grabach i bukach, że one zostawiają liście na zimę, mają taki koniakowy kolor, więc to też nie jest tak, że one zrzucają liście, że dalej ta ściana funkcjonuje i można się zasłonić, a jednocześnie właśnie buki, graby trochę lubią więcej wody, więc są na takie działki, gdzie jest tak trochę wilgotniej, ale buki dają radę wszędzie. A do tego na przykład głóg jest świetny, bo jeszcze kwitnie i ma owoce, więc też pięknie wygląda na wiosnę czy jesienią, kiedy te owoce są na nim. I jeszcze ma kolce, więc nikt się nie
3: żaden sąsiad nie będzie próbował się przedzierać. Zrobiliśmy już w takim razie ten żywopłot, jedziemy dalej w ten nasz ogród. Trawniczek, równo przestrzyżony, elegancka angielska trawka?
0: Nie. Znaczy, oczywiście...
3: Znaczy można, ale niekoniecznie.
0: Można, niekoniecznie. Znaczy... Jasne, ale niech to nie będzie cały ogród. Ja myślę, że to jest ten problem, że te proporcje zawsze to jest największy problem, że właśnie w tych ogrodach naszych to te trawniki zajmują większość miejsca i oczywiście, że fajnie mieć jakieś miejsce na rozłożenie sobie kocyka, czy tam posiedzenie, pogranie w coś, ale po pierwsze to może być łąka, nie musi być trawnik, po drugie to na pewno mniejszy niż nam się wydaje. Ja myślę, że w ogóle tak, jeżeli nie mamy żadnego pomysłu na ogród albo mamy jakiś minimalny budżet, to w ogóle założenie łąki na początku jest super, bo właśnie jeżeli potrzebujemy ją skosić i wykorzystać i gdzieś sobie biegać, to kosimy. Potem, jeżeli chcemy sobie coś posadzić, to na tej łące też możemy nawet po prostu dosadzać rośliny, czy drzewa, czy krzewy, potem założyć rabatę jest łatwiej, a jednocześnie już coś będzie tam kwitło, coś będzie żyło, coś już tam się pojawi. Trawnik jest po prostu martwą przestrzenią, która nie służy
3: nuda
0: nikomu.
3: Taka.
0: Nuda, okropna nuda.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
3: A razem ze mną Sebastian Kulis, roślinne porady, ogrody, które szczęściarze mają albo sobie zamierzają kupić coś z ogródkiem, czy właśnie taki mały ogródek przed blokiem, bo takie miejsca też są. Ja mieszkam na Ursynowie, tam jest dosyć zielono i tam jest taka część Ursynowa, gdzie są bloki z wielkiej płyty i wiele osób ma taki ogródek tuż, taki swój kawałek, 5x5 czy 7x7. Zazwyczaj już to są ludzie nieco starsi i oni bardzo o te ogródki dbają, są wypielęgnowane i chyba w takim jeszcze starym klimacie trochę. To znaczy właśnie tam nie ma rododendronów, tylko tam jest bardziej naturalna przestrzeń. Czy taki mały ogród, który właśnie jest takim naturalnym ogrodem, też wspiera to, co się dzieje, tą bioróżnorodność i to jest ten trend, w który powinniśmy iść?
0: Ja jestem pewien, że taki mały ogród o wiele bardziej wspiera właśnie bioróżnorodność niż ogromny ogród, w którym jest tylko trawnik. My

0: trochę nie lubimy tego, bo mówimy na to, że to jest babciny ogród.
1: Tak.
0: I jeżeli jest babciny, to jest obciechowy, to jest staroświecki, to jest zarośnięty.
1: To jest bida.
0: To jest bida, to jest takie niefajne, nie cool. A przecież trawnik z tują jest cool i z takim tym małym, samokoszącym robotem jeszcze. To jest super. Więc ja jestem mega fanem takich babcinych ogródków, ogródków działkowych właśnie, na których właśnie cały czas coś kwitnie. I też dla mnie jest niepojęte na przykład, że jeżeli mamy ogród, no to przecież to jest też miejsce, gdzie możemy uprawiać swoje jedzenie. Właśnie szczególnie w takich babcinnych ogrodach zawsze są czy porzeczki, agres, jakaś wisienka rośnie i tak dalej, a w tych tak zwanych nowoczesnych ogrodach trudno znaleźć jakieś owoce czy warzywa i dla mnie jest to po prostu martwa, niewykorzystana przestrzeń, więc jak macie taką babcię czy dziadka z takim ogródkiem, to powiedzcie, że są super cool.
1: A ładnie. Czy ciebie jeszcze czymś matka natura zaskakuje? Bo przyroda jest nieprzewidywalna.
0: Zaskakuje mnie zawsze, codziennie, że tak powiem, i co roku, i dlatego to kocham, to co robię. Zawsze na wiosnę, kiedy po tej zimie, która trwa 28 miesięcy, wracam do ogrodu, zaczynam przycinać i tak dalej, właśnie jeszcze ten marzec i kwiecień, i tak mi się wydaje, że już jest wiosna, że, ale już powinno być zielono i nadal się nic nie dzieje i w pewnym momencie to wszystko rośnie i ostatnio tak wchodzę właśnie do swojego ogrodu i wszystko już tak urosło, że jest po prostu wyższe ode mnie i mam tak... O, urosło. Mimo, że to dzieje się co roku, zawsze jestem zaskoczony i jest to dla mnie po prostu, jakbym widział to pierwszy raz w życiu.
1: A jeśli chodzi o trawnik, to mówiliśmy trawnikowi, mówimy nie, teraz możemy oglądać, jeżeli lubicie trawę, dużo trawy, na murawie podczas mundialu i niech nam ta trawa wystarczy, a w ogrodzie łąka i dużo kwiatów i dużo bioróżnorodności, dużo dokładnie. Wszystkiego, a nie taka nudna, zielona trawa. Sebastian Kulis, Roślinne Porady był dzisiaj z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo też dziękuję.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To numer raz o tym, że żyje się tylko raz. That's true, a na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek zapowiada się całkiem przyjemnie. W Warszawie termometry pokażą około 27 stopni. Będzie ciepło z okresowymi przejaśnieniami i niewielkim zachmurzeniem. W Krakowie temperatura sięgnie około 26 stopni. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spacer, rower albo kawę w ogródku. Nad morzem nieco chłodniej, w Gdańsku około 23 stopni, a morska bryza sprawi, że będzie naprawdę komfortowo. To świetny dzień na spacer po plaży albo molo. Jednym słowem, poniedziałek zapowiada się pogodnie. Warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne, butelkę wody. No i oczywiście dobry humor, no a resztą zajmie się lato.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10.

0: 9 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 6 minut po godzinie 7. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, chwila po godzinie 7. Zostaję razem z wami przez najbliższe 3 godziny, no i postaram się obudzić was, chociaż sama przyznaję, jeszcze trochę śpię, ale co tam, razem sobie po prostu dzisiaj wstaniemy. Nowy tydzień, nowe wyzwania, może też nowe miejsca do odwiedzenia, nowe książki do przeczytania, nowe smaki do poznania, no po prostu poniedziałek. Poniedziałek jest ekstra, chociaż wiem, nie każdy lubi poniedziałek. Istnieje taka teoria, że poniedziałek został wymyślony tylko po to, żeby kawa smakowała jeszcze lepiej, ale można też spojrzeć na to z zupełnie innej strony. Poniedziałek to jest jedyny dzień tygodnia, który daje wszystkim, uwaga, drugą szansę. Od dzisiaj zaczynam dietę, od dzisiaj chodzę wcześniej spać, od dzisiaj nie przewijam telefonu przez godzinę.

0: przebudzeniu. Nie wiem, może komuś to się na przykład dzisiaj uda, mi się na przykład nie udało, bo ja właśnie też się tak trochę rozbudzam. Wiem, nie jest to fajne, ale no niestety, od następnego poniedziałku może zacznę po prostu. Poza tym poniedziałek ma też świetny PR, bo to właśnie wtedy planujemy wakacje, zapisujemy się właśnie na siłownię, kupujemy kalendarze, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze je kupuje. Ja na przykład kupuję, mam ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystkie zapełnione mniej więcej tak do końca stycznia. Potem już jest tam pusto, ale po prostu lubię. Lubię fizycznie mieć kalendarz. No, dodam jeszcze, że gdyby tego było mało, to poniedziałek właśnie ma tę przewagę, że jest najdalej od następnego poniedziałku, więc to jest argument, z którym naprawdę ciężko jest dyskutować. Jeżeli coś dzisiaj wam się nie uda zrobić, wiecie, zaplanowaliście, ale się po prostu nie uda, to się nie przejmujcie, bo do następnego poniedziałku jest cały tydzień, więc wspaniale. Zaczynamy poranek w czwórce. Kasia Dydo, zostańcie z nami.
1: 2, 4,

0: To 3 a.m. Lou Hayter na antenie czwórki. Tak budzimy do godziny 10.
1: Poranek czwórki.
0: Powolutku, nie ma się co spieszyć, to jest dopiero poranek, 15 minut po godzinie 7, a więc jeszcze bardzo wczesna pora, może teraz przewalacie się właśnie z jednego boku na drugi, jeszcze poduszka was trzyma, kołdra was trzyma, nie szkodzi, nie ma się co spieszyć, no kawka poczeka, autobus może już nie, no, ale kto by myślał o autobusie, jeżeli się w ogóle jeszcze nie piło nawet pierwszej kawy i nie jadło śniadania. My dzisiaj w takim śniadaniowym klimacie trochę będziemy, bo w poniedziałkowym poranku czwórki sprawdzimy, czy jagodzianka to jest jeszcze tylko taka zwykła bułeczka, czy jednak już dobro narodowe, skoro zachwyciła nawet Brytyjczyków, no to chyba jest coś na rzeczy, więc jagodziankami będziemy zajmować się jeszcze w tej godzinie naszego spotkania, więc jeżeli ktoś blisko ma na przykład jakąś piekarnię, czy coś takiego, no to może narobimy mu takiego dobrego smaku na te jagodzianki, będzie mu się chciało wstać i po prostu pójść i kupić sobie na śniadanie pyszną jagodziankę. Po godzinie 8 u nas będzie naprawdę bardzo gorąco, bo pogadamy o upałach i o tym, czy za kilka lat na wakacje będziemy pakować swetry do Norwegii, czy kostiumy do Grecji, bo właściwie to nie wiadomo do końca. Podpowiemy też, czego możemy się nauczyć od tych, którzy z 40-stopniowym skwarem żyją na co dzień, więc parę dobrych rad u nas też się pojawi. No, a na deser będzie, uwaga, u nas dzisiaj średniowiecze, bo sprawdzimy, jak zaczynał się dzień właśnie wtedy, w średniowieczu. Bez budzika,

bez telefonów, bez ekspresu do kawy. Czy poranki były wtedy spokojniejsze? Czy studenci równie pomysłowi w omijaniu obowiązków, tak jak dzisiaj? No to będziemy to sprawdzać po godzinie 9 w poranku czwórki. Tak dzisiaj zaczynamy dzień. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Technology.
1: Dev Punk Technology na antenie czwórki, 23 minuty po godzinie 7, a my zaraz zaczynamy polowanie na walizki.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Wakacje to jest czas pakowania walizek. No i jedni zabierają do tych walizek to, co niezbędne, inni zabierają pół domu, niezależnie od tego, no jak długo jadą. Ja na przykład tak mam, niezależnie od tego, czy pojadę na 2 dni, czy na 3, czy na 2 tygodnie. Ja po prostu muszę mieć ze sobą wszystko, łącznie z tym, że muszę mieć swój ręcznik i swoją suszarkę. I wiem, moja rodzina nie jest z tego powodu zadowolona. Zawsze jest, że zabrałaś za dużo, po co ci tyle rzeczy, ale w tym roku ich trochę przechytrzyłam, bo kupiłam sobie taką nową walizkę. I ta walizka niby nie jest duża, nie? Ale ma taką ukrytą funkcję, że można ją 2 razy powiększyć. Także trochę ich przechytrzyłam. W tym roku zabrałam znowu za dużo. No, pakowanie walizek to jest nasza specjalność tutaj w czwórce. My postawiliśmy na taką opcję, że do naszej czwórkowej walizki każdego dnia trafiają 4 przedmioty, ale za to nieprzypadkowe. Przez cały dzień wspólnie ją pakujemy. No a wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy naszą walizkę, no i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, jeżeli będziecie słuchać czwórki przez cały dzień, no to możecie zgarnąć piękną walizkę. Więc szykujcie się, bo za moment zaczynamy polowanie na walizki.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Zaczynamy polowanie na walizki. Czy wasze walizki też mają swoje ksywy? Bo na przykład moje tak, a ponieważ są zawsze największe, to większość z nich nazywana jest Godzillą. No to oznacza, że zaczynamy konkurs walizkowy. Are you ready? Let's go.
0: Czas na konkurs.

0: konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: To ja tylko przypomnę, jakie są zasady tego konkursu. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W poranku czwórki wkładamy tam pierwszy przedmiot, no a kolejne pojawią się w następnych audycjach. W sumie cztery to będą przedmioty. No czwórka, cztery przedmioty, tu wszystko się zgadza. No i waszym zadaniem będzie uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość, a wieczorem wielkie rozpakowywanie. Otworzymy naszą walizkę, no i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i jeśli wasza pamięć jest lepsza niż moja umiejętność pakowania na wakacje, no to nagroda, wspaniała nagroda, czyli cudowna walizka może powędrować w wasze ręce. Mam nadzieję, że wszystko jasne, możemy podać pierwszy przedmiot. Let's go.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Do walizki czas włożyć.
1: Kiełbasę! Dzisiaj wkładamy jako pierwszy przedmiot kiełbasę, bo dzisiaj pakujemy polską walizkę. Te walizki są pakowane tematycznie, wobec tego kiełbasa po prostu musiała się tam znaleźć i proszę mi tu nie drzeć teraz łacha i nie śmiać się, bo prawda jest taka, że w walizkach, w polskich walizkach kiełbasa jest bardzo często.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: No co, no co u was tam dobrego dzisiaj na śniadanie? No powiedzcie, możecie do nas zadzwonić i po prostu o tym opowiedzieć. 22 kierunkowy do Warszawy, 645210. Ja się przyznaję, tak, u mnie dzisiaj była kanapka z kiełbasą. Moja rodzina po prostu nie pomyślała o tym, że ja dzisiaj wstaję na poranek i może warto byłoby zjeść coś takiego, wiecie, lekkiego, jakąś owsianeczkę, coś takiego. No ale z drugiej strony, kto o 5 rano by robił owsiankę? No to jest jakieś szaleństwo. Kanapka z kiełbasą, no to naprawdę szybka sprawa, nie? Trochę masła, bułeczka, kiełbasa i wchodzi. No, po prostu taka a propos kiełbasy, którą dzisiaj zapakowaliśmy do naszej walizki. Ale może wasze śniadanie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Może wy dzisiaj zjecie na przykład jagodziankę, bo komuś się będzie chciało wstać o poranku i ruszyć do piekarni, a te jagodzianeczki po prostu tam leżą. Ja to uwielbiam, ten widok taki, wiecie, tych jagodzianeczek po prostu z tą kruszoneczką, po prostu to tak pięknie po prostu wygląda. Więc jeżeli komuś chce się wstać i ruszyć do piekarni, no to why not? Po prostu o jagodziankach. O jagodziankach też teraz będziemy mówić, no bo wiadomo, że każda jagodzianka ma niezwykłą moc, bo wystarczy jeden kęs, no i nagle wszyscy mają znowu 8 lat. Fioletowe paluszki, no i taką babcię, która mówi, tylko nie pobrudź koszulki, no bo wiadomo, że jagodzianka potrafi się rozpłynąć po prostu i rozbryzgać na wszystkie strony świata. No ale też o swoich jagodowych wspomnieniach z dzieciństwa jakiś czas temu opowiadała na antenie czwórki szefowa kuchni Agata Gwiazdowska, więc posłuchajmy jej wspomnień.
2: Tu jest pytanie, czy ten pierwszy smak jagodzianki, jaki sobie wspominamy z dzieciństwa, czy to jest ta prawdziwa jagodzianka, która dzisiaj jest wyhajpowana w internecie? Czy może jest to jagobułka, taka bułka drożdżowa, no może dobrej jakości, ale wypełniona takim dżemorem jagodowym? Muszę przyznać, że ze swojego dzieciństwa, jak próbuję wyłapać pierwszy moment jagodowego wspomnienia, to jednak jagodzianka nie jest na podium. U mnie były jagody, mój ojciec kocha jagody i ten fioletowy jęzor, więc jagody u nas królowały faktycznie w okresie letnio-wakacyjnym, ale jak mama robiła to pierogi z jagodami i mój dziadek robił makaron z sosem jagodowym i posypany na przykład kruszonym serem.
1: No brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no ale rozmowa o jagodziankach zawsze powoduje, że ma się ochotę na właśnie taką pyszną bułeczkę. Za chwilę też opowiemy o tych wyhajpowanych, jak to powiedziała Agata Gwiazdowska, jagodziankach i powiemy o tym, dlaczego jagodzianki potrafią kosztować miliony monet.
3: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
4: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr.

0: 16 minut pozostało do godziny 8, to poranek czwórki, w którym robimy wam tak zwanego smaka na jagodzianki, bo o tych pysznych bułeczkach dzisiaj rozmawiamy, no i też próbujemy odpowiedzieć na pytanie, które rozpala emocje bardziej niż pogoda, czyli dlaczego jagodzianka potrafi kosztować tyle, co porządny lunch? Dlaczego jagodzianki potrafią kosztować miliony monet? Czy płacimy za jagody, za masło, za pracę cukiernika, czy może po prostu za szczęście, które jest zamknięte w tym cieście? O tym opowiadała w czwórce jakiś czas temu szefowa kuchni Agata Gwiazdowska.
1: Przede wszystkim jagoda leśna sama w sobie jest droga, więc jeżeli mielibyśmy to robić w domowych warunkach, no to musimy pojechać po litrowy słoik tych jagód. Na mieście one kosztują gdzieś około 35-30 zł. Zakładam, że w litrze jest około 550-650 gramów tych jagód. Do jednej jagodzianki dołożymy 100 gramów naszych domowych jagód, więc no mamy ile? No 6 jagodzianek maksymalnie. Dodatkowo masło, jak złapiemy w promocji za złotówkę, to lepsza dla nas, ale jak nie, no to gdzieś piątaka musimy dołożyć ze 2 łyżki śmietany, no to już mamy 35 plus 5 zł plus jakieś dodatkowe rzeczy 5, ale jajek potrzebujemy dużo, bo to ciasto drożdżowe, to jest 10 i potem mąka, no plus minus, tak naprawdę najdroższe w tym wszystkim są te jagody, no ale jeszcze pytanie, jak dużo czasu na to poświęcimy?
0: No, to nie są tanie rzeczy, powiedzmy sobie to szczerze. To był fragment rozmowy Weroniki Puszkarz, szefową kuchni, i Agatą Gwiazdowską z audycji Przerwa Kawowa, która wytłumaczyła, dlaczego jagodzianki potrafią być tak bardzo drogie, dlaczego potrafią kosztować te miliony monet i dlaczego właściwie tak bardzo celebrujmy po prostu w związku z tym ich jedzenie. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Dobra jagodzianka powinna być tak pełna owoców, że po przełamaniu jagody powinny z niej wypadać. No i cukiernice żartują nawet, że jeśli po zjedzeniu nie macie tych fioletowych paluszków i fioletowej buzi, w ogóle wszystkiego fioletowego, no to znaczy, że musicie zjeść jeszcze jedną następną jagodziankę. A tak swoją drogą na przerwę kawową zapraszam w każdy piątek od godziny 10:00. Tam zawsze znajdzie się coś pysznego do posłuchania.
2: To jest nowość czwórki.

To nasza nowość w czwórce Rise Up, czyli współpraca brytyjskiej producentki i DJ-ki My Jane Coles z amerykańską raperką Raye Raye. No po prostu kawał dobrej muzyki. I tak gramy w czwórce o poranku, tak budzimy do godziny 10:00.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj Czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: To Ladies Night, Busty Collins na antenie czwórki, a na zegarach mamy godzinę ósmą.
1: Pogoda.
0: Przed nami pogodny letni poniedziałek, w Warszawie około 27 stopni i sporo chwil ze słońcem, choć miejscami mogą pojawić się chmury. Kraków przywita mieszkańców temperaturą około 26 stopni, idealną na zwiedzanie miasta, lunch na świeżym powietrzu albo wieczorny spacer. A jeżeli ktoś marzy o odrobinie ochłody, no to najlepszym kierunkiem będzie Gdańsk, tam około 23 stopni, lekki wiatr od morza i warunki, które zachęcają do spędzenia dnia na plaży nad wodą.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: To Young Miko na antenie czwórki, jest 7 minut po godzinie 8, a my mówimy witaj nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Do godziny 10 z uśmiechem zostaję razem z wami i staram się was obudzić i tak naprawdę robię co w mojej mocy, no ale oczywiście może być różnie, jest 7 minut po godzinie 8, więc jeżeli ktoś na 8 śmigał do pracy, no to cóż... Nie wiem, czy zdążył, jeżeli go trochę kołdra przytrzymała, poduszka przytrzymała, no to może być różnie, ale na 9 też.

że można dojechać do pracy i nic się nie stanie i może tylko będzie jakaś tam mała awantura, ale mam nadzieję, że do końca dnia jakoś to się rozmasuje. My w każdym razie budzimy was z uśmiechem, towarzyszymy wam w każdej porankowej waszej chwili, niezależnie od tego, co teraz robicie, czy jeszcze zalegacie w łóżku, czy właśnie parzycie sobie kawę, czy robicie sobie pyszne śniadanie. U nas dzisiaj na śniadanie między innymi była kiełbasa. Polska kiełbasa, bo to właśnie ją dzisiaj załadowaliśmy do walizki. To tak tylko przypominam, że mamy taki konkurs walizkowy i można walizkę wygrać i ładujemy tam różne rzeczy i dzisiaj jest polska walizka, no więc wiecie, no kiełbasa po prostu musiała się tam znaleźć, niezależnie od tego, że ja dzisiaj też jadłam o poranku kanapkę z kiełbasą. Ale może ktoś dzisiaj śmignął po jagodziankę o poranku, o tych jagodziankach też dzisiaj sporo u nas było, wiadomo, dobra jagodzianka to jest taki towar luksusowy. No też mówiliśmy, dlaczego jagodzianki potrafią kosztować się miliony monet, no głównie dlatego, że jagody są drogie, a ich wypiekanie wcale nie jest takie proste. No można sobie zawsze samemu w domu po prostu upiec jagodzianki i wtedy na 100% będzie zdecydowanie taniej. No, a tymczasem za moment będziemy też mówić po godzinie 8, no właściwie to już za chwilę, już za parę chwil, o tym, że no, za chwilę będzie znowu bardzo gorąco, chociaż na razie przez chwilę mieliśmy jesień za oknami, ale te upały mają do nas powrócić, więc pogadamy o upałach i o tym, czy za kilka lat na wakacje będziemy pakować swetry do Norwegii zamiast kostiumów do Grecji. Podpowiemy też, czego możemy nauczyć się od tych, którzy z 40-stopniowym skwarem żyją na co dzień. A więc dobre rady o poranku w czwórce. Zostańcie razem z nami.

0: Poranek czwórki.
1: 15 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki. Zostajemy tutaj razem z wami z dużą przyjemnością do godziny 10. No i teraz będziemy mówić o upałach. Chociaż temperatura w naszym studiu jest idealna, chociaż wiadomo, że jak my tutaj z Weroniką Puszkar jesteśmy, to bardzo często jest hot. No cześć. Nie oszukujmy się.
2: To prawda.
1: To jest taki pakiecik, no. Co tutaj dużo gadać. Ale my dzisiaj porozmawiamy o tym, co za moment będzie działo się za oknem. Tak chcieliśmy wam w ogóle przypomnieć, że jest lato i że całkiem niedawno jeszcze było bardzo gorąco i mamy nadzieję, że te wysokie temperatury powrócą, no bo nie każdy może lubi, ja na przykład nie przepadam, ale jednak no, warto wiedzieć, co zrobić, żeby przetrwać te upały. Będziemy zastanawiać się nad tym, czy na wakacje zabrać krem z filtrem plus 50, czy może jednak kurtkę przeciwdeszczową, bo te wakacje będziemy spędzać już nie na południu Europy, tylko gdzieś będziemy wyjeżdżać na północ. I też będzie parę dobrych rad, jak poradzić sobie w czasie upałów, bo one wrócą, no. Znaczy nie możemy obiecać.
2: No pewnie wrócą. Ale, no,
1: ale mamy lato.
2: Mamy lato, tym bardziej, że za granicą jest bardzo gorąco. No u nas rzeczywiście my trochę teraz łapiemy oddech. Zresztą jak mieliśmy te kilka dni takich wysokich temperatur, no to umówmy się, że właściwie większość z nas miała już tego dość. No ale u nas jest trochę tak w Polsce, że ze skrajności w skrajność. Ale kiedy wyjedziemy już gdzieś poza Polskę, na przykład do Francji, no to okazuje się, że tam kolejna fala upałów i znowu termometry wskazują 40, nawet 45 stopni Celsjusza. I wtedy ja się zawsze zastanawiam, czy my może zaczniemy przesuwać wakacje i zaczniemy już wszyscy wyjeżdżać we wrześniu, bo już te upały będą tak wysokie, że no, nikt nie ma

0: chyba przyjemności ze zwiedzania jakiegoś państwa, kiedy jest tak ciepło. No ale jeżeli chodzi o Francję i w ogóle te kraje, o których my dzisiaj będziemy mówić, to jest trochę tak, że oni tam już są przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur. No może one z roku na rok są jednak nieco wyższe, no ale nadal to już jest mniej więcej podobny wynik jak w latach poprzednich. Ja rozmawiałam z Agnieszką Grabowską, która mieszka w Paryżu i ona mi właśnie powiedziała, że tam już władze są do tego przyzwyczajone i wiedzą, co robić. I już podczas pierwszej fali upałów został uruchomiony specjalny plan kryzysowy.
1: No, najważniejszą rzeczą, jaką tutaj wprowadzono, no to odwoływano planowe zabiegi, personel przenoszono na SOR i oddziały intensywnej terapii. To taki bardzo ważny aspekt, ponieważ te oddziały ratunkowe były przeciążone ze względu na te ogromne temperatury. No i też dla tych osób powyżej 65 roku życia uruchomiono ten plan, prawda, canicule plany, plan Orsan, to taki system pomocy osobom właśnie tym najbardziej narażonym, czyli gminy kontaktowały się z seniorami samotnymi, te osoby były właśnie spisane do takich na przykład specjalnych rejestrów, wykonywano telefony kontrolne, odwiedzano ich w domach.
0: I oczywiście też zachęcano innych, żeby zaglądali do swoich starszych sąsiadów i sprawdzali, szczególnie jeżeli wiemy, że wiedzą, że te osoby mieszkają same, żeby do nich zajrzeć i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wiele firm też rozpoczynało pracę wcześniej, żeby uniknąć, no żeby też skończyć wcześniej i uniknąć tych największych upałów. No i oczywiście trzeba się przygotowywać na to, żeby jakoś wspierać turystów, którzy może nie zawsze będą zadowoleni z tego, że niektóre zabytki są zamknięte, no ale to też ma zniechęcić nas do tego, żebyśmy spacerowali w trakcie tych największych upałów, ale też były otwierane specjalne miejsca, żeby się schłodzić.
1: Otwierano takie klimatyzowane miejsca, biblioteki, domy kultury, kina nawet. Były wejścia darmowe do kin dla osób do 26 roku życia i od 65 roku życia. Można było się schłodzić w tym lodowatym kinie i oglądać przy okazji jakiś tam ciekawy film. A na przykład wieża Eiffla, Louvre, te wszystkie monumenty najważniejsze w Paryżu miały również skrócony czas pracy. Zamykano po prostu, to jest niewiarygodne, mówię, że Eiffla jest czynna praktycznie do 23, codziennie 7/7, nieustannie, więc taki ewenement. Na autostradach, drogach ekspresowych tutaj w regionie paryskim obniżano też taką dopuszczalną prędkość i tak jest bardzo mało, ale teraz je chyba zredukowano do 20, jeszcze mniej o 20 kilometrów, żeby właśnie zmniejszyć emisję tych zanieczyszczeń.
0: I przecież pojawiły się te takie słynne filmy ze sklepów, z supermarketów, w których ludzie no, pobili się czasem o klimatyzatory, bo ich zaczęło brakować, więc każdy próbował dostać ten ostatni sprzęt, żeby sobie zamontować w domu, żeby jakoś się schłodzić.
2: Weronika Puszkart dzisiaj opowiada o tym, jak ludzie na południu Europy radzą sobie z upałami. No te upały być może do nas powrócą. Na razie te prognozy są takie, że będziemy mieli około 27 stopni, więc jeszcze tutaj dramatu jakiegoś większego nie ma, no ale okazuje się, że radzenie sobie z upałami staje się no, jakąś taką nową supermocą. Tak. Jakąś taką nową umiejętnością, którą po prostu musimy nabyć. Tak swoją drogą, jak tutaj padło właśnie, że kino, prawda, że jakieś instytucje kultury, to ja zawsze uważałam, że jeżeli jest gorąco, no to po pierwsze metro, no ale to tylko jakby w Polsce Warszawa, ale w ogóle instytucje kultury, jakieś muzea, galerie,
0: żeby
2: czy właśnie kina, żeby to otwierać, bo tam zawsze jest chłodno.
0: Tak, tam
2: po prostu
0: zawsze jest chłodno.
2: Przyjemnie. No robi się tylko gorąco od tego, co ewentualnie zobaczymy na ekranie.
0: A ja ostatnio widziałam... Ale to jak masz urlop, a jak idziesz do pracy, no to i tak musisz przejść.
2: No tak. I tutaj na wagę złota warto wybierać taką trasę, która jest zacieniona. Więc drzewa po prostu nas ratują przed upałami, więc zachęcam do tego, żeby ich nie wycinać.
0: No my
2: to
0: mamy
2: taki
0: jeszcze
2: apel przy okazji.
0: Że u nas tych drzew jest trochę więcej po prostu. I jak się już wyjedzie i zobaczy się gdzieś indziej w innym kraju, we Włoszech, tę roślinność, która już wygląda nieco inaczej, no to już nas to tak bardzo nie cieszy, jak kiedy wrócimy do Polski i możemy się schłodzić pod naszymi drzewami.
2: Ej, ludzie, warto nas słuchać dzisiaj o poranku, bo u nas tutaj dobre poradnictwo. Za moment do niego wracamy.

0: Weronika Puszkar jest cały czas razem z nami. O upałach dzisiaj rozmawiamy i o tym, jak radzić sobie z tymi upałami. Tutaj padło hasło, że jak jest gorąco, no to zawsze można pójść do kina albo wybrać się do jakiejś instytucji kultury, do galerii, do muzeum, bo tam zawsze jest chłodno i klima rozkręcona na maksa, a przy okazji można zobaczyć coś naprawdę dobrego. No to tylko muszę wam powiedzieć, że ostatnio widziałam świetny film pod tytułem Zaproszenie i chociaż to zobaczycie...
1: A jesteś już trzecią osobą, która mówi mi o tym filmie w radiu.
0: Powiem ci, że po prostu okej, na ekranie tam jest hot. Naprawdę very hot i to po prostu od tych dialogów, które tam są i od tych scen, które tam zobaczycie. Ale no oczywiście w kinie jest chłodno, bardzo przyjemnie i tam można schronić się przed upałem, no ale ten film po prostu jest tak dobry, no tak się uśmiejecie, tylko od razu mówię, że z dzieciakami na ten film nie idziecie. No
1: to
0: nie.
1: Ja muszę zobaczyć, bo skoro już trzy osoby, chociaż trzy kobiety mi powiedziały w radio o tym filmie. To jest ten film, że wszystko jest z jednej perspektywy cały czas, tak? Że tak
0: no
1: jakby
0: to jest taki film, gdzie po prostu dwie pary się spotykają i po prostu rozmawiają o różnych ważnych sprawach. Ważne rzeczy tam padają o związkach, więc to dlatego mówię, że jest hot, tak? Ale w kinie
1: zobaczyć,
0: będzie chłodno.
1: Ale tak, ale ja chodzę do kina tylko jeżeli jestem u siebie w mieście, jeżeli wyjeżdżam na wakacje, to już raczej tak nie robię. I szczerze mówiąc, ja najbardziej podczas wakacji lubię to, że ja mogę po prostu sobie chodzić po mieście i zachwycać się architekturą, plażą, morzem i ja szczerze mówiąc nie szukam wtedy żadnych dodatkowych atrakcji typu odwiedzanie jakichś specjalnych galerii.
0: Ale jak byłoby
1: jeżeli już, to
0: bardzo
1: może jedno.
0: Gorąco, to na pewno byś tam z przyjemnością weszła.
1: No tak, ale to na chwilę, ale nie jestem jedną z tych osób, które potrafi po prostu cały dzień poświęcić na chodzenie po różnych galeriach. No ale jeżeli ktoś tak lubi, no to rzeczywiście to jest idealny czas. No inni po prostu muszą wybierać jakieś wakacje we wrześniu. No na przykład, jeszcze wtedy jest ciepło, ale nie ma już tych upałów. No my najczęściej chyba bardzo często podróżujemy na przykład do Włoch i tam oczywiście też jest teraz skrajnie gorąco. W wielu regionach temperatura przekracza nawet 45 stopni. W tym momencie, jak sprawdzałam, to najcieplej jest we Florencji, a następnie oczywiście w Rzymie. W Rzymie chyba w ogóle co roku te rekordy padają, ale to też ze względu na taką architekturę specyficzną, bo te wszystkie

0: wszystkie uliczki, te budynki, te kamienice, one się nagrzewają w ciągu dnia, no i wieczorem nie oddają chłodu, właśnie nie jest chłodno, tylko oddają to ciepło, którym to z powodu tego, że to wszystko się nagrzewa. Oczywiście bardzo ciepło jest też w Bolonii i w Turynie. I w centrum Rzymu teraz pojawi się specjalne drzewo bioklimatyczne i ono ma właśnie obniżać temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody.
1: Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy.
0: A to relacjonowała Aleksandra Nietopiel, która jest korespondentką w Rzymie. No, ta praca korespondentów o tej porze roku też chyba do najłatwiejszych nie należy.
2: No wiesz, jak się jest w Rzymie, to tam dramatu wielkiego chyba nie ma. No przyznajemy, no na pewno tam jest bardzo gorąco, ale jednak to jest Rzym, no powiedzmy sobie szczerze.
0: Ale to wtedy właściwie się chodzi od kawiarni do kawiarni, tylko się jakoś wspomaga kawą.
2: Może tak być. To też jest jakiś sposób. Dzisiaj sposoby na to, jak przetrwać upały. Upał to jest nowa wakacyjna supermoc. My tak uważamy, jak przetrwać ten upał, więc dzisiaj od nas parę dobrych rad, które popłynęły między innymi od Weroniki Puszkar. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

To nam JT na antenie czwórki, to już za nami. 29 minut pozostało do godziny 9, a my dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest hot, czyli o upałach, chociaż za oknami temperatura w tym tygodniu będzie bardzo znośna, tak w okolicach 27 stopni, to jednak warto wiedzieć, jak radzić sobie z tymi upałami. No tak przy okazji kilka sprawdzonych sposobów na przetrwanie gorących dni, które jeszcze pewnie się pojawią, bo choć lipiec w tym roku nas nie rozpieszcza, to myślę, że w sierpniu może być naprawdę bardzo, bardzo gorąco, więc przypominamy o tym, że warto pić wodę regularnie, nawet jeżeli nie czujemy jeszcze pragnienia. Najlepiej wybrać lekkie, jasne ubrania z lnu albo bawełny, no a mieszkanie wietrzyć wcześniej rano albo późnym wieczorem, a ze dnia najlepiej zasłonić okna. Dobrze też działa letni prysznic albo schłodzenie nadgarstków i

parku zimną wodą, no bo to są miejsca, które pomagają szybciej obniżyć odczuwalną temperaturę. No i jeszcze kilka takich sposobów z zagranicy. W krajach takich jak Hiszpania czy Grecja mieszkańcy od dawna wiedzą, że między południem a późnym popołudniem lepiej zwolnić tempo i nie planować intensywnego wysiłku. Z kolei w Japonii wiele osób nosi ze sobą małe ręczniczki do wycierania potu i takie przenośne wiatraczki, a w Korei Południowej czy Chinach popularne są tak zwane chłodzące rękawki, chroniące przed słońcem, no i dające uczucie chłodu. No to kilka dobrych sposobów na to, jak przetrwać upały, które do nas na 100% powrócą.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Girls, girls, girls.
1: Okej, to Jay-Z, który zaśpiewał na moją dziewczyna. Girls, girls, girls, to już za nami, a ja przypominam, że my cały czas w czwórce pakujemy walizkę.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: No bo wakacje to jest czas pakowania walizek i jedni zabierają tylko to, co niezbędne, inni zabierają pół domu, tak, już to ustaliliśmy, po prostu to są dwie różne osobowości, które pakują te walizki, no ale my postawiliśmy na trzecią opcję, bo do naszej czwórkowej walizki każdego dnia trafiają tylko cztery przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe, bo przez cały dzień takie są zasady tej zabawy, tego konkursu, w którym walizka jest do wygrania, do zgarnięcia. No przez cały dzień pakujemy wspólnie tę walizkę, no i w poranku czwórki włożyliśmy już tam pierwszy przedmiot. Jest to kiełbasa, bo dzisiaj pakujemy polską walizkę, a wiadomo, że w polskich walizkach bardzo często jest kiełbasa. Kolejne przedmioty pojawią się w następnych audycjach, no i waszym zadaniem jest uważnie słuchać i też zapamiętywać, co tam już zostało włożone. No i wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otworzymy naszą walizkę i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i jeśli wasza pamięć jest lepsza niż umiejętność pakowania na wakacje, no przynajmniej moja, no to nagroda może trafić właśnie do was, a nagrodą oczywiście jest fantastyczna walizka. Także takie są zasady tej zabawy. Słuchajcie czwórki od rana do wieczora.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: A swoją drogą chciałabym wiedzieć, jakie macie metody na rozpakowywanie walizki, bo to jest po prostu lewe rachaczko. U mnie na przykład walizka rozpakowywana jest przez tydzień. Jakie są wasze sposoby? 22 kierunkowy do Warszawy 645 21 00.

10 minut pozostało do godziny 9. Go dam dam. No właśnie my sobie tak dzisiaj tutaj się bujamy w czwórce o poranku, powoli, na pełnym chillu. U nas dzisiaj było słodko, bo o jagodziankach. Mówiliśmy o tym też, co zrobić w czasie upałów, jak sobie z nimi poradzimy, bo one na pewno do nas jeszcze powrócą. No a za chwilę będziemy mieli też kilka wieków do nadrobienia, bo przeniesiemy się do czasów średniowiecza i sprawdzimy, jak wtedy zaczynał się dzień bez budzika, Wi-Fi i ekspresu do kawy. Jak ci ludzie sobie wtedy radzili? O tym będziemy mówić po godzinie 9 w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: PZ, co mam powiedzieć, a ja wiem, co powiem. Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: W poniedziałek zapowiada się całkiem przyjemnie. W Warszawie termometry pokażą około 27 stopni. Będzie ciepło, z okresowymi przyjaśnieniami i niewielkim zachmurzeniem. W Krakowie temperatura sięgnie około 26 stopni. To jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spacer, rower albo na przykład kawę i ciastko w ogródku. No a nad morzem nieco chłodniej. W Gdańsku około 23 stopni. No a morska bryza sprawi, że będzie to naprawdę przyjemny i komfortowy dzień. Świetny dzień na spacer po plaży albo molo.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: O, teraz ja naprawdę poczułam, że są wakacje. Trueno, 6 minut po godzinie 9, a na antenie czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Tak właśnie jeszcze będzie przez najbliższą godzinę. Zostaję razem z wami tutaj z dużą przyjemnością. No i robię co mogę, żebyście jakoś tak fajnie i sympatycznie po prostu wstali, zrobili sobie kawę, herbatę, jakąś dobrą kanapeczkę, no na przykład z kiełbasą, bo dzisiaj ta kiełbasa jednak u nas rządzi. No nie oszukujmy się, Polacy lubią kanapki z kiełbasą. Wystarczy posmarować sobie to grubo masełkiem, świeża bułeczka, do tego kiełbaska. No po prostu naprawdę śniadanie mistrzów. O śniadaniu mistrzów też jeszcze dzisiaj będziemy opowiadać, a to dlatego, że będziemy mówić o tym, jak wyglądał poranek w średniowieczu. Cofniemy się o jakieś 700 lat. Jak wtedy wstawano? Bez drzemki w telefonie, bez ekspresu do kawy, bez sprawdzenia pogody w aplikacji. Jak zaczynał się dzień w średniowieczu? O której naprawdę wstawano? No i co tam trafiało się na to śniadanie? Czy poranek był łatwiejszy, skoro nikt nie musiał odpowiadać na maile? Jak to wyglądało? Będziemy o tym mówić w czwórce już za chwilę w naszym poranku. Zostańcie z nami.

0: Poranek czwórki.
1: Jak wyglądają nasze poranki, to my to doskonale wiemy. Dzwoni budzik, jeden raz, drugi raz, trzeci raz drzemka. Okej, dobra, wstajemy, idziemy, robimy sobie kawę. Dobra, wcześniej okej, powiem to, miałam tego nie mówić, ale jednak się przyznam. Scrollowanie w telefonie, sprawdzamy, nie, co tam słychać ciekawego u naszych znajomych, kto co jeszcze wrzucił w nocy, jak się bawił, na jakiej był imprezie. I tak dalej, i tak dalej. No i potem jakoś ten dzień się rozkręca. No a jak wyglądał poranek w średniowieczu? O której wstawano? Co jedzono na śniadanie? I jak rozpoczynał się dzień bez budzika, bez prądu, bez bieżącej wody, bez Wi-Fi, bez telefonów komórkowych? O tym dzisiaj opowie u nas Kacper Gębala, autor pracy dyplomowej poświęconej studenckim zwyczajom i zabawom na średniowiecznych uczelniach oraz założyciel latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak twój poranek?
2: Tragicznie, ale oczywiście dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
1: Ale co, nie lubisz wstawać o poranku?
2: Trudne pytanie, przejdźmy dalej, prawda? Nie, jestem jedną z tych osób, co potrzebuje sobie nastawić 10 budzików, 10 na telefonie, drugie 10 na tablecie, żeby na pewno wstać.
1: Więc to no rozumiem, nie rozumiem. No są różne metody wstawania, niektórzy wstają od razu, a niektórzy potrzebują nieco więcej czasu i nie jednego budzika, a kilku. No a co tak naprawdę było budzikiem w czasach, które są bardzo odległe? Dzisiaj cofamy się do średniowiecza. Czy to były dzwony kościelne, czy to było pianie koguta, czy po prostu wschód słońca.
2: Ja bym powiedział oczywiście tak na początku nudno, że wszystko po trochu, ale dużo zależy od tego, gdzie po prostu żyliśmy. Miasto budzi się trochę inaczej niż wieś, ale to, co wymieniłaś, jest to do zasady bliskie temu, jak sądzimy, że było. Miasto budzi się całą symfonią dźwięków, tak jak powiedziałaś. Najważniejsze pewne są dzwony kościelne, które po prostu wyznaczają poranek i są taką globalną pobudką dla całej społeczności, ale temu też często towarzyszą na przykład hejnały miejskie. My dzisiaj hejnał kojarzymy trochę z czymś innym, ale to jest tak naprawdę zapożyczenie, ten termin z języka węgierskiego. Hejnał oznacza wrzask, świt i tak naprawdę wiąże się z takim sygnałem, który wydawali trębacze. Często odpowiadali im trębacze, którzy byli również na murach, więc cała symfonia się podnosi. Ale tak, koguty też były i to zarówno na wsi, jak i w mieście. To wydaje mi się, że te elementy naturalne, jak kogut, były dużo bardziej obecne na wsi, bo tam oczywiście nikt hejnału nie grał, dużo większe znaczenie tam miały te dzwony kościelne. I wniosek chyba jest z tego taki, że najważniejszą osobą w tym wszystkim był po prostu dzwonnik, bo od niego wszystko zależało.
1: Jak dzwonnik zaspał, to zaspało całe miasto albo cała wieś. Powiedz, kto w ogóle poza dzwonnikiem w średniowieczu wstawał najwcześniej? Czy to byli chłopi, czy to byli rzemieślnicy, czy to byli zakonnicy, czy po prostu mieszczanie? Kto się podrywał z łóżka pierwszy?
2: No zabrałaś mi odpowiedź, bo oczywiście, że chciałem powiedzieć, że dzwonnik, który zazwyczaj był osobą duchowną wtedy w średniowieczu. Generalnie upraszczając, myślę, że to byli zakonnicy, ponieważ oni po prostu wstawiali na jucznię. To była część liturgii godzin, takiego skomplikowanego systemu po prostu nabożeństw odprawianych w trakcie doby i jucznia była ostatnią częścią nocy, no mogła być koło tam czwartej, trzeciej nawet. I to było obowiązkowe, żeby wstać i mamy masę takich średniowiecznych historyjek, egzemplów tak zwanych, gdzie są opowieści o diable, który na przykład zakrada się pod łóżko zakonnika i mówi: nie wstawaj na to jucznię, po co? Nie zauważą, że cię nie ma.
1: No ja myślę, że te diabły cały czas gdzieś istnieją i są blisko nas i często do nas mówią: nie wstawaj, nie spiesz się, zostań sobie jeszcze w łóżeczku, jeszcze te parę, 15 minut, co ci tam szkodzi, a potem wiadomo, autobus ucieka, jesteśmy spóźnieni do pracy, do szkoły, czy no na to, na co się umówiliśmy. Powiedz, bo tak trochę mnie zastanowiło to, że powiedziałeś ostatnia część nocy, czy w średniowieczu w ogóle noc była podzielona na jakieś części i czy w związku z tym sen był podzielony na jakieś części?
2: Skomplikowany temat, tak jak powiedziałem. Możliwie to też upraszczając. No, mamy funkcjonujący system,

0: system godzin kanonicznych, mamy nieszpory, które są jeszcze przed zmierzchem, prawda? Mamy potem kompletę, to jest ta ostatnia taka godzina kanoniczna przed pójściem spać i to ona tak naprawdę otwiera nam noc, a kończy nam jutrznia jako ostatnia część tejże nocy. Jeszcze czasem są nabożeństwa, tak byśmy powiedzieli, no w okolicach północy, więc to jest taki cały cykl.
1: Rozumiem, status to skomplikowane, teraz po prostu zasypiamy i budzimy się rano, a kiedyś noc była podzielona na różne części, które miały swoje różne dziwne nazwy, o których dzisiaj nam opowiada Kacper Gębala, założyciel Latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. Jak wyglądały poranki, jak spano w średniowieczu, dzisiaj nad tym się zastanawiamy, za moment wracamy.
2: Bo,

Dzisiaj w czwórce zastanawiamy się nad tym, jak wyglądał poranek w średniowieczu. Wiem, mała abstrakcja, ale dzisiaj po prostu nadrabiamy sobie te lata. Jakieś 700 lat właśnie próbujemy nadrobić i staramy się zrozumieć, jak wtedy ludzie wstawali, skoro nie mieli budzików, skoro nie mieli ekspresu do kawy, nie scrollowali tego, co się dzieje u swoich znajomych, bo nie było tego, jak zrobić. No w ogóle, jak ci ludzie wtedy żyli? Zwłaszcza o poranku. Dzisiaj razem z nami jest Kacper Gębala, który jest założycielem Latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. No dobra, pogadajmy o jedzeniu, bo jednak wiesz, no jedzenie to jest clue każdego poranka. No wiesz, człowiek wstaje rano, idzie sobie zaparzyć kawę. Jedni piją tę kawę, dlatego że ją lubią, inni piją kawę, dlatego że uwielbiają zapach kawy o poranku. No a jak to wyglądało w średniowieczu? Czy śniadanie

0: też było takim no, najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia?
1: No tak formalnie rzecz biorąc, tego nie było.
0: Aha.
1: Jest taka
0: średnia... No ekstra. Jest ale przecież oni do roboty szli.
1: Jest taka średniowieczna maksyma, że człowiek jedzący jeden posiłek dziennie żyje na sposób anielski, człowiek jedzący dwa posiłki dziennie żyje na sposób ludzki, ale człowiek jedzący aż trzy już żyje sposobem zwierzęcia.
0: To jest czyli że dziko.
1: To jest nieograniczenie w jedzeniu i piciu. I te dwa dozwolone posiłki, te na sposób człowieka, to jest to do zasady obiad i kolacja. Ale... No nie ma tutaj śniadania.
0: No właśnie, to gdzie to śniadanie? Jak to, że oni tego nie jedli? Przecież oni szli do roboty, przecież taki chłop, który wstawał o poranku, no to pierwsze co robił, no to szedł w pole pracować fizycznie, więc skąd brał siłę na to, żeby tak tyrać?
1: Tak, więc to, co wygłosiłem przed chwilą, to jest taka moralizatorska maksyma, którą pewnie powiedział jakiś bardzo natchniony mnich, który sobie wyobrażał, jakie jest idealne życie, ale no przejdźmy właśnie do praktyki. Jestem przekonany, że coś było jedzone, tylko tutaj może warto wprowadzić to rozróżnienie między przegryską a posiłkiem. Kiedy mówię posiłek, te dwa dozwolone, to jest coś takiego bardziej zrytualizowanego. Siadamy przy stole, pewnie jest cała rodzina, jacyś nasi przyjaciele, towarzysze i wspólnie jemy. To są tylko dwa. Mhm. Ale no myślę, że nawet średniowiecze znało przestrzeń na przegryskę, prawda? Żeby przed wyruszeniem w pole wziąć ze sobą czy to kęs bochenku chleba, jakiś twaróg, pretzle były już wtedy, prawda? Więc tego rodzaju drobne rzeczy, które można pochłonąć przed wyruszeniem do pracy.
0: A owsianki były czy nie?
1: Owsianki?
0: Nie było.
1: Może były. Szczerze mówiąc, nie wiem, o owsiankach chyba nie było to najpopularniejsze, co można było zjeść w średniowieczu. U nas bardzo się lubiło bób, groch, kaszę, właśnie pieczywo. Owsianki pewnie też jakieś były.
0: A dzieci jadły inaczej niż dorośli?
1: Wątpię. Szczerze mówiąc, to jest bardzo nowoczesny koncept, że dzieciom wydzielamy coś oddzielnego, raczej jadły to samo.
0: A w ogóle śniadanie jest nowoczesnym konceptem, prawda?
1: Tak.
0: No z tego wynika, co przed momentem powiedziałeś, że to jest jakiś wymysł nowoczesności. Co pijano wtedy? No teraz pijemy kawę. No to jest, myślę, że taki główny poranny napój. Niektórzy, tak jak powiedziałam, piją tę kawę, bo po prostu ją lubią. Dla innych jest to taki napój pobudzający. Inni po prostu piją kawę, bo wtedy ładnie pachnie w całym domu o poranku. No ja na przykład tak mam, lubię sobie tam, żeby ten zapach kawy gdzieś tam się unosił. A co pijano o poranku w średniowieczu? Boję się zapytać. Boję się, że powiesz to, co mi powiedziałeś przed momentem.
1: Nie no, oczywiście pito piwo i to był bardzo mądry wybór z ich perspektywy.
0: Tak? A na czym ta mądrość polegała?
1: Piwo było bardzo... Jest nadal, ale wtedy też dostrzegano, choć nie nazywano tego w ten sposób, było bardzo kaloryczne. Jak już mówimy o jakimś takim nasyceniu się. Też to piwo w ogóle było chyba trochę inne od tego naszego dzisiejszego. Było takie dużo bardziej gęste. I przez to, jak sądzę, też takie sycące. Więc takie piwo to niby napój, ale może i na wpół posiłek.
0: Ale kawy i herbaty nie znano?
1: No nie, to jest dużo później, znaczy dużo późniejsze, no też przywiezione z Turcji, nawet zapamiętałem chyba ze studiów, pierwsza kawiarnia, błękitna butelka, bodajże w Wiedniu, ale ktoś mnie może teraz fakt czekować i uznać, że plete bzdury, ale tak mi się kojarzy, ale to jest wiek XVII bodaj, nie kawy, nie pito, pito wodę, jest taki mit o średniowieczu, że nie pito wody, bo jest zanieczyszczona, nie wiem czy słyszałaś, ale ja to widzę w mediach. To nie jest do końca prawda. Oni pili wodę, po prostu dostrzegali zagrożenie zanieczyszczenia
0: wodą. I tego się trzymajmy.
1: Wodą.
0: Woda o poranku, super. Naprawdę. I teraz też powinniśmy zaczynać poranek od wody. Zanim wypijemy filiżankę kawy, no to najpierw szklanka wody. Dobre poradnictwo w czwórce o poranku dzisiaj, ale też opowieści o tym, jak wyglądał poranek w średniowieczu, to za moment jeszcze wracamy. No matter what, you got

0: Dzisiaj na Antenie Czwórki zastanawiamy się nad tym, jak wyglądał poranek w średniowieczu i w związku z tym dzisiaj razem z nami Kasper Gembala, założyciel latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. Czy naprawdę w średniowieczu wszyscy byli brudni? Czy jednak było coś takiego jak higiena? Czy oni się w ogóle o poranku myli?
1: To zależy, co z tym myć się. Oczywiście istniała jakaś podstawowa higiena w tym sensie, że już wtedy warto było przemyć twarz. Na niektórych obrazkach, które pokazują nam wnętrze średniowiecznych domów, widzimy tam umywalki z kranami, które oczywiście działały na pewno trochę inaczej niż dzisiaj, ale to pokazuje nam, że szczególnie w tych zamożnych domach istniała jakaś potrzeba obcowania z wodą, że tak to powiem. A też średniowieczne miasto ma na przykład łaźnie, do których był wymóg chodzenia przynajmniej raz na 2 tygodnie. I robiono to wspólnie, gromadnie, jakieś rzemieślnicy wybierali się do łaźni, więc jako taka wizja epoki, w której nikt się nie mył, jest na pewno fałszywa.
0: A zęby myli, czy nie?
1: Szczerze mówiąc, nie jestem teraz pewien, ale
0: no
1: higiena...
0: No pasty do zębów na 100% nie mieli.
1: Nie mieli pasty do zębów. Ja wiem, że higiena jamy ustnej jest na pewno starym konceptem, ale teraz sobie nie przypominam, żeby w średniowiecznej Polsce ktoś akurat miał archeolodzy...
0: Jakiś szczególny fokus na mycie zębów. Okej, okay. Jak wyglądał poranek studenta? No bo jednak jesteś założycielem Uniwersytetu Mediewistycznego, więc powiedz mi, jak wyglądał taki typowy poranek studenta? Jak się wstawało wtedy i jak to wyglądało z tamtej perspektywy?
1: No oni byli najbardziej poszkodowani moim zdaniem, bo... Studenci w średniowieczu żyli trochę jak zakonnicy, a już ustaliliśmy, że zakonnicy wstają bardzo wcześnie i studentów również zgarniano bardzo wcześnie. Zajęcia uniwersyteckie zaczynały się koło 4-5. No to tragedia z mojej perspektywy. No i mieli problemy ze wstawaniem, ponieważ to często po prostu...
0: Balowali,
1: oczywiście, że tak. Picie w karczmach do późnych godzin nocnych, tudzież... No, spotykanie się z kobietami również po nocach, wprowadzanie ich do burs, czyli do akademików, prawda? To wszystko kończyło się tym, że po prostu rano było bardzo trudno zwlec się z łóżka.
0: No, na 4 rano zajęcia, no to rzeczywiście, to już lepiej było się nie kłaść.
1: Lepiej było się nie kłaść i myślę, że wielu tak robiło. Chociaż średniowieczni mistrzowie oczywiście wylewali swoje żale na studentów, że oni po nocach biegają na sposób nietoperzy, a w dzień śpią. Czyli w sumie zupełnie jak dzisiaj.
0: Mhm. A studenci mieszkali w akademikach wtedy? Była w ogóle instytucja akademika?
1: Tak, nawet był przymus. Dzisiaj dostać się do akademika to często jest wielkie osiągnięcie, bo mogą, no odrzucają masowo, jest tak wielu chętnych. W średniowieczu od pewnego momentu był wymóg mieszkania w bursie studenckiej. Po to, żeby po prostu kontrolować jego styl życia, jego moralność. Właśnie to, czy nie chodzi do karczem, czy nie chodzi do domów publicznych, ale studenci sobie z tym radzili. Zamiast chodzić do domów publicznych, to potrafili przyprowadzić kobietę do bursy.

0: Aha, okej, okay, czyli byli dosyć mocno rozhulani. Jak zajęcia zaczynały się o 4 nad ranem, to o której się kończyły?
1: Koło 12 był obiad, potem była kolejna część zajęć. Takie obowiązkowe zajęcia, jeżeli dobrze pamiętam, kończyły się tak 16, 17, ale były oczywiście jeszcze liczne zajęcia dodatkowe.
0: Grubo.
1: Tak, było intensywnie. Myślę,
0: że zabawa, impreza.
1: Tak, tak.
0: Na jakiej zasadzie funkcjonuje wasz latający uniwersytet mediewistyczny i też pytanie, jak się w ogóle zapisać?
1: Zacznę od końca, jak się zapisać. Bardzo łatwo obserwować nas na Facebooku. Facebook podobno już nie jest popularny, podobno jest boomerski, ale my go używamy, bo jesteśmy historykami. I więc zachęcam do obserwowania nas. Tam po prostu wrzucamy wydarzenia, informacje o tych naszych inicjatywach. To są zazwyczaj webinary, wykłady online dla pasjonatów tej epoki.
0: Bo jest to taka organizacja naukowa.
1: Tak, tak. Założona przez studentów ambitnych, aspirujących, ale też lubiących się dzielić wiedzą o swojej ulubionej epoce.
0: A balujecie tak jak w średniowieczu?
1: Jesteśmy na wizji i słucha mnie chyba nawet moja promotorka, więc nie mogę odpowiedzieć.
0: Ale pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam.
0: Wiemy, jak balowali studenci w średniowieczu. Czy ci, którzy teraz dołączają do latającego Uniwersytetu Mediewistycznego, balują tak samo jak ci, którzy balowali setki lat temu? No to przekonacie się po prostu zapisując się do tego uniwersytetu i czerpiąc stamtąd wiedzę naukową. Może też wiedzę o życiu, ale to się przekonacie dopiero jak się zapiszecie. Kasper Gębala dzisiaj był razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę garść wiedzy na temat tego, jak ludzie funkcjonowali o poranku w średniowieczu. Wielkie dzięki i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, nawzajem.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: To dealera, problem, męskie granie. No to ta piosenka tak troszkę, wiecie, ku przestrodze, żebyście wiedzieli, co macie robić przez resztę dnia, żebyście dobrze się prowadzili do końca tego dnia. Dzisiaj mamy poniedziałek, pamiętajcie, poniedziałek to jest bardzo ważny dzień, bo w poniedziałek zaczyna się dużo dobrych rzeczy. Jedni zapisują się na siłownię, inni zaczynają jakieś swoje diety, inni planują na przykład wakacje. Poniedziałek to jest naprawdę super dzień. Jeżeli wam się nie uda dzisiaj czegoś zrobić, nie szkodzi. Za tydzień też jest poniedziałek i macie bardzo dużo czasu do następnego poniedziałku, więc możecie się zorganizować. Także poniedziałek to jest bardzo, bardzo dobry dzień. No i w poniedziałek, jeszcze na koniec naszego spotkania, chciałam was wysłać na bardzo przyjemną wycieczkę. Otóż prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota, na zwiedzających czeka nowa atrakcja, ale nie w Polsce, tylko w Czechach. W Willowem pod Pragą otwarto pierwszą podziemną Via Ferrata, czyli trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa.
2: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa

0: Około 3 godzin po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: No i to jest bardzo dobra propozycja, żeby ją sobie zaplanować właśnie w poniedziałek na resztę wakacji. Jeżeli ktoś lubi takie atrakcje, to w Ilowem pod Pragą w Czechach odkryto, zorganizowano pierwszą Via Ferrata, czyli trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, no a też jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa. To jest nasza propozycja dzisiaj o poranku. Jest 16 minut do godziny 10. Jeszcze tylko przez chwilę zostaję razem z wami.

0: 13 minut pozostało do godziny 10, to poranek czwórki, który no, już pomału dobiega końca. Mam nadzieję, że wstaliście, że napiliście się kawy, że zjedliście jakieś dobre śniadanie, że dzisiaj była jedzona na przykład jagodzianka, o których tak dobrze dzisiaj mówiliśmy. I pamiętajcie, jak jecie jagodziankę, to wszystko musi być ubabrane. Paluszki, buzia cała, może być też koszulka ubabrana. Po prostu to są zasady jedzenia jagodzianki. A tymczasem w studiu pojawiła się Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, która za moment przejmie mikrofon. No co tam dobrego u ciebie o poranku?
1: Cześć, cześć. Ja jeszcze się budzę troszeczkę po festiwalach ostatnich, bo miałam taki
0: rajd. Widziałam. Także on tour.
1: No on tour, ale właśnie tak tutaj cię podziwiam za to poranne wstawanie. Ja za chwilę już będę przy maszynie z kawą, także za 2 minutki już tam jestem.
0: Co będzie dobrego słuchać po godzinie 10?
1: Oczywiście najlepsza elektronika, disco, house, indie, ale też Zuza Zielińska opowie nam o Cloud Festival, który odbył się w zeszłym tygodniu
0: w Warszawie.
1: O,
0: dużo sprawdzałam, co tam się ciekawego działo. Część mojej rodziny tam się działo naprawdę. No łącznie z ewakuacją i z tym, że część ludzi musiała się gdzieś tam przenieść do centrum handlowego.
1: O matko,
0: jakieś tam koncerty przepadały tak. I tak dalej, ale też widziałam sporo relacji, no naprawdę wyglądało to przepięknie.
1: Takie są prawidła tych wydarzeń, zawsze się coś wydarzy, ktoś będzie ewakuowany prędzej czy później, także no ale do tego jeszcze Bert opowie nam o Rave the Planet, który odbywa się w sierpniu w Berlinie i będziemy tam z nim grać na Platformie Polskiej, a do tego trochę o Wrosound, także będzie się działo, będzie można oczywiście też coś wygrać, także...

A jak to zawsze. Fajnie! Jak można coś wygrać w radiu, to jest po prostu ekstra. Ja przypominam też o naszym konkursie na walizkę, no bo walizkę też można zgarnąć. Już jeden przedmiot został tam włożony, następne będą wkładane w kolejnych audycjach i dzisiaj wieczorem rozwiązanie. Więc no nie macie wyjścia, musicie po prostu słuchać czwórki przez cały dzień. Ja bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny, dziękuję za poranek czwórki. Zostawiam was w dobrych rękach. Kugar, czwórka to słychać za moment na antenie czwórki. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian?
3: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek zaczynamy wreszcie z wysokiego C. Choć w Warszawie, skąd nadajemy, jeszcze nieco deszczowa aura, już w tej chwili w większości kraju termometry wskazują około 20 stopni Celsjusza, a będzie tylko lepiej. W najcieplejszym momencie możemy spodziewać się od około 23 stopni na północy do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Warszawie około 25 stopni, we Wrocławiu nawet 27, w Poznaniu około 26, w Krakowie i Katowicach 25. Natomiast w Trójmieście będzie 21 stopni. Na północy aktualnie piękne słońce, ale uwaga, na wschodzie może jeszcze trochę popadać. Przelotne opady pojawią się także w centrum i na północy kraju. Wieczór przywita nas jednak bezchmurnym niebem. Wiatr umiarkowany, około 20 km na godzinę, ciśnienie stabilne. Zapowiada się całkiem przyjemny, wakacyjny początek tygodnia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, trochę dreszczowy, trochę słoneczny poranek. Nadal poranek oczywiście, tak. Godzina 10:06 na zegarku. Nadal będziemy się jeszcze rozbudzać. No i pomoże nam w tym oczywiście najlepsza elektronika, najbardziej słoneczne rytmy w eterze. Do tego porozmawiamy jeszcze o festiwalach. Pojawi się na przykład Wrosound, pojawi się Cloud, pojawi się Rave the Planet, czyli nowa impreza będąca kontynuacją Love Parade, niemieckiej wielkiej parady miłości i elektroniki. No i będzie można też zawalczyć o walizeczkę, jak to codziennie w czwórce się wydarza. No będzie się działo, kochani. Zostańcie z nami koniecznie. A tymczasem na początek niech rozkołyszą nas Jamie Jones oraz Camden Cox w nowym singlu State of Mind oraz Despa i Save the Day.

0: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
1: Nowość na playliście czwórki to Maya Jane Coles oraz Rai Rai, kawałek Rise Up. Sama Maya Jane Coles od początku kariery była zakochana nie tylko w house'ie, ale również w muzyce hip-hopowej. Sama opowiadała, że przez długi czas podczas swoich setów DJ-skich nakładała na instrumental tego numeru a cappella Missy Elliott i obserwowała, jak publiczność reaguje natychmiast. Oczywiście reagowała bardzo dobrze. No i to właśnie wtedy wpadła na pomysł, żeby zamiast samplować czyjś głos, po prostu zaprosić do współpracy prawdziwą raperkę. No i wybór padł na Rai Rai, artystkę z Baltimore, promowaną wielokrotnie między innymi przez MIA, jedną z moich ulubionych raperek swoją drogą, która już jako nastolatka współpracowała z Diplo i The Chemical Brothers. Bardzo dobry wybór. Efektem jest numer balansujący między undergroundowym house'em a rapem, czyli coś, czego Maya nie robiła już od dawna. No i jest to także jeden z pierwszych singli zapowiadających nowy rozdział jej wytwórni Night Creatures. Maya Jane Coles oraz Rai Rai, nowość na playliście czwórki Rise a teraz przed wami, a potem też premiera z tego roku Solardo oraz Key to Life w numerze Forever, który bawi się samplami i wokalem oraz coveruje numer klubowy klasyk z 1999 roku.

0: Czwórka poleca.
1: Już w ten weekend we Wrocławiu odbędzie się festiwal WroSound. 17-18 lipca odbędzie się na placu przed Impartem właśnie we Wrocławiu. No i oczywiście Czwórka będzie na miejscu.

0: Nika Płonka oraz Adam Smolarek poprowadzą Was przez ten magiczny, muzyczny czas. Posłuchajmy, jakie mają wspomnienia z ostatnich edycji festiwalu i co czeka nas podczas audycji.
1: Wrosan to jest świetny festiwal zarówno dla osób, które lubią bardziej brzmienia mainstreamowe, jak i dla tych, którzy lubią poszukać czegoś alternatywnego, swojego nowego, ulubionego zespołu live. Ja z zeszłego roku pamiętam same bardzo, bardzo dobre koncerty, między innymi Hoshi Sessions, gdzie zagrał Shafter, Maria Peszek, Dziarma czy Kasia Linz, ale też między innymi DJ set Skalpela, Rys Live, Biały Falochron, świetny wrocławski zespół, czyli takie bardziej lokalne elementy. No i to, co najbardziej lubię i pamiętam z zeszłorocznej edycji, gdzie byłam nie po tej stronie dziennikarskiej, a jako artystka, to przestrzeń, w której działy się te koncerty. Z jednej strony centrum Wrocławia, z drugiej strony jedna z dwóch scen jest zrealizowana w takim kameralnym dziedzińcu i naprawdę to dodaje zupełnie innego klimatu, jeżeli chodzi o granie. Ja nie mogę się na najbliższy weekend doczekać. Przede wszystkim czekam na Sonlux, czekam na świetne berlińskie trio, Moses Yuffie trio, ale też na te polskie akcenty, Karuzelka między innymi, czy W czasy orkiestra. To są zespoły, na których na pewno mnie nie zabraknie.
2: Wspaniały line-up w tym roku, też nie bez powodu. Kuba Więcek cały czas jest dyrektorem muzycznym tej imprezy. Dawid Tyszkowski nie dziwi mnie, że się pojawi, ale najbardziej cieszę się na przykład na Karuzelkę. Karuzelkę, który jest raperem nietuzinkowym, który ma swój własny autorski styl, którego jeszcze też nie widziałem na żywo, więc jestem na maksa ciekaw, jak on zabrzmi. Jeśli chodzi o line-up zagraniczny, bo tutaj też przecież się dzieje, to Moses Yuffie Trio. To jest zespół, który nie tak dawno opublikował epkę. To jest jazz, ale taki bardzo przystępny, może tak to powiedzmy. Alice Fibilu natomiast, która zamknie scenę główną w sobotę, to artystka, która spodoba się fanom na przykład Men I Trust. To jest artystka, która tworzy piękne piosenki, ballady, moim zdaniem idealna na lato, chociaż miejscami trochę smutna. Będziemy na miejscu, ja i Dominika Płonka, będziemy prowadzić audycję w piątek i w sobotę między 20 a 23, także mamy bardzo dużo czasu i zachęcamy wszystkich, którzy zobaczą nasze czwórkowe stanowisko na Wrosoundzie, do wpadania do nas, do przywitania się, do wejścia na antenę również, bo zawsze miło jest spotkać naszych słuchaczy na miejscu, poznać się. Tak, zapraszamy.
0: Wy oczywiście także możecie wygrać w czwórce bilety na to wydarzenie. Wystarczy do nas zadzwonić 226452100 i bilety na Wrosound mogą być wasze. Możecie spędzić ten weekend właśnie we Wrocławiu. 226452100. A ja was teraz zostawiam z nowym singlem zespołu Sonlux. To specjalnie dla Dominiki, która czeka na ten zespół. Want You to Love. To jest drugi singiel zapowiadający nowy album Out Into, którego premiera została zapowiedziana na 18 września 2026. Słuchamy.

Mam dla was dzisiaj jeszcze więcej dobrej muzyki. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13. A przed wami Jungle, brytyjski kolektyw, który od lat miesza muzykę soul, funk, disco oraz elektronikę. Ja słucham ich właściwie chyba od 2013 albo 2014 roku. Jestem długoletnią fanką. Zawsze czekam na ich płyty, zawsze czekam na ich koncerty. Na szczęście okazja, żeby posłuchać nowej muzyki Jungle oraz posłuchać ich na żywo w Polsce, nadarzy się już wkrótce. Na 24 sierpnia zapowiadany jest nowy album tego projektu. Widziałam ich dwa razy na żywo. Co prawda było to już jakiś czas temu, 2015 i 2017 bodajże, ale naprawdę mają niesamowitą energię. Są takim fantastycznym, multi-instrumentalnym, multi-bandem. Mają energię żywych instrumentów, ale też przede wszystkim charyzmę na scenie. No i warto docenić ich wspaniałe teledyski, bardzo taneczne, bardzo nowoczesne. Jednocześnie praca kamery zgrywa się z tym tańcem, no i ze wspaniałą muzyką oczywiście. W 2026 roku zagrają oni w Łodzi koncert, to będzie w listopadzie. No i są jedną z największych gwiazd tego sezonu koncertowego w Polsce, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Posłuchamy sobie piosenki z nowego albumu, to jest Someday, Somewhere, niedawna premiera. No i cóż, mnie to już w duszy gra. Mam nadzieję, że zagra również i wam.

0: Lato na dobre się nam rozkręca, a zatem na czasie podróże małe i duże. A jak się na nie wybrać bez odpowiednich toreb podróżnych? Potrzebujecie się dobrze spakować? Służymy pomocą.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Niezbędnik wakacyjny, czyli właśnie walizkę Ochnik możecie wygrać codziennie w czwórce. Konkurs jest bardzo prosty. Każdego dnia wkładamy do tej walizki 4 przedmioty po jednym w każdym paśmie muzycznym. Wy te przedmioty zapisujecie pod koniec dnia. Dzwonicie po godzinie 18 do nas, podając nam wszystkie 4 przedmioty. No i właściwie tyle. Jeszcze, że mówiąc, nie wiem, co włożą do niej dzisiaj inni prowadzący. Musicie po prostu nas słuchać, żeby się tego dowiedzieć. A my do walizki wkładamy teraz, uwaga, malucha. Maluch, moi drodzy. Kto nim nie jeździł, ten z życia nie zna, śmiem twierdzić. Ale wszystkie dzieci lat 80., 90. również, no i chyba nawet 70. to życie na pewno znają. Nie wiem, jak go zmieścimy do tej walizki, ale spróbujemy, kochani. Dzisiaj walizka polska. Także w temacie maluch nam tutaj do niej się zapakował. Nie martwcie się, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zapisał, co do walizki włożyliśmy. Będziemy do końca tego pasma jeszcze powtarzać właśnie to i walizka Ochnik może być już niedługo wasza. A ja was zostawiam póki co z Alexem Prestonem oraz Mike'em Sandcastle. No i cóż, słyszymy się w kolejnej godzinie w czwórce, oczywiście.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie. No, better solo, solo.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Po weekendzie pogoda wciąż nieco kapryśna. Nad krajem sporo chmur, ale pojawią się także przejaśnienia i chwile ze słońcem. Miejscami, szczególnie na wschodzie i południu Polski, możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie także słabe burze. Na termometrach wreszcie temperatury przypominające lato, od około 22-23 stopni na południu i wschodzie do 26-27 stopni na zachodzie kraju. W Warszawie około 25 stopni, w Krakowie i Katowicach 24, w Poznaniu 26, w Trójmieście chłodniej około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami jednak porywisty, szczególnie z kierunków północno-zachodnich. Wybierając się na spacer, nie zapomnijcie zabrać ze sobą zarówno kremu z filtrem, jak i parasola.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

0: Jurka, to słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się z wami już drugą godzinę. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Gramy dla was w czwórce najlepszą muzykę, a ja konkretnie najlepszą elektronikę i najbardziej słoneczne rytmy. Jest 8 minut po godzinie 11 i dużo dobrego jeszcze przed nami. Będzie między innymi o Rave the Planet, będzie o Cloud Festival. No i muzyka, przede wszystkim muzyka. A, i będzie można też coś wygrać. Na początek dla was Cormac, irlandzki producent i DJ związany ze sceną house oraz indie dance. Wydaje dla cenionych wytwórni takich jak Life and Death czy Realm albo Crosstown Rebels. Jego muzykę kreują chociażby Tale of Us, czy też Solomon. Solomona na pewno wszyscy kojarzą z tego legendarnego seta, powtarzanego tysiące razy w internecie. Produkcje Cormaca łączą house'owe brzmienie z wpływami disco, elektroniki oraz muzyki lat 80., czyli tego, co ja osobiście lubię najbardziej. A Baby to jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych utworów, oparty na takim pięknym, chwytliwym, oldschoolowym, wokalnym hooku. Posłuchajcie sami Cormac, Baby, a potem Zimmer oraz Palace i Saturday Love.

0: Cloud Festival to festiwal, który odbywa się od roku 2022 i jest największym w Polsce festiwalem poświęconym współczesnemu rapowi oraz trapowi. Edycja tegoroczna odbyła się w zeszły weekend, 10-11 lipca na lotnisku na Bemowie w Warszawie. No i cóż, w line-upie znaleźli się m.in. Don Toliver, Skepta, Quavo, Ken Carson czy chociażby Lucky, a sam festiwal wyrósł ostatnio na jedną z najważniejszych imprez hip-hopowych Europy Środkowej. Na miejscu była Zuza Zielińska, która już za chwilę podzieli się z nami swoimi wrażeniami, a tymczasem posłuchajmy jednego z headlinerów, to będzie Skepta oraz Fredegan z numerem London.
1: Come alive in the night time. I got tequila, she was sipping on the white wine. She looks better than when I see her on the timeline. That's why the haters are hating on the sideline.

0: Taneczny Patrol.
1: To był Skepta oraz Fred Again z numerem London. Skeptę mogliśmy spotkać na festiwalu Cloud, który odbył się w ubiegły weekend na Bemowie w Warszawie. Na miejscu była oczywiście Zuza Zielińska, nasza czwórkowa dziennikarka. Posłuchajmy, jakie są jej wrażenia z tego wydarzenia.
2: Halo, odbiór, tutaj wasza korespondentka ZU prosto z Cloud Festiwalu. Jak wrażenia? Wrażenia po wczorajszym dniu całkiem pozytywne, pomimo tego, że pogoda nas zaskakiwała i co jakiś czas trochę pokropiło, delikatnie popadało, to na przykład koncert Swaylee, który grał praktycznie same swoje hity, bardzo pozytywnie odebrany i dużo osób świetnie się na nim bawiło. Ken Carson zebrał dzisiaj średnie opinie.
3: Najgorszym koncertem wczorajszego dnia był koncert Kena Carsona. To była kpina z muzyki.
2: No, a w tym momencie czekamy na ogólny komunikat organizatora, ponieważ w dniu dzisiejszym niestety złapała nas totalna nawałnica i koncert Lakiego został przerwany. O 19.30 ma pojawić się ogólny komunikat od organizatorów. Na głównej scenie dzisiaj jeszcze powinien wystąpić Fake Mink, na którego ja osobiście bardzo czekałam, potem Skepta, na którego również bardzo czekałam, i Don Toliver miał zakończyć cały ten festiwal. No, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Z pogodą niestety ciężko jest wygrać, więc mam nadzieję mimo wszystko, że uda się i zobaczymy te koncerty jeszcze dzisiaj. I całe szczęście, bo rzeczywiście się udało.
4: Status na godzinę 20. Koncerty wróciły. Ja już sobie grzecznie stoję pod główną sceną, żeby usłyszeć Fake Pinka. Także zabawa wznowiona, bawimy się dalej.
2: I bawiliśmy się naprawdę przednio, bo Fake Mink dowiózł naprawdę bardzo fajny set, dużo było tam energii, dużo kontaktów z publicznością. Był to jego ostatni koncert na trasie, więc wielokrotnie podkreślił, jak bardzo kocha Polskę, jak bardzo dobrze się w niej czuje. Był nawet bis, a potem po Fake Minku scenę przejął Skepta, który oczywiście no trochę jest weteranem, ale ta młodzież, która występowała na tej scenie wcześniej, powinna się od niego zdecydowanie uczyć tego, jak to się powinno robić. Skradł totalnie całą publikę i serca. Wszyscy bawili się dookoła mnie bardzo dobrze. Ja sama wyszłam z tego koncertu zachwycona. Koncert Don Tolivera był chyba najbardziej ekscytujący, tak mi się wydaje, ale sam artysta trochę był zawiedziony publicznością. Trudno się dziwić, ponieważ no raczej crowd był już bardzo zmęczony, bardzo brudny od błota i no na resztkach sił, jednak finalnie wszystko się udało i koncerty, które były teoretycznie zagrożone, się odbyły, a na twarzach uczestników było widać duże uśmiechy i zadowolenie. Także co? Do zobaczenia za rok, Cloud Festival.
1: Takie są prawa festiwali, moi drodzy. Czasami ktoś musi być ewakuowany, czasami koncert jest przerywany. Tak samo było w tym roku na festiwalu Open Air. Miejmy nadzieję, że przed nami dużo mniej już tych ewakuacji, dużo mniej już tych przerwań i przerw w koncertach. Tego nam życzę na to lato. A my z klimatu rapowego powracamy do klimatu house'owego i to będzie Augis oraz So High.

wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Już drugą godzinę słuchamy sobie oczywiście najlepszej muzyki i najlepszej elektroniki. Mam dla was jak zawsze troszeczkę klasyków, troszeczkę remiksów. Można powiedzieć, że kiedy na parkiecie rozbrzmiewają te charakterystyczne dźwięki organów, a niski kobiecy głos intonuje la da di la la la, wszyscy już wiedzą, że to właśnie gra Gypsy Woman. To jest kawałek z debiutanckiego albumu amerykańskiej piosenkarki i songwriterki Crystal Waters, wydany w 1991 roku. I numer ten stał się z czasem jednym z hymnów lat 90. Panią Crystal możecie kojarzyć również z singla 100% Pure Love oraz chociażby ze współpracy z Alexem Gaudino, czyli Destination Unknown. To kawałek z kolei, który jest sygnaturą lat 2000. Samo Gypsy Woman powstało z inicjatywy house'owej grupy Basement Boys. Miała ją śpiewać początkowo Ultra Nate, ale Crystal Waters tak świetnie zaśpiewała demo, że ostatecznie to ona właśnie została gwiazdą tego singla. Kawałek opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o bezdomnej kobiecie, która maluje się, dba o siebie, próbuje żyć normalnie mimo trudnej sytuacji. Jest to postać prawdziwa, jak mówi Crystal, zmieniła jej postrzeganie bezdomności. Legenda Gypsy Woman trwa. Przeróbek coverów, remiksów tej piosenki naprawdę powstały dziesiątki. No i jedną z nich chciałam wam dzisiaj pokazać, dosyć nietypową, może mało house'ową, ale na pewno bardzo gruwiącą,

troszeczkę bardziej taką chillującą i spokojną. To będzie Stolen Jean oraz ADLR i Different Hits. Przeróbka Gypsy Woman przed wami, a potem zagra jeszcze Sigi Freud oraz Funk You Want.

0: Czwórka poleca.
1: Rave the Planet już 15 sierpnia odbędzie się w Berlinie w Niemczech. Jest to kontynuacja kultowej Love Parade, która narodziła się w Berlinie w roku 1989 jako pokojowa demonstracja promująca muzykę elektroniczną oraz wolność. W szczytowym okresie przyciągała ona nawet 1 000 000 uczestników. Po tragicznych wydarzeniach w Duisburgu w 2010 roku impreza zakończyła swoją działalność, ale od 2022 roku jej ideę kontynuuje Rave the Planet, inicjatywa prowadzona przez twórcę Love Parade, czyli doktora Motte. No i celem jest oczywiście promocja kultury rave jako dziedzictwa kulturowego. W zeznaniach świadka klubowego Bert rozmawiał z organizatorami jedynej polskiej platformy na tej paradzie, czyli z Dagmarą Łatą oraz Kubą Smarczewskim. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
2: Zagra jeszcze Ania Pocenta. Ania jest naszą przyjaciółką ona grała u nas pod mostem. Gra jeszcze, będę grał ja jako Underbridge, a ze mną zagra jeszcze Kuba, Kubę A i Gutenergy, czyli Krystek, więc jakby to są nasze trzy osoby, które są z ekipy Underbridge. Zagra jeszcze, to wspomniany Tomek, zagra Sabre i Rust, oni zagrają B2B, ale zagra też jeszcze z nami Aneta z Krakowa, tak. I w ogóle z Anetą jest super sytuacja, bo ja Anetę poznałem wtedy, kiedy pierwszy raz byłem na instytutowej platformie. I pamiętam taką sytuację, że ja się tam kręciłem, robiłem też oczywiście zdjęcia, no i w pewnym momencie ona mnie trąca i daje mi flagę. Machaj tą flagą. No i namachałem tą flagą, nie? No dobra, dziewczyna każe mi machać. No dobra, jest DJ-ką, to chyba wie, co robi, nie? No dobrze, nie? Później było tak, że grałem na takim festiwalu Sadzimy Technolas.

Łodzią i ona grała zaraz po mnie. No to się poznaliśmy tak od słowa do słowa. Później zaprosiła mnie do grania w Krakowie. No i tak się zakumplowaliśmy po prostu, że jak ona usłyszała, że robimy polską platformę. Myśmy się poznali na tej na platformie. Robimy platformę, no to Anecie się po prostu otworzyło oczy, zaświeciło oczy i mówię, o

0: i tam będziemy mogli zrobić o wiele więcej.
1: Bardzo miło zawsze usłyszeć, kiedy znajomi mówią o znajomych, a Etę również znam. Była związana długo z klubem Szpitalna 1, teraz związana jest w Krakowie z klubem KRK Noce. Pozdrawiamy Anetę, a na platformie zagramy również ja oraz mój redakcyjny kolega Bert. Można kupować nadal bilety. Całemu przedsięwzięciu patronuje oczywiście czwórka, a cały wywiad z członkami Underbridge jest już do odsłuchu na naszej stronie w zakładce podcasty Zeznania Świadka Klubowego. No to co? Wprawmy się w ten paradny, uroczysty, uliczny klimat i to będzie hymn Parady Miłości, czyli Da Hul, Meet Her at the Love Parade. A potem w berlińskim klimacie zagrają nam Capote i Fimiani Berlin Boogie Town.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: Uwaga, uwaga podróżnicy, nadstawcie uszu, bo teraz coś specjalnie dla was.
0: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Dokładnie tak, codziennie możecie w czwórce wygrać walizkę firmy Ochnik i jest to bardzo, bardzo prosty konkurs. Wystarczy nas słuchać po prostu, bo co 3 godziny, mniej więcej co 3 godziny w każdym paśmie muzycznym prowadzący podaje przedmioty, jakie wstawia, wkłada do walizki. No i potem ta walizka może powędrować do was, jeżeli wszystkie te przedmioty zapiszecie prawidłowo i zadzwonicie do nas po godzinie 18, podając nam, jakie to są przedmioty. Dzisiaj już rano włożyła Kasia Dydo coś do walizki, ja nie wiem nawet co, a ja dzisiaj do tej walizki włożyłam, moi drodzy,

z Malucha. Fiat 126, legendarny samochód lat wszelakich, PRL-u przede wszystkim, ale ja jestem dzieckiem lat 90., więc dla mnie to było samochód lat 90., jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Fiata. Maluszek, mały maluszek w walizce i jeszcze przez godzinę będziecie mogli usłyszeć, że on w tej walizce się znajduje. Po 18 dzwonimy, podajemy rozwiązanie, no i można wygrać walizeczkę, która na pewno przyda się na podróże. Ja już zostawiam was w tej godzinie w objęciach DJ-a Fuja oraz Party Pupils, najlepszy house oczywiście, i tak będzie jeszcze przez godzinę w czwórce. Słyszymy się.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩1,99 za sztukę przy zakupie czterech z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: rozkręcać jeszcze nie w kierunku tropikalnym, bo Polska wciąż pozostaje pod wpływem chłodniejszego powietrza. Dlatego zamiast upałów dostaniemy dzisiaj tę bardziej komfortową, rześką wersję lata. W centrum kraju około 25 stopni, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nawet 27, w Poznaniu około 26, w Krakowie i Katowicach 25, a nad Bałtykiem, jak to zawsze, trochę chłodniej, około 22 stopni. Uwaga, może jeszcze dziś trochę popadać, głównie w centralnej Polsce, a także wieczorem w okolicach Suwałk. Mimo to biometr raczej korzystny. Można już śmiało planować sobie aktywności na świeżym powietrzu.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Trójka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Jak zwykle mamy dla was w czwórce odrobinę nostalgii, no i numery, które nigdy nie przestają być aktualne.
0: Klasycznie o tej porze.
1: A dziś będzie to Armand Van Helden oraz kawałek My, My, My. Kiedy Armand Van Helden wydawał ten numer w 2001 roku, był już jedną z najważniejszych gwiazd house'u. Po sukcesach kawałków takich jak You Don't Know Me, czy chociażby Witch Doctor, My, My, My właściwie idealnie oddaje jego styl. Piękny groove, piękny funkowy bas, no i ten emocjonalny wokal, który zostaje w głowie już po pierwszym przesłuchaniu. Ten numer właściwie nie znika z parkietów klubowych od lat. Do dziś regularnie pojawia się w setach DJ-skich znanych i mniej znanych DJ-ów. Ja również bardzo często go gram. Może to nie jest taki typowy klubowy banger, może nie jest to coś, co by dzisiaj było uznane za utwór popowy, czy coś, co by odniosło może taki sukces, jak w latach 2000 ten numer odniósł, ale Armand wielokrotnie powtarzał, że zamiast podążać za modą, woli robić muzykę, którą sam chciałby usłyszeć na parkiecie, no i My, My, My jest tego świetnym przykładem. Ja osobiście ten numer uwielbiam, wprowadza na te parkiety poza klubową energią odrobinę refleksji, trochę wzruszenia, no i przede wszystkim emocji, a przecież o nie właśnie w muzyce chodzi.

Już prawie 14 minut po godzinie 12. Z wami cały czas Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Czwórka to słychać do godziny 13. Dziś będzie grała. Ja troszeczkę się rozpędziłam z klasykami. Po Armandzie Van Heldenie zagrał nam jeszcze Jamiroquai z numerem You Give Me Something. No, to był remix oczywiście. Był to remix autorstwa Pastel, a sam kawałek ukazał się również w 2001 roku, tak samo jak My, My, My, które zagrało wcześniej. No i dobrze, jeszcze jeden klasyk dla was, skoro tak już jesteśmy tutaj na tej ścieżce klasycznej, ale będzie to klasyk w remiksie. David Bowie, moi drodzy. I kawałek Heroes. To był kawałek, który ukazał się w 1977 roku jako utwór tytułowy albumu Davida Bowiego. I to był tak zwany berliński okres jego twórczości. Album powstał we współpracy z Brianem Eno i producentem Tomim Viscontim. Piosenka została nagrana w legendarnym Hansa Studio w Berlinie Zachodnim, zaledwie kilkaset metrów od muru berlińskiego. No i to właśnie ta atmosfera podzielonego miasta nadała jej wyjątkowy, pełen nadziei i pełen napięcia charakter.

inspiracją do tekstu był widok dwojga zakochanych, całujących się przy murze berlińskim. Przez lata Bowie nie zdradzał ich tożsamości, dopiero później okazało się, że był to właśnie producent Tony Visconti i niemiecka wokalistka Antonia Maas. Ciekawostką jest także zapis tytułu w cudzysłowie. Heroes w cudzysłowie to celowe użycie tego właśnie zabiegu. Bowie sugerował, że bohaterstwo nie musi oznaczać wielkich czynów. Czasami wystarczy odwaga, by przez chwilę przeciwstawić się rzeczywistości. Nie był to utwór niezwykle komercyjny, nie był na pewno komercyjnym przebojem po czasie swojego wydania, ale urósł do rangi jednego z najważniejszych hymnów w historii muzyki. Był grany chociażby po upadku muru berlińskiego, na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, czy podczas licznych wydarzeń upamiętniających te ważne momenty historyczne. Także dzisiaj trochę emocji, trochę nostalgii, dużo podniosłych tematów, no i remiks kawałka Heroes w zupełnie nieoczywistym wykonaniu The Tribe of Good.

Ja mam dla was dzisiaj polecajki imprezowe i festiwalowe. Festiwali i imprez, które odbywają się w tym tygodniu oraz w następnym tygodniu, można jeszcze sobie spokojnie zaplanować całe te dwa tygodnie, a nawet jeszcze dalsze tygodnie wakacyjne, bo oczywiście my codziennie polecamy wam coś fajnego, jakieś ciekawe wydarzenia. W tym tygodniu między innymi Błysk nad Wisłą. Jeżeli ktoś będzie w Warszawie, to ja się również na tym błysku

roku pojawię, tak się składa. Będę grać ze znakomitymi DJ-ami polskimi i nie tylko, bo przyjedzie tam również Mira, wspaniała DJ-ka i producentka, bardzo płodna, bardzo wiele produkuje. To są numery w stylu indie dance, a sam Błysk nad Wisłą znany jest dobrze warszawskim imprezowiczom. To jest cykl letnich imprez nad Wisłą, stawiający nie na wielkich headlinerów, a bardziej na społeczność, no i takich mniejszych, ale już dosyć dobrze sobie radzących DJ-ów i producentów zagranicznych. Również ten zagraniczny line-up się pojawia. Impreza zyskała naprawdę wielkie grono stałych bywalców i to lato odbywa się właściwie co tydzień na barce Kaskada właśnie nad Wisłą. Piękny letni klimat. Bardzo polecam wam to wydarzenie, zwłaszcza fanom muzyki elektronicznej. Warto przynajmniej raz latem się pojawić na tym wydarzeniu, a myślę, że można też co sobotę sobie sprawdzać, co dobrego tam grają. Druga polecajka dla was to Summer Łódź Festival. Oczywiście wszyscy o tym festiwalu mówią, bo jest to największy darmowy festiwal w Polsce. Co roku łączy artystów popowych, rockowych, elektronicznych, przyciąga dziesiątki tysięcy osób. No i ja również na tym festiwalu się pojawię, na jednej ze stref alkoholowych. Zagram dla was seta 3-godzinnego. No ale to nie dla mnie, warto tam przyjechać przede wszystkim dla gwiazd takich jak Rudimental, Mata, Żabson, Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Zalia, Problem, Justyna Steczkowska, moi drodzy, również się pojawi, oraz Ania Dąbrowska, także klasyka polskiej muzyki, ale też te nazwy polskie, które stawiały ostatnio pierwsze kroki, a teraz już naprawdę są dosyć rozpoznawalne, takie jak chociażby Hubert czy Nocny Kochanek. Summer Łódź Festival 24-25 lipca na łódzkich Błoniach się odbywa. A teraz sobie zagramy po pierwsze Tripolizm, Dope Dance. To jest projekt, który pojawiał się właśnie na serii Błysk nad Wisłą. No i oczywiście Rudimental, który pojawi się w Łodzi, a to będzie jeden z moich ulubionych numerów tego projektu, czyli Waiting All Night z Ellą Ayer.

0: Teraz coś egzotycznego dla was w czwórce. My tutaj codziennie pokazujemy wam jakieś inspiracje z różnych stron świata i nie inaczej będzie dzisiaj.
1: Igłą po mapie.
0: Dziś jeden z moich ulubionych numerów brazylijskich, czyli Maschenada oczywiście. Ja ten utwór w swoich setach gram regularnie w remiksie Record Club. Szkoda, że taki krótki, ale bardzo piękny remiks, zawsze poruszający parkiet. Samo Maschenada to jeden z tych utworów, które już od pierwszych sekund przenoszą słuchacza w brazylijskie słońce. Oryginał powstał w latach 60. dzięki Jorge Benowi, ale światową sławę przyniosła temu utworowi wersja Sergio Mendesa z Brazil 66. No i cóż, później numer dostał również drugie życie za sprawą nagrania z zespołem The Black Eyed Peas i być może wiele osób właśnie z tego wykonania w ogóle kojarzy ten motyw. Maschenada do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich hitów wszechczasów. Ono nam teraz zagra, żeby jeszcze podkręcić trochę tą pogodę, która zaczyna iść w letnim kierunku, a potem jeszcze przed wami Nari oraz Steve Tosi w numerze La Colita i to będzie z kolei klimat latynoski, jazz, trochę też, ale przede wszystkim perkusjonalia, egzotyczne inspiracje, chwytliwy wokal, no i oczywiście klubowy bas.

0: Furka na walizkach. Furka na walizkach.
1: Ależ podróżniczy klimat nam się tutaj zrobił. Te latynoskie, brazylijskie rytmy rozgrzały nas już do czerwoności. No i cóż, dzięki takim właśnie rytmom chce nam się wyjeżdżać za granicę, a wyjeżdżać warto nie tylko za granicę oczywiście. Warto się mieć w co spakować również i my wam w tym możemy pomóc. Codziennie do wygrania walizka firmy Ochnik. Codziennie wkładamy 4 przedmioty do tej walizki, wy je zapisujecie, dzwonicie przed 19, podajecie nam, jakie to przedmioty przez cały dzień wkładaliśmy do walizki. No i walizka może być właśnie wasza. Dzisiaj ja osobiście do niej włożyłam bardzo duży przedmiot. Był to maluch. No już ostatni raz powtórzę, że maluch został włożony dziś do walizki. Słuchajcie nas cały dzień, żeby zapisywać inne przedmioty. Dzwońcie do nas, wygrywajcie. Naprawdę wygrać jest bardzo, bardzo prosto. Łatwo jest też po prostu kupić bilet, zapakować się i pojechać na upragniony urlop. Tego wam wszystkim życzę. No i szczęścia w tych podróżach. I z tym szczęściem was zostawiam. O tym szczęściu zagra nam Babert. Przez 3 godziny była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Wyjątkowo usłyszymy się jeszcze jutro, również przez 3 godziny, ale zazwyczaj słyszycie mnie w poniedziałki i tak będzie przez całe lato. Dzięki wam serdeczne za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem taniej o

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No niestety, dzisiaj całkiem sporo chmur. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie jednak mogą pojawić się rozpogodzenia. Niestety, także czeka nas deszcz. Miejscami możliwe są burze i grad. No a jeśli chodzi o temperaturę, od 19-22 stopni na południowym wschodzie, a także w pasie nadmorskim, około 25 stopni w centrum i na północy, do 28 stopni na południu i na krańcach północno-wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi.

0: W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. No, better solo, solo.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: No i tego się trzymajmy. Przez 3 godziny na pewno tak będzie. Magnifik na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. I Chodak, przypominam, że playlistę możecie zawsze znaleźć na naszej stronie czwórka.online. Tam jest pełna playlista. Jeżeli coś wam wpadło w ucho, nie zdążyliście zszazamować, to na pewno znajdziecie to na naszej stronie. 226452100 to jest numer do naszego studia, który na pewno się dzisiaj przyda, bo i będą do zgarnięcia walizki, będą klapki Kubota i inne gadżety, będzie się na pewno dzisiaj działo, więc mam nadzieję, że 3 godziny spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: Kalifornia, przynajmniej w czwórce, bo za oknem nie bardzo, całkiem sporo chmur, ale nieśmiertelny numer. 16 minut po godzinie 13, no to skoro pogoda za oknem brzydka, to i tak wypadałoby się spakować i gdzieś wyjechać.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Niektórzy na pewno posiadają umiejętność spakowania wielu rzeczy na cały weekend w jakiś mały tobołek, ale nie każdy, więc przydaje się walizka. No i w wakacje właśnie takie walizki możecie zgarnąć w czwórce, tylko trzeba nas słuchać bardzo uważnie, bo z samego rana wkładamy różne, jakże przydatne przedmioty do naszej walizki. Dzisiejsza tematyka nasza walizkowa to jest walizka polska, patriotyczna, więc warto słuchać ze zrozumieniem, tym bardziej warto taką walizkę zgarnąć w audycji po godzinie 16. No i wkładamy już teraz trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Bursztynek. Znalazłem go na plaży, nie będę śpiewał, ale bursztyn ląduje w naszej walizce. Skoro jest to walizka polska, no to absolutnie taki bursztynek musi tam się znaleźć. Co było wcześniej? Niestety regulamin nie pozwala mi, żeby powtórzyć te inne przedmioty, które już wylądowały w naszej walizce. Po godzinie 16 pojawi się czwarty przedmiot. Słuchajcie uważnie, no i także po godzinie 16 w audycji po robocie usłyszycie rozwiązanie i walizkę powędruje do kogoś z was.
2: Daj się
1: spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość na playliście.

0: 24 minuty po godzinie 13, taki hausik jak z pewnej hiszpańskiej sieciówki odzieżowej, tam gdzie sprzedają fatałaszki dla szczupłych ludzi. Tak właśnie tam brzmi muzyka zawsze.
1: To jest popołudniowa w czwórce.
0: No i skoro pojawił się już temat fatałaszków, no to od ubrań bardzo blisko do obuwia. Nie wiem, czy widzieliście, że wjechały czwórkowe klapki Kubota. Jak się świetnie prezentują, to oczywiście możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Reklamuje je nasz redakcyjny kolega Jędrzej. Naprawdę robi to godnie. No i te klapki są już teraz do zgarnięcia. Tylko nie ma z czym się spieszyć oczywiście. To trzeba na spokojnie usłyszycie już teraz pewien bardzo znany utwór, który został zwolniony i wy musicie odgadnąć, co to jest za kawałek. Co to jest za utwór? 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dzwońcie. Jeżeli pomysłów nie macie, chcecie improwizować i chcecie po prostu zgarnąć czwórkowe klapki Kubota, to także dzwońcie. 226452100. Szukamy tego utworu, a ja czekam na wasze telefony. Na was czekają klapki Kubota. Ja sam.

0: News.
1: 28 minut po godzinie 13. Marek jako pierwszy do nas dodzwonił. Dzień dobry, Marku.
2: Witam was serdecznie.
1: Witamy. W drodze jesteś, słyszymy.
2: Tak, tak.
1: Czyli jakieś obuwie na pewno masz teraz na sobie. Nie dzwonisz bosy.
2: Mam. Masz. Adidasy.
1: Dobrze. Ale klapki mogą być już twoje. Czy masz pomysł, jaki utwór został zwolniony?
2: Myślę, że to jest Prodigy Firestarter.
1: Nie, to nie jest to. Nie. To nie jest to.
2: Ale brzmiało podobnie.
1: No, brzmiało podobnie, ale zwolnione. Co to będzie za utwór? Zaraz na pewno się wyjaśni. Marku, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrówki na razie. Hej, hej. No i mamy na linii Piotrka. Dzień dobry, Piotrku.
3: Cześć, cześć.
1: Cześć. Czy ty jesteś w butach, czy na bosaka dzwonisz?
3: W butach siedzę, w Adidasach w samochodzie.
1: Okej, okay, a nie słychać. Innej klasy auto, lepiej wytłumione. Dobrze, Piotrku, słuchamy twojego pomysłu, co to był za kawałek.
3: Czy to jest Prodigy Voodoo People?
1: Tak, to jest to, to jest to. Było słychać Voodoo, to jest ten utwór. Gratuluję ci bardzo serdecznie, klapeczki są już twoje. Ja nie wiem, chyba w klapkach nie można prowadzić, co?
3: Nad morzem można.
1: Nad morzem? Dobra, tylko na promenadę, żeby podjechać. Tego się trzymajmy, gratuluję ci bardzo serdecznie. No i
3: dzięki
1: oczywiście
3: bardzo.
1: Teraz sobie posłuchamy Voodoo People w czwórce. Prodigy w miniony weekend występowali na Audio River. Czy byłeś może na audio?
3: Nie, nie miałem
1: A
3: okazji.
1: Kiedyś Prodigy widziałeś na żywo?
3: Niestety też nie.
1: No dobrze, wszystko przed tobą, warto, naprawdę warto. Piotrku, pozdrawiam cię serdecznie, tylko w klapkach nie idź, bo ci, wiesz, tam zdepczą stopy, jakbyś się wybierał. To byłoby wysoce nierozsądne. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej.

To oczywiście Prodigy i Voodoo People. Ten utwór wybrzmiał w miniony weekend na festiwalu Audi River. Jeżeli ktoś z was był, oczywiście czekam na relacje, ale z tego co widziałem w internecie, wszyscy świetnie się bawili. No, ja wielokrotnie widziałem Prodigy na żywo. Byłem też między innymi wtedy wysłany z czwórki na ich występ na festiwalu. Wtedy to się jeszcze nazywał Woodstock, tak. Na Woodstocku, żeby zrobić z nimi wywiad. Oczywiście wywiadu nie zrobiłem, ale co pooglądałem Prodigy na żywo. To moje inne jakieś wywiady nagrałem, więc byłem rozgrzeszony, no ale no, nie wróciłem zupełnie z pustymi rękami, no ale bez wywiadu z Prodigy, ale nikt nie zrobił z nimi wywiadu, nie udzielę im, tylko wyszli, zagrali i wrócili do siebie, no i kazali rozstawić te sławetne barierki, pierwszy chyba i ostatni raz na Woodstocku. Ach, wspomnień czarno, ale z tego co widziałem na festiwalu Audio River, cały czas cieszą się niesłabnącą popularnością w naszym kraju.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

Damy radę, to dla moich ziomków, ich rodzin i potomków nieśmiertelne. WWO, 20 minut pozostało już tylko do godziny 14. Jak tam piłkarskie emocje się u was udzielają? Na pewno nie tak bardzo jak w Peru. Otóż okazuje się, że mieszkańcom tego kraju tak bardzo Haaland przypadł do gustu, że jego imię nosi już 500 000 noworodków. Prawo w Peru pozwala rodzicom na nadawanie dzieciom dowolnych imion, tak długo oczywiście, jak nie są one obraźliwe. No a Erling Haaland wcale nie brzmi jakoś obraźliwie. Może w Peru dosyć egzotycznie, ale obraźliwie na pewno nie. Oficjalne dane pokazują, że od rozpoczęcia mundialu, czyli od 11 czerwca, w sumie 560 dzieci zostało nazwane na cześć norweskiego piłkarza, z czego 468 otrzymało imię Haaland, 91 Erling Haaland, a czworo dzieci nazwano jego pełnym imieniem i nazwiskiem Erling Braut Haaland. No ale dane też pokazują, że w Peru 33 000 dzieci nosi imię Neymar, do tego 3,5 000 Messi,

0: push the pipe.
1: 12 minut pozostało już tylko do godziny 14. Teraz naprawdę bardzo ważna informacja. Otóż w Ludźmierzu na Podhalu odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas. W zawodach wziął udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty, ale niektórzy potrafią ostrzyc nawet kilkaset owiec dziennie.
2: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
3: Dziennie?
2: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
3: Najszybciej maszynką.
4: Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
1: No, nie powiedział na końcu hej. Wydarzenie ma promować oczywiście kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat, ale też pamiętamy o tym i wiemy, mamy świadomość, że świat idzie naprzód, więc może za rok strzyżenie owiec na brokuła, albo przynajmniej baskat.
5: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śniące czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: from Mumbai. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a także silnym deszczem dla 8 województw. Podczas burz mogą wystąpić opady do 80 mm oraz z porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jeśli chodzi o ostrzeżenia drugiego stopnia, obowiązywać będą od dzisiejszego wieczora do wtorku do godziny 11.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩1,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy prawie 10 minut po godzinie 14. Druga godzina naszego spotkania przed nami i przed nami zgadywanki. Już za moment kolejny konkurs, kolejny zestaw książek do zgarnięcia. Za moment wszystko wyjaśnię. Natomiast po godzinie 15 poszukiwania, jak już zapakujemy walizkę, założymy te klapki, to połazimy sobie po śmietnikach. Biedny bogaty pojawi się w naszym studiu. Człowiek, który naprawdę jest w stanie znaleźć skarby. Po prostu one leżą na ulicy. 50 euro to na ulicy w Berlinie leży, mówił kiedyś Sentino, a okazuje się, że w Polsce też można znaleźć równie wartościowe przedmioty i o tym sobie porozmawiamy po godzinie 15, więc mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 17 minut po godzinie 14. No, wypada odpalić już nasze zgadywanki. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja tylko odpowiadam tak lub nie. No i później strzelacie. No i pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania. 226452100 to jest numer do naszego studia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: No i kolejny zestaw książek jest dzisiaj do zgarnięcia. W tym pakiecie takie książki: Bali, Kreta, Siga Siga, Mój dom, Hiszpania, Teneryfa, Intymne życie polskich poetów. No, ta ostatnia pozycja jest najciekawsza, więc zachęcam do lektury, no ale żeby tę książkę przeczytać, najpierw trzeba ją zgarnąć. 226452100, numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to zdrowie i uroda. 226452100. Jakiego hasła dzisiaj szukamy? Czekam na wasze telefony. Na was czekają książki. 226452100. Zdrowie i uroda.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Wiem, że w poniedziałki bywa ciężko, szczególnie po intensywnym weekendzie. Jak ktoś był na Audio River, to już w ogóle. Nawet nie liczę na to, żeby podniósł telefon.

Ale może ktoś jest na siłach, tylko trochę się cyka. Dzisiejsze hasło wcale nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Na pewno nie trzeba używać słownika, na pewno nie trzeba googlać. Każdy z was wie, czego dzisiaj szukamy. Zdrowie i uroda. Coś takiego bardzo pospolitego. 226452100, ale na razie nie podpowiadam więcej, bo będzie za łatwo. 226452100, numer do naszego studia. Pakiet 5 książek do zgarnięcia. No tylko trzeba złapać za telefon i do nas zadzwonić. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 25 minut po godzinie 14, no muszę chyba coś podpowiedzieć, bo bardzo wolno się dzisiaj rozkręcacie, a cały czas czekam na wasze telefony, ale cytując klasyka, nikt nie chce zacząć jako pierwszy, no a jednak w tym konkursie trzeba i trzeba zadać najpierw te dwa pytania, żeby nie było, że kategoria uroda to od razu tylko coś dla kobiet, absolutnie rzecz, z której korzysta każdy może z tego korzystać. Janusz jest razem z nami. Halo, Januszu.
2: No trzeba zacząć.
1: No trzeba zacząć. Już powiedziałem, każdy, że każdy boi, może z tego korzystać. Nie jest to coś dla kobiet.
2: Dlatego się każdy boi.
1: Tak. Słuchamy.
2: I tak nic z tego. Czy to jest jakieś mazidełko, kurde?
1: No tak.
2: Drugie... Czy to zabezpiecza przed czymś?
1: No, można powiedzieć, że zabezpiecza.
2: To strzelamy krem na początek.
1: Nie, to nie jest krem. Nie, niestety nie. Ale tak, zabezpiecza jak najbardziej. Januszu, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Ratujesz honor tutaj słuchaczy i ratujesz też sytuację. Wielkie dzięki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Dużo ułatwił, dużo podpowiedział Janusz swoimi pytaniami. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie teraz już po jednym, a później strzelacie. 226452100.
3: Ziom, nie uciekaj, nie ma przed kim. Dziś zrobimy beat, tylko znów nie wiem, gdzie mam dyskietki. Przebacz te nerwy, dobra, tu będzie hi-hat. Wiesz, jeden beat, niech tak wejdzie z vibe'em.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Ostry za nami i mam nadzieję, że równie ostry Jakub przed nami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witaj, witaj Kamilu, jak się miewasz?
1: No powiedzmy, powiedzmy, meczyki w weekend, trochę tam, wiesz, na sportowo, znaczy piłkarze na sportowo, ja tylko siedziałem i oglądałem, ale fajnie, fajnie. A jak u ciebie?
2: A w porządku, akurat jestem za kierownicą, szybko pozdrowię moją koleżankę, która właśnie mnie słucha. No i pytanie chyba ci zadam, nie?
1: Dobrze, ale do koleżanki jedziesz?
2: Nie, nie, nie, koleżanka jeździ, że tak powiem, innym autem służbowo jeździmy.
1: Okej, okay, rozumiem, dobrze, nie wnikam, ale pozdrawiamy
2: no,
1: serdecznie.
2: Tego typu koleżanka.
1: Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, no Jakubie, zadawaj pytanie.
2: Dobrze, czy to smarowidło, o którym wspominałeś, jest do buzi?
1: No można.
2: Można, No to chciałem zgadywać, że z pasła do zębów, ale jak można, tylko to powiem, że spirytus może to jest.
1: Nie wiem, w jaki sposób ze spirytusu można uzyskać pastę, czy tam mazidło, a no chyba, że takie zmrożone to wtedy, ale nie, nie, nie, nie, nie, to nie jest spirytus. O czym ja mówię, jaki zmrożony spirytus? Jakubie, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. No i proszę bardzo, teraz jest Kuba razem z nami. Halo?
3: Piję Kuba do Jakuba, cześć, cześć, witam, hej.
1: Siemanko, słuchamy pytania.
3: Dobra, to mam pytanie, czy jest to w formie takiej, zaraz mazidełko, do wyciskania?
1: Zależy chyba od producenta.
3: A, zależy od producenta.
1: Ale raczej nie.
3: Raczej nie jest do wyciskania. Tak. To dobra, bo miałem inny pomysł, ale strzela, czy będzie to może pomadka?
1: Nie, to nie jest pomadka. Pomadkę chyba się wykręca, co? Zresztą.
3: No w sumie tak, ale chciałem co innego powiedzieć, ale zmieniłem.
1: Dobra, no nie, nie, nie, nie, nie, to nie jest pomadka. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Same chłopy dzwonią dzisiaj, ale podekscytowali się tą urodą. Dobrze, Andrzej jest teraz razem z nami.
4: No, cześć.
1: Cześć, Andrzeju.
4: Czy to jest może... Czy to chroni przed słońcem?
1: Nie.
4: Nie. No to strzelam, to będzie olejek do opalania.
1: No, olejek do opalania chroni przed słońcem. No chyba, że taki nie, wybierzesz, nie, żeby jeszcze bardziej cię spiekło, ale nie, to nie jest ten olejek. Trzymaj się wszystkiego
4: do... Ja pozdrawiam wszystkich z Audio River.
1: A, byłeś na Audio River?
4: Młode Prodigy, dało taki czar, że
1: No ale to brzmisz na takiego wypoczętego jak po Audio River.
4: Powiem, ja byłem tylko w sobotę, nie? W zasadzie, więc...
1: A, okej, okay, czyli rozsądnie, ale i tak...
4: Na sobotę, sorry, o, właśnie.
1: No tak, pierwszego dnia było Audio było Prodigy. Świetnie się trzymasz, gratuluję zdrowia i odpowiedzialności. Pozdro, na razie, hej, hej. Ale skrypty jeszcze dzwoni.

0: Nie, to tak po Audio River, taki głos zmieniony. Dobra, teraz mamy Anetę. Halo, Aneto.
1: Halo, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Słuchamy.
1: Chciałam zapytać, czy to służy do, nie wiem, ochrony antybakteryjnej?
0: Nie.
1: Ach, dobra. Chciałam powiedzieć żel antybakteryjny, ale w takim razie nie mam pojęcia, co to może być.
0: No musisz się rozejrzeć. Myślę, że jest to u ciebie w domu.
1: Mhm. Krem do rąk.
0: Nie, to nie jest krem do rąk. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i Berenika jest teraz na linii. Halo, halo.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, dzień dobry, słuchamy pytania.
2: Czy to na widrze?
0: Tak.
2: Czy to jest balsam?
0: Nie, to nie jest balsam, niestety nie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. No i mamy teraz Przemka, halo.
3: Tak to!
0: A może on ma na imię Przemek? Jest i on. Słuchamy!
3: To coś na chwilę mi tam przerwało, ale znaczy to nie, ja tylko, to nie jest pytanie takie
0: dobre,
3: oficjalne. Dobrze. Ale czy my jesteśmy w kategorii olejka? Chyba nie, bo coś tam było.
0: Nie, olejku, nie doszliśmy. Nie doszliśmy. Nie.
3: Dobra. To proszę ciebie, czy ty głównym przeznaczeniem tego produktu są usta?
0: Nie, ale dosyć popularny. No, nie. Słuchaj, nie ma jednego głównego.
3: Nie ma jednego głównego. No dobra, to z tą wazeliną będzie? To jest to?
0: Tak, to jest wazelina, brawo. Wazelina, nie tylko na usta, no nie tylko. Dużo jest różnych zastosowań. No i mazidełko. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Przemku, czy korzystasz?
3: Dzięki.
0: Czy korzystasz z wazeliny?
3: Nie, w ogóle ja nie wiem, czy kiedykolwiek korzystałem.
0: No widzisz, a taki...
3: Ale znając siebie, to tak podejrzewałem, że to może wazelina... być to hasło.
0: Dlaczego? Dlaczego?
3: No tak właśnie jakoś widzisz.
0: Jakimś dziwnym trafem. A co, chcesz mnie nazwać wazeliniarzem? Absolutnie nie, absolutnie nie.
3: Absolutnie
0: nie wiem. Przemku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Pakiet książek jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz czytał i czytał i czytał.
3: No, ja też mam nadzieję.
0: No, a jak przeczytasz...
3: Ale to się okaże oczywiście.
0: A później jakaś zwrotna, ale super książki. I wtedy mamy co? Wazelinę, proszę bardzo. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Książki są już twoje. Udanego tygodnia.
3: Dzięki.
0: Na razie, pozdrówki.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

0: To Erasmus i Tiricordi di me. Właśnie z takimi dźwiękami wyobrażam sobie wymianę studencką.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Może w walizkę, która jest dzisiaj do zgarnięcia, nie spakujecie się na pół roku do innego kraju, ale na jakiś city break jak najbardziej. Walizka do zgarnięcia będzie po godzinie 16, wtedy też wyląduje w niej czwarty przedmiot. Natomiast ja przypominam, że dzisiaj lądują rzeczy do walizki o charakterze polskim. To jest polska walizka i w mojej audycji powędrował już bursztyn, więc przypominam, trzeci przedmiot to bursztynek, albo jak kto woli, duży, dorodny bursztyn. No to już decyzja należy do was, jakiej on jest wielkości. Jeszcze Jędrzej umieści czwarty przedmiot i wtedy także u niego będzie dzisiejszy finał. Jeżeli udało wam się zanotować te przedmioty, które już zostały wcześniej umieszczone, gratuluję. Jeżeli nie, możecie próbować strzelać. Dzisiejsza walizka to jest walizka polska, więc co tam mogło wcześniej być, możecie się domyślać. Czwarty przedmiot jeszcze u Jędrzeja po godzinie 16 wyląduje w walizce, a trzeci to bursztyn.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Bursztyn. Trzeci przedmiot to bursztyn.

0: Bada bom, bom, bom. 14 minut pozostało już tylko do godziny 15. Dużo dzisiaj o Audio River, ale we Wrocławiu w weekend też było grubo. U niektórych nawet dosyć bojowo. Otóż tamtejsza policja zatrzymała 24-letnią kobietę, która próbowała ukraść szpadę z fontanny szermierza. No i niestety podczas tego zdarzenia szpada została uszkodzona. I nie jest to pierwszy taki przypadek, bo według danych magistratu szpada znika z pomnika średnio od 3 do 5 razy w każdym sezonie letnim, a łącznie była już kradziona kilkadziesiąt razy. Zimą do tego, po spuszczeniu wody z fontanny, jest zdejmowana, ponieważ wtedy liczba prób jej kradzieży wyraźnie wzrasta. No cóż, tak to już jest. Niektórzy klękają do miecza, inni wspinają się po szpadę.
1: To jest popołudniowa w czwórce.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: I już prawie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jutro całkiem sporo chmur, początkowo także na północnym zachodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze także deszcz, miejscami również burze i grad. Ale powinno być stosunkowo ciepło, od 24 do 27 stopni na północy kraju, a także w rejonach podgórskich Karpat, do 21 w innych regionach naszego kraju.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest Mikołaj z Warszawy, który prowadzi profil na Instagramie Biedny Bogaty. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, cześć.
1: Mikołaju, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, przyniosłeś trochę fantów. Jak mógłbyś na samym początku naszym słuchaczom powiedzieć, co tutaj ze sobą masz?
2: Mam naprawdę wiele drogich rzeczy, rzeczy, które pokazują, że jest dobrobyt, że można wyrzucić naprawdę markowe buty, które kosztują, nawet jest na pudełku tutaj etykieta, 600 zł, kilka razy założone i poszło to wszystko do śmietnika. Też mam tutaj przed sobą mapę. Mapa oczywiście jest w takim stanie, jak jest, bardzo słabym, ale to jest historia przede wszystkim. Również przed sobą mam pudełko na kosmetyki, lata 50-60. To jest produkcja warszawska przede wszystkim. Na Pradze Północ był zakład kosmetyczny, więc naprawdę na śmietniku wiele rzeczy ląduje i z jednej strony to jest bardzo przykre, a z drugiej strony to jest możliwość, dzięki której właśnie tutaj jesteśmy i rozmawiamy o tym.
1: I za chwilę sobie trochę o tym porozmawiamy, jak reagują ludzie, jakie drogocenne rzeczy można znaleźć, czy później łatwo jest je sprzedać, czy trudno, o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami, ja zapraszam Popołudniowa w czwórce do godziny 16:00.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: I już mamy 15 minut po godzinie 15. Mikołaj jest cały czas razem z nami, autor profilu Biedny Bogaty. No i rozmawiamy sobie o tym, co można znaleźć właściwie na śmietniku. Czy ludzie, tak jak sobie o tym myślisz, jak znajdujesz te wszystkie rzeczy, później je gdzieś sprzedajesz, ludzie nie mają świadomości, co wyrzucają? Czy już jest taki dobrobyt, że po prostu wyrzucamy tak dużo rzeczy? Czy jedno i drugie?
2: Myślę, że jedno i drugie, ponieważ przede wszystkim naprawdę te rzeczy bardzo łatwo sprzedać, tylko jak ktoś kupił, załóżmy, buty za 600 zł i ma to sprzedać za 100 zł, to ja wolę wyrzucić to do śmieci niż sprzedać to za 100 zł. Rozumiesz? Takie jest podejście.
1: No, że nie ma tej aplikacji, na której można sprzedawać.
2: A teraz jest taki czas, że robimy 5 fotek, wrzucamy raz, dwa i od razu wysyłamy rzeczy do Finlandii, do Czech. Naprawdę to się rozchodzi po całym świecie.
1: Też z tej aplikacji. Tak, łatwo jest wysyłać. I jakie rzeczy najłatwiej się sprzedaje? Bo teoretycznie ta aplikacja, o której mówimy, której nazwy może nie będziemy wymieniać, ona przede wszystkim chodziło o ubrania. A teraz właściwie można znaleźć tam wszystko.
2: Tak.
1: I co najłatwiej jest sprzedać?
2: Wszystko. Wszystko, tylko jedna zasada. Musi być cena. Bo jeżeli jest bardzo dobra cena, to my szybko sprzedajemy, nie magazynujemy to w domu. I jeżeli jest dobra cena, to schodzi dzień, dwa maksymalnie i tego już nie ma. Najłatwiej myślę, że można sprzedać ceramikę, talerze, filiżanki, takie rzeczy bardzo szukają na tych platformach i jeżeli jest bardzo dobra cena, to ostatnio talerze sprzedałem dosłownie 10 minut maksymalnie i już poszło.
1: No dobrze, ale jaka ceramika schodzi? Bo z jednej strony tak mi się wydaje, że jak ktoś coś wyrzuca, no to jest jakieś już albo wiekowe, albo zniszczone, albo no nie podoba nam się design. Z drugiej strony teraz żyjemy w takich czasach, że to wszystko się miesza i fajnie jest mieć coś starego. To jakie wzornictwo albo jaka ceramika jest popularna, tak jak mówisz?
2: Wiesz co...

0: Ja przede wszystkim chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie znam się w ogóle na ceramice. Wszystko wychodzi w trakcie. Znalazłem coś, jest napisana powiedzmy jakaś tam firma, marka, zaczynam szukać, historię czytać i tak dalej i wtedy ta baza wiedzy tego sprzedawcy rośnie i tak naprawdę jeżeli na przykład, nie wiem, lata 70, 80, polska ceramika jest bardzo droga, sporo firm kiedyś robili naprawdę bardzo fajne rzeczy, teraz ta ceramika jest bardzo poszukiwana i jeżeli ktoś wyrzuci nawet 2 albo 3 talerze, to i tak da się sprzedać.
1: Tak, nie musi być zawsze komplet, bo tak. Szczególnie bardzo często robi się jakieś takie miksy, jeżeli ktoś
0: na przykład
1: tak, chce w jakiś unikalny sposób na przykład przyjąć gości, no to fajnie mieć różne talerze. A jaką najdroższą rzecz udało ci się kiedyś znaleźć, może najbardziej wartościową i najwięcej na niej zarobiłeś?
0: No, wiesz co, myślę, że to jest wciąż ceramika. Wciąż okay. Ceramika, mówiłem ci, że ostatnio znalazłem bardzo fajne 4 talerze. Poszło to dosłownie w ciągu 10 minut za 200 zł, okay. Więc to jest myślę, że bardzo fajne.
1: Bardzo dobry zarobek.
0: Tak, bardzo dobry zarobek.
1: Dobrze, a dużo na twoim profilu na wiadomej platformie, dużo masz przedmiotów wystawionych?
0: W ogóle tam nie sprzedaję rzeczy. To było bardziej takie, wiesz co, ja ogólnie lubię nagrywać, tworzyć content. Więc zobaczyłem możliwość i tylko i wyłącznie robię content taki, wiesz, wideo.
1: Okej, czyli nie robisz handlu?
0: Nie.
1: Okay. I wszystko sobie zatrzymujesz?
0: Handluję gdzie indziej.
1: Dobra. Wszystko jasne. Jak reagują na to ludzie? O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Wszystkie przedmioty, które Mikołaj przyniósł ze sobą dzisiaj do studia, zostały znalezione na śmietniku. Jest jakaś taka stara torba, obstawiałbym 60, 70 lat.
2: 70, 80.
1: Ale skóra naturalna. Tak, jeszcze takie.

0: Pamiętam, gdzieś u dziadka coś takiego było. Jak reagują ludzie? Czy starasz się jakoś tak robić to, nie przykuwać na siebie uwagi? Czasami ktoś zagaduje, dziwnie reagują, mają luz, w ogóle nie zwracają uwagi?
1: Powiem ci tak, nigdy jeszcze nie miałem jakiejś tam, wiesz, akcji, że ktoś tam coś tam. Jeżeli ktoś mi powie, ochronię szczególnie, bo powiem ci, że teraz altana śmietnikowa jest wyposażona w kamerę, więc trzeba bardzo mocno uważać. Więc staram się nie zostawiać po sobie, wiesz, jakiegoś tam... staram się po sobie po prostu posprzątać, żeby nie było w ogóle żadnego śladu, że ja tu byłem i że następny raz, jak mnie zobaczył, załóżmy po kamerach, że aha, ten gościu robi tu, wiesz, więc nie wpuszczamy.
0: No dobra, ale jak się wejdzie do śmietnika, tak, i coś z niego wyciągniesz, to już jest przecież śmietnik, to nie jest nielegalne.
1: Nie widzę w tym żadnego problemu. Ludzie zazwyczaj reagują normalnie. Ja, wiesz, robię swoje, ja tworzę content, ja szukam, więc nie zwracam w ogóle na to uwagę. Ja mam, że tak powiem, swój cel. Ja idę do tej altany, żeby znaleźć miejskie skarby, rozumiesz? A to, że ktoś tam coś tam krzyło popatrzy, tak szczerze, to już mnie nie obchodzi w ogóle.
0: No dobrze, i najwięcej skarbów w jakiego koloru pojemniku można znaleźć? Czy segregujemy śmieci?
1: Nie segregujemy śmieci. Naprawdę to jest wielki problem, szczególnie w nowych blokach. W starych blokach jest naprawdę porządek. Porządek pod kątem, wiesz, czarny, żółty, niebieski. Tam bardzo rzadko w ogóle coś mogę znaleźć. Dużo rzeczy znajduję w nowych blokach przede wszystkim. I najwięcej myślę, że jednak w zmieszanych, bo do zmieszanych lądują całe worki, wiesz, pełne worki i tam są właśnie skarby zachowane, tak jest.
0: No dobra, to tak jak wybierasz się na takie łowy, to tak, z reguły, poza tą ceramiką,
1: tak,
0: która też o tym sobie myślę, no jak wrzucasz na śmieci, to często może być pobite, czy nie?
1: Tak.
0: To co najczęściej jeszcze znajdujesz?
1: Buty i ubrania. Markowe buty i markowe ubrania. Tego jest naprawdę, gdybym otwierał już sklep, to już bym miał naprawdę dużo towaru na swoich półkach.
0: Ale przecież to tego tak do śmietnika też nie można wyrzucić.
1: Jak życie pokazuje,
0: wyrzucają
1: wszystko.
0: No tak, życie wszystko weryfikuje. Dobrze, to za chwilę o innych jeszcze zdobyczach na pewno sobie porozmawiamy, a wy zostańcie z nami. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 28 minut po godzinie 15. Dzisiaj rozmawiamy z Mikołajem o tym, co można znaleźć na śmietniku. A okazuje się, że można znaleźć prawdziwe skarby. Jak, nie wiem, twoi znajomi, twoi koledzy reagują na to? Czy w ogóle wiedzą, że czymś takim się zajmujesz?
2: Wiedzą tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy mój Reels, czyli pierwsze nagranie, które dodałem, miało prawie 1 000 000 wyświetleń. Okay. I nagle się zaczęło, hej, czy to ty w ogóle nagrywasz? Serio? Nigdy nie widziałem, że ty takie rzeczy nagrywasz, wiesz. Więc ja staram się być taki dyskretny, jeżeli chodzi o swoje projekty. Dopiero ludzie się dowiadują już gdzieś tam skądś, więc tak to wygląda.
1: No dobrze, gdzieś tak po cichu, tak. Ale za bardzo też się z tym nie kryjesz. Jak ktoś cię rozpozna, to ty absolutnie jesteś ty. A też używasz do nagrywania okularów.
2: Tak.
1: I jak z tego się korzysta? Bo to też jest dosyć wątpliwa dla wielu osób rzecz, bo niby okulary te migają, ale można to zakleić. Z drugiej strony ty ludzi też nie nakrywasz, tylko to jest na takie potrzeby. Ale jak z tego się korzysta? No bo to jest takie urządzenie, które właściwie to zmienia otaczającą rzeczywistość.
2: Powiem ci tak. Teraz jest taki świetny czas dla osób, którzy tworzą content, że naprawdę to nie są drogie okulary. To jest tak naprawdę połowa wypłaty, więc to jest inwestycja przede wszystkim w sprzęt, więc jak chcesz dobrze nagrywać, to musisz mieć dobry sprzęt. Też skoro jesteś twórcą cyfrowym, musisz mieć świadomość, kiedy możesz nagrywać, kiedy lepiej unikać, kiedy, wiesz, gdzieś tam, wiesz, zasłonić, zablurować twarz i tak dalej, więc tutaj też musisz bardzo mocno uważać, ponieważ no nie wszystko jest po prostu, że tak powiem, dozwolone.
1: Mikołaj, a długo już się tym zajmujesz? Ile czasu?
2: Łącznie mniej więcej już tak z dobre 5 lat ja tworzę content różnego rodzaju. Mhm. Kiedyś tam nagrywałem jeden, miałem projekt, później drugi, trzeci i tak, wiesz, co mniej więcej 1,5-2 lata zmieniam jakieś tam takie projekty.
1: No a z jakimi reakcjami spotykasz się w komentarzach? Bo też widziałem niektóre twoje rolki i mówiąc delikatnie, ludzie mają mieszane uczucia.
2: Tak, to prawda. Jedni mówią, że to jest żenada, a ja mówię, że żadna praca nie hańbi. Drugi mówią, że to jest świetny pomysł w ogóle, żeby pokazać jak wyglądają chociażby te altany śmietnikowe. Ludzie zobaczyli, że my ludzie nie segregujemy śmieci, więc jeżeli ktoś, że tak powiem, wykorzysta mój content świadomie, to proszę bardzo, jest wideo, na którym jest pokazane, że jest problem, możemy rozwiązać ten problem.
1: Bo ja też sobie o tym myślę, że bardzo dużo mówi się o tym, żeby wykorzystywać stare przedmioty, upcycling, żeby nie wyrzucać i tak dalej, szanować rzeczy, że lepiej coś kupić, jeden jakiś dobry przedmiot i korzystać przez lata, ale tylko o tym mówimy, bo z tego, co widziałem na twoich filmach, to tyle rzeczy wyrzucamy, tyle kupujemy i też, tak jak pokazujesz, no stosunkowo nowe rzeczy wyrzucamy.
2: Tak.
1: Szybko nam
2: chociaż
1: się wszystko nudzi.
2: Wiesz co, ja ostatnio, ja bardzo lubię jedną firmę, jeżeli chodzi o buty. Dwa dni temu wyrzuciłem swoje buty, w które chodziłem 8 lat i chodziłem tak, na ryby, na grzyby, do szkoły, do sklepu, do pracy, wszędzie. Miałem tylko jedną parę butów, więc tak naprawdę 8 lat te buty potrafią naprawdę posłużyć.
1: Okej, to 8 lat to na dzisiejsze standardy to jest długo, prawda?
2: To jest naprawdę bardzo fajny wynik.
1: Z reguły szybciej nam wszystko niestety się zużywa. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś z tymi wszystkimi skarbami do naszego studia. Słuchaczy, zachęcamy do obserwowania profilu Biedny Bogaty. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 21 minut pozostało już tylko do godziny 16. No i oczywiście przypominam wam o naszej letniej miejscówce. Zapraszamy was do pokoju na lato, jeżeli weekendy być może spędzacie w Warszawie. Jeżeli ktoś nie wyjeżdża, no żeby ktoś przyjechał na weekend do Warszawy, to raczej w to powątpiewam. No ale jeżeli jesteście na miejscu, to zapraszamy was do pokoju na lato. A jeżeli nie, to zachęcamy was do słuchania naszych specjalnych weekendowych audycji. Zawsze trochę inna dynamika jest, kiedy wyjdzie się ze studia, kiedy czasami pada na głowę, a czasami praży słońce. Ostatnią audycję prowadziła Julia Święch, no ale też prowadzący cały czas się rotują. Jesteśmy na bieżąco, zapowiadamy wydarzenia kulturalne, bardzo dużo się dzieje, artyści pojawiają się w naszym studiu, a co tam się dokładnie dzieje, to wszystko też możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, więc zapraszamy was do pokoju na lato i zachęcamy do słuchania.

0: 13 minut. Pozostało już tylko do godziny 16, a to oznacza tylko jedno. Ja pakuję mandżur i spadam, ale Jędrzej Rosiewicz jest już w studiu czwórki. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jędrzej, co u ciebie dzisiaj w programie?
1: No ja dzisiaj połknąłem Kubę Jamrozka, ale nie widać chyba, nie?
0: Absolutnie nie.
1: Nie widać. Po robocie to będzie audycja, w której pytamy słuchaczy, gdzie nas słuchają, jak tam korki, czy stoją, czy drzemią sobie i nas słuchają, czy coś może pichcą. No i ja przez 3 tygodnie teraz będę męczył słuchaczy. Trochę sobie odpoczną od Kuby Jamrozka, ale będzie fajnie, będzie fajnie.
0: A jaki Jamrozek wróci wypoczęty?
1: Opalony
0: to
1: pewnie.
0: Będzie.
1: Ciekawe, czy przytyje.
0: Inny człowiek. No, żebyś następnym razem mógł go połknąć, wiesz. Nie może za dużo, nie może za dużo tyć. Jędrzej Rosiewicz z wami zostaje przez najbliższe 3 godziny. No i walizki. Bardzo ważne, więc słuchajcie w pełnym skupieniu aksamitnego głosu Jędrzeja. A my słyszymy się jutro po godzinie 13. Kamil Jasiński, do usłyszenia. Na razie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Godzina 16, no to już czas na lunch. Billie Eilish, czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Co to się stanęło z tą pogodą w Polsce? W takim Wrocławiu biegunie ciepła 20, prawie 8 stopni Celsjusza, a tymczasem w Elblągu, który jest obecnie biegunem zimna, zaledwie 15. No jesiennie nam się tam zrobiło w tej północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zresztą na wybrzeżu jest podobnie, ale tutaj chodzi mi głównie o województwo pomorskie, Półwysep Helski, tylko 17 stopni, ale to na stówę nie zatrzymuje surferów, żeby skorzystać z fali, jeśli taka jest i służy im. Natomiast łowcy burz nie mają na co narzekać, szczególnie we wschodniej Polsce. Zagrzmi, trochę popada przelotny opad deszczu właściwie w całej Polsce, więc na wszelki wypadek parasolka gdzieś tam się przyda. I naprawdę, my nie mamy na co narzekać. Tak sobie patrzę, Paryż 35 stopni, Rzym 34 stopnie. Na zachodzie upały, a u nas bardzo przyjemna, no można tak powiedzieć, wręcz wiosenna pogoda.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ha. Uka. Abradab. I joka. Ufał.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dawaj.
1: Gdy wstaje...

0: Ja się wcale nie chwalę, ale wy możecie do nas zadzwonić i pochwalić się, co u was słychać 11 minut po godzinie 16.
1: Po robocie.
0: 226452100. Przy mikrofonie tymczasem Jędrzej Rosiewicz i w zastępstwie Zakuba Jamrozka będziemy spędzać czas razem od 16 do 19 przez najbliższe 3 tygodnie. I uwaga, zaczynamy od wielkiego, potężnego powrotu. Nie bójmy się tego. Powrotu stulecia. Na pewno. XXI wiek, być może nawet XXII wieku. Nie Robert Lewandowski nie wraca do Znicza Pruszków. Nie Zbigniew Ziobro nie wraca do Polski. Tak, Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie po ponad 20 latach. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona, napisał lider zespołu Ich Troje. No ja bym na miejscu Mandaryny trochę uważał, bo to słowo trochę, no pozostawia trochę wątpliwości. Czy można być trochę w ciąży? Czy można trochę kochać? No chyba też nie. Albo wracasz, albo do widzenia. Słuchajcie, dajcie znać, co robicie po robocie. 226452100. Alicja Mucha, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz. Tymczasem dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więc co robimy? No gramy króla rock'n'rolla, Elvis Presley i przyjaciele teraz na antenie 4.

0: Metronomy i Petit Boy, 19 minut po godzinie 16, a teraz czas na coś, na co rekiny czekają najbardziej.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku pakujemy codziennie 4 przedmioty, no to nadszedł czas włożyć do walizki już ten ostatni.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Pierogi, no a jakżeby inaczej, polskie pierożki, dziś walizka polska, no to notatniki, kajeciki już pewnie poszły w ruch, mam nadzieję, że wszystko zapisane, finał po godzinie 18.30, no i wtedy się dowiemy, kto zgarnął nieśmiganą walizkę, a wy dajcie znać, czy właśnie lepicie pierogi, stoicie w korkach, przy garach, a może jeszcze w samochodzie wracacie z pracy do domów. 226452100.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Robert Lewandowski. Mamy tu jakichś fanów piłki nożnej?
1: Po robocie.
0: Jeśli tak, to numer znany i lubiany 226452100. Dzwońcie do nas, gdzie nas słuchacie, jak spędzacie czas po robocie. No słuchajcie, słowo ciałem się stało. Jutro oficjalna prezentacja naszego Roberta, naszego Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Lewy odwiedził ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce, w Warszawie. Odpowiedział na kilka pytań dotyczących jego przeprowadzki do USA i gry w nowym klubie. Mówił między innymi, że chciałby odwiedzić z Anią i z córkami Nowy Jork, Miami, Los Angeles, czyli Angeles, i przyznał, że woli tradycyjną pizzę od specjału z Chicago. No to trochę chyba podpadł. W krótkim wywiadzie oczywiście też nie zabrakło wątków sportowych.
2: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
2: Na zwycięstwa i bramki.
3: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
2: Doświadczenie.
3: Ulubiona amerykańska piosenka.
2: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, ja.
3: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
2: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
3: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
2: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Jakiego słowa się powinni nauczyć? Przepraszam bardzo, tu powinno paść jakiego wyrażenia. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.

0: Lewandowski. Robert, prosimy o naukę polskiego tych nieznających historii Amerykańców. Lewy podpisał 2-letni kontrakt i będzie grał, a jakże, z 9 na plecach.
1: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
0: No i nie ma pewności, kiedy Lewy zadebiutuje za oceanem, ale klub już jakiś czas temu sygnalizował, że jest możliwość, aby to się wydarzyło nawet w ten czwartek, 16 lipca, bowiem wtedy o godzinie 19:30 czasu miejscowego Chicago Fire będzie mierzyć się z Vancouver Whitecaps. No to czekamy na debiut Robercika. 226452100 to jest numer do nas, dzwońcie do nas, mówcie, gdzie nas słuchacie, czy lepicie te pierogi, a może coś innego, może makaron gotujecie. Za chwilę wracamy, a teraz zagramy już za kilka chwil Doja Cat na naszej antenie i Jealous Type 29 minut po godzinie 16.
2: Po pracy zaczyna się życie.

0: Young Leosia, Zuziula i Olinda. Zuziula była u nas niedawno, także wie, co tutaj się u nas dzieje i utwór Chce Tak.
1: Po robocie.
0: A po robocie chodziliśmy na kremówki. Słuchajcie, jeśli jesteście w okolicach Wadowic, koniecznie kupujemy tam kremóweczki, ale nie na miejscu, tylko na wynos. Przepiękne pudełka. Ja byłem w szoku, jak kupiłem sobie takie kremóweczki zapakowane. No, pudełko, istne dzieło sztuki. Co robicie po robocie? 226452100. Jedziecie na urlop, może stoicie w korkach, a może już czyste lenistwo na sofie. My tymczasem zostajemy za oceanem, bowiem napis Hollywood, wizytówka Los Angeles, obchodzi dzisiaj 103 lata. Równiutko 103 lata temu w 1923, 13 lipca, został ustawiony na tym wzgórzu. No i okazuje się, że co? Że pierwotnie miało 4 litery więcej. Hollywoodland to miało być właściwie taka osada, to miało być takie trochę osiedle, no ale później w latach 30. zjawili się tam filmowcy, opuścili to wietrzne, zimne Chicago. Ja nie wiem, jak tam Robert sobie poradzi. Przenieśli się do Los Angeles. Hollywood już się związał z tym światem filmu na dobre. To jest w ogóle ciekawe, bo ten napis niszczał i w końcu zdecydowano się, że słuchajcie, no nie może tak być, bo tam nam zaraz te wszystkie litery pospadają, więc to land zabrano i został sam Hollywood, a w 1978 już wymieniono te drewniane litery, bo takie były na początku, na stalowe, no i stoi to wszystko do dziś. Ej, słuchajcie, w ogóle jak chcecie zabrać swoją dziewczynę do Hollywood, to zostawcie tego skyscanera, nie szukajcie żadnych lotów, mamy swoje polskie. Odpalcie Google Maps, wpiszcie gmina Szastarka w województwie lubelskim. Tam jest napis Hollywood umieszczony na skarpie przez uczniów miejscowej szkoły, jak w mordę strzelił, także śmigajcie tam. A może po robocie jakieś hollywoodzkie produkcje na waszych ekranach? Dajcie znać. 226452100. Za 23 minuty godzina 17:00.

0: Souls of Mischief. A czego słuchacie, kiedy nikt nie patrzy?
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No to czas na muzyczną spowiedź. Czas na, tym samym na rumuńskie rytmy. Ja zaczynam, ale was też proszę o to, żebyście dzwonili pod numer 226452100 i dzielili się swoimi muzycznymi Guilty Pleasure. Moje Guilty Pleasure, tym razem na rumuńsko, śpiewa 15-latek, ale na teledysku wygląda i rusza się, jakby z niejednego pieca chleb jadł. 150 centymetrów chodzącej charyzmy. Już za chwilę na naszej antenie Ionut Churchill, czyli rumuński piosenkarz pochodzenia romskiego i utwór Made in Romania. A ja czekam na wasze muzyczne propozycje. Przyznać mi tutaj się. 226452100. Dzwońcie.
2: Da. Dzieci, wynu. Jubinie, jubinie, lasuci. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionut Churchill, băiatul lui Petrică Churchill.

0: To jest moje guilty pleasure. W najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że Jonuta Czerczela zagramy w czwórce.
1: Po robocie.
0: A jakie jest wasze guilty pleasure, to jest niespotykana okazja do tego, żeby do nas zadzwonić i podzielić się swoimi tutaj muzycznymi grzechami. 226452100. Tymczasem z Rumunii przenosimy się do Hiszpanii. Teraz na naszej antenie nowość BB Tricks i utwór Te Gusto. Słyszymy się po 17.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Czwórka, Polskie Radio, godzina 17.
1: Pogoda.
0: Co się stało pod Legnicą? No to, że chłop się zajadał jajecznicą, to wiemy. Kiedyś jeździły po niej tramwaje. To w ogóle było miasto pionier, jeśli chodzi o systemy tramwajowe w Polsce. Ale równo 58 lat temu je zlikwidowano. Ja się pytam, dlaczego? Tymczasem teraz o godzinie 17 jest to najcieplejsze miejsce w Polsce. 28 stopni. Ideolo. W sumie taka temperatura naprawdę idealna. Ani za gorąco, ani za ciepło. Swoją drogą przypomniało mi się teraz, jak kiedyś w jednym z odcinków Top Geara Jeremy Clarkson z przyjaciółmi zaprojektowali taki samochód, gdzie klimatyzacja polegała na tym, że nie było tam ustawiania temperatury, tylko się klikało przycisk albo ciepło, albo zimno. Jeszcze powinni dodać w sam raz. Natomiast jeśli chodzi o resztę Polski, no to już na północy, na wybrzeżu, tam jest znacznie chłodniej, bo 10 stopni mniej. Półwysep Helski 17, Elbląg, Biegun, Zimna 15, natomiast najcieplej to jest właśnie Dolny Śląsk, województwo wielkopolskie, lubuskie, no Suwałki 27, proszę bardzo, które tak cierpiały przez zimę, że tam było tak zimno, że teraz w końcu przyszedł trochę czas ciepła, także mogą się ogrzać mieszkańcy Suwałk. Natomiast jeśli chodzi o wschodnią część Polski, uwaga na głowy, bo tam niewykluczony grad, miejscami burz, że może trochę popadać, ale właściwie te opady to mogą spotkać każdego na każdym kroku. Raczej przelotne, bo przelotne, ale parasolka albo jakaś czapeczka z daszkiem zawsze się przyda.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.

0: Dziś poniedziałek, o nie, ale dobra wiadomość jest taka, że do kolejnego poniedziałku został cały tydzień.
1: Po robocie.
0: Tymczasem lato to szczególnie trudny czas, jeśli chodzi o oddawanie krwi. Dawcy przebywają na urlopach, no i wiadomo, czas wzmożonych wypadków na drogach, większy ruch, jeździmy na urlopy, wracamy i tak dalej, ale na przykład Polskie Radio nie przechodzi obojętnie obok tego problemu, bowiem regularnie organizujemy i promujemy akcję honorowego krwiodawstwa, a na naszym parkingu, jeśli ktoś tutaj kręci się w okolicach metra Wierzb, no Alei Niepodległości, można co jakiś czas zobaczyć krwi. Krwiobusa. Dlaczego w ogóle warto oddawać krew? Kto może zostać krwiodawcą? Na te tematy rozmawiałem niedawno z Michałem Szostkiem z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i z moim redakcyjnym kolegą Damianem Sikorskim, dziennikarzem Czwórki, który regularnie krew oddaje. Ba, spod jego muzycznego pióra wyszedł nawet muzyczny apel i hymn Warszawskiego Centrum Krwiodawstwa, utwór Masz to w sobie. Nasza rozmowa już za chwilę na antenie, także zostańcie z nami.
2: Wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i taka rozkmina mnie naszła, bo gdybyśmy mieli wybrać najcenniejszy płyn na świecie, no to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to woda. Do picia, do mycia, bez niej nie ma życia, patrzcie, jak mi się zrymowało, ale są jeszcze osoby, specjaliści, które wskazałyby na jad skorpiona palestyńskiego. I uwaga, uwaga, za 1 litr tego jadu trzeba zapłacić $10 milionów. No ale jest coś jeszcze bezcennego i chodzi tutaj o krew. Nie da się jej wyprodukować. W zasadzie może się podzielić nią tylko i wyłącznie drugi człowiek. Ale dlaczego o tym mówię? Miesiąc temu, czyli 14 czerwca, obchodziliśmy Światowy

0: Dzień Krwiodawcy. W studiu czwórki są Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Cześć Michał.
1: Witam serdecznie.
0: I mój serdeczny kolega, czyli Damian Sikorski, dziennikarz czwórki. Zapraszamy na letni soundtrack w każdą środę od 21:00.
2: Zdecydowanie. I do pasma muzycznego.
0: I do pasma muzycznego. No i ten 14 czerwca to jest także dzień premiery utworu Masz to w sobie, czyli taki muzyczny apel o oddawanie krwi, przygotowany przez projekt Damian Sikorski Projekt.
2: Zgadza się.
0: Wakacje. To jest taki szczególny czas, kiedy ta krew, na krew jest szczególne zapotrzebowanie. Michale, skąd to się w ogóle bierze? Dlaczego akurat ten okres?
1: No, powtarza się to tak naprawdę co roku. Zawsze okres wakacyjny to jest ten czas, kiedy dużo podróżujemy. Jest zwiększona liczba wypadków, natomiast nasi stali dawcy, którzy regularnie oddają krew i jej składniki, też chcą odpocząć i wyjeżdżają. Dlatego zawsze ten okres wakacyjny jest okresem takim ciężkim dla wszystkich regionalnych centrów kraju. No i zawsze też wykorzystujemy takie możliwości spotkania się jak tutaj z wami, żeby zachęcić zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zrobili tego pierwszego kroku, nigdy tej krwi nie oddawali. Może właśnie okres wakacyjny będzie tym fajnym czasem, gdzie nie chodzimy do pracy, mamy jakiś urlop, możemy sobie inaczej ten dzień zorganizować i może warto zrobić ten pierwszy krok i spróbować oddać tą krew.
0: Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Kim jest honorowy dawca krwi?
1: Honorowy dawca krwi jest to osoba między 18 a 60 rokiem życia, musi ważyć przynajmniej 50 kilo, no i czuć się zdrowy w dniu donacji, tak? Najlepiej zrobić ten pierwszy krok, przyjść, wypełnić formularz, zobaczyć, czy się nadaje, czy nie. I w momencie, kiedy ja oddaję krew po raz pierwszy, staję się właśnie honorowym dawcą krwi i dołączam do tej zacnej grupy społecznej.
0: To o tej zacnej grupie sobie jeszcze porozmawiamy. Damian, 50 kilogramów na koncie masz?
2: No niestety tak. A może stety.
0: A może
2: w tym przypadku to na pewno stety i mieszczę się w przedziale wiekowym. Jestem tuż po 18.
0: Tuż po 18, Damian Sikorski, cały tym razem na czarno, ale właściwie Damian to raczej przyciemnione kolory z tego, co ja tutaj tak sobie zauważam od dłuższego czasu. No i właśnie mamy ten muzyczny apel i hymn Warszawskiego Centrum Krwiodawstwa, utwór Masz to w sobie. Damian jest człowiekiem, który krew oddaje. Mamy to zarejestrowane, w teledysku pojawia się Damian, ale podczas oddawania krwi odwróciłeś głowę. Widok krwi jakoś wpływa na to, że trochę blisko jesteś omdlenia?
2: Zawsze to robię i w ogóle paradoks jest taki, że spotykamy się dziś w radiu i rozmawiamy o oddawaniu krwi, a moje oddawanie krwi zaczęło się w radiu, bo Polskie Radio uczestniczy w akcji oddawania krwi co roku 14 lutego walentynki. I pamiętam te kilka lat temu, gdy postawiono krwiobusa na naszym parkingu.
0: Tak jest.
2: Przechodziłem i tak mówię, dobra, do odważnych świat należy. Ja się okropnie boję igieł i przy niemalże każdym pobieraniu krwi mdlałem, było mi słabo, ale zdecydowałem się oddać krew. Zadzwoniłem najpierw do mojej mamy z ciekawości, bo nie wiedziałem w ogóle, jak to się odbywa. Mówię, pewnie zapytają mnie, jaką mam grupę krwi, a ja nie wiem, nie pamiętam, nigdy nie było mi to potrzebne. Dzwonię do mamy i mówię, mamo, jaką mam grupę krwi? Mama mówi, po tacie, gorąco.
0: Tak. I o tej miłości do krwi za chwilę sobie porozmawiamy, o samych grupach też, które są szczególnie tutaj cenne. Razem z nami są Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Damian Sikorski, dziennikarz czwórki, który krew oddaje. Zostańcie z nami.

0: To jest audycja Po robocie, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o oddawaniu krwi. Zaprosiliśmy osoby, które krew cenią szczególnie. Jest to Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, i Damian Sikorski, dziennikarz Czwórki. No i właśnie, rozmawialiśmy kilka chwil temu o tym, jak zostaje się honorowym dawcą krwi. I tu jest kilka ciekawych cyferek, które mnie interesują, bowiem mamy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi. Michale, kobieta 5 litrów, mężczyzna 6. To się zgadza?
1: Tak, to jest odznaczenie trzeciego stopnia. Jeszcze mamy drugiego, pierwszego. Odnosząc się do kobiet, to jest 5, 10, 15. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest 6, 12 i 18. No i bez względu na płeć, po oddaniu 20 litrów krwi otrzymujemy odznaczenie honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu.
0: Dla całego narodu odznaka przyznawana jeszcze od końca XX wieku. To była końcówka lat 90. Ja tak sobie spojrzałem na statystyki i właściwie liczba odznaczonych rośnie. Tutaj odnoszę się właśnie do honorowego dawcy krwi zasłużony dla zdrowia narodu, czyli ten pułap 20 litrów. I jeszcze w 2016 roku nadano tych odznak 556. No a już ostatnie lata to co roku ponad 10 tysięcy rocznie. Czy ten problem związany z oddawaniem krwi istnieje, czy raczej możemy mówić o takiej tendencji wzrostowej i raczej rozwiązywaniu problemów, Michale?
1: Całe szczęście co roku naszych krwiodawców przybywa. Na dzień dzisiejszy jest około 650 tysięcy honorowych dawców krwi w naszym kraju. Staramy się właściwie tak mobilizować tych ludzi, żeby tej krwi nigdy nie zabrakło, bo takie też jest nasze zadanie. Natomiast nie powiem, że gospodarka krwią i jej składnikami jest dosyć skomplikowanym i trudnym procesem. Na pewno łatwiej się gospodaruje, jeżeli ma się troszeczkę większe i zawsze pełne magazyny, tak? Więc dlatego zawsze przed okresem wakacyjnym mobilizujemy naszych krwiodawców w momencie, w którym oni wyjadą na zasłużony urlop, żeby ta krew w naszych magazynach była.
0: No i wśród krwiodawców jest Damian Sikorski. Damian, ty sobie policzyłeś, ile ty już litrów przekazałeś?
2: Ja jestem przed tą magiczną dwudziestką, ale ja nie kalkuluję, nie liczę, bo nie oddaję krwi dla tych odznak. To jest oczywiście piękne i super, że coś takiego jest. Ja nawet dopiero niedawno założyłem sobie portal dawcy. Po 4 latach oddawania krwi mój cel był zupełnie inny. Przede wszystkim to, że pomagam innym. Tym bardziej mając tak rzadką grupę krwi jak 0 RH-, bo w końcu dowiedziałem się, jaką mam. I to jest też w ogóle fantastyczne, bo gdy idziesz oddać krew, jesteś kompleksowo przebadany i masz po prostu wszystkie wyniki, które możesz sobie sprawdzić później w portalu. Więc to jest jeden z plusów na pewno oddawania krwi, ale przede wszystkim ten pierwszy, najważniejszy punkt to jest to, że ratujesz ludzkie życie i masz w sobie złoto. Naprawdę, w naszych żyłach płynie złoto. I tak jak ja byłem osobą, która bała się oddawać krwi, bała się w ogóle igieł. Dziwne, prawda, bo mam dużo tatuaży, ale gdy robiłem pierwszy, to podawano mi glukozę, bo zszedłem na

0: chwilę. Ale dzisiaj się tego nie boję i tak jak zauważyłeś, w teledysku odwracam głowę, nie mam potrzeby patrzenia na to, jak ta krew spływa. Ale to jest taki bardzo wzruszający w ogóle moment, gdy oddajesz tą krew i sobie pomyślisz, że w tym momencie możesz uratować ludzkie życie. Ja jestem trochę zbyt wrażliwą i mocno emocjonalną osobą i zazwyczaj te oczy mi się pocą, gdy oddaję krew, ale to jest takie bardzo pozytywne uczucie i jestem z tego dumny, że oddaję krew. Bardzo.
1: Damian Sikorski, grupa 0RH-, ale opowiada nam tutaj o samych plusach oddawania krwi. Razem z nami jest także Michał Szostek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: W audycji Po Robocie rozmawiamy o oddawaniu krwi, która jest szczególnie potrzebna w wakacje, bo tak jak Michał Szostek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie opowiadał, dawcy wyjeżdżają, no też muszą trochę odpocząć. W końcu wakacje to czas urlopu, ale też przecież jest większy ruch na drogach, dochodzi do większej liczby wypadków, więc ta krew jest szczególnie potrzebna w tym czasie. No i właśnie, grupy krwi. Wiemy już o Damianie Sikorskim, że ma grupę 0 RH-. Michał, to jaką masz?
1: ARH+, to najbardziej popularna.
0: ARH+, najbardziej popularna. No i właśnie, jeśli mielibyśmy teraz wziąć wszystkie grupy do jednego koszyka, która z nich jest szczególnie cenna?
1: Ja powiem zawsze to samo. Każda. Dlaczego? Dlatego, że biorąc statystycznie populację naszą w Polsce, no to jeżeli mamy, nie wiem, wypadek autokaru, który gdzieś tam podróżuje z punktu A do punktu B, no to statystycznie tego A+a będzie największa ilość potrzebna. Przepisy w naszym prawie mówią o tym, że musimy leczyć krwią jednoimienną. Czyli jeżeli ja mam A+a, ARH+, no to powinienem dostać ARH+, jeżeli miałbym potrzeba taka transfuzji. Jeżeli Damian, który ma 0 RH-, no to powinien dostać 0 RH-. I tak jeden do jednego, tak. Dlatego ja zawsze odsyłam wszystkich do stron www. poszczególnych centrów krwiodawstwa, w zależności od tego, w jakim rejonie Polski się znajdujemy. Każde centrum posiada stany magazynowe, aktualizowane są tak średnio 3 razy w ciągu dnia, ponieważ to też się bardzo szybko potrafi zmieniać sytuacja stanów magazynowych. I trzeba kontrolować, monitorować. Jeżeli widzimy, że ta kropelka jest mocno czerwona, no to wtedy możemy sobie spokojnie odpocząć kilka dni, poczekać do tego czasu, kiedy zobaczymy, że te zapasy topnieją. Wtedy robimy ten pierwszy krok, bierzemy dokument potwierdzający naszą tożsamość, pijemy dodatkowo 2 litry płynów więcej niż przeciętnie.

0: lekkostrawne śniadanko sobie jemy, w ogóle staramy się już lekkostrawną i kolację najlepiej zjeść poprzedniego dnia i tak dalej. Pamiętajmy, że krwi nie oddajemy nigdy nadczo, trzeba jakiś posiłek zjeść i wtedy reagujemy, czyli monitorujemy na bieżąco stany magazynowe i reagujemy, kiedy jest potrzeba.
1: Tutaj też jednak niektórzy zaznaczają, że krew, ta, która płynie w żyłach Damiana, jest no właśnie szczególnie cenna, tak jak ja to wcześniej też określałem, czyli 0 RH-, bowiem ją można przetoczyć praktycznie każdemu, ale Damian jest tym najbardziej, można to określić, poszkodowanym tutaj w tej sytuacji.
0: Tak, jest to taka krew, że tak powiem, można powiedzieć pierwszego rzutu. Jeżeli mamy uraz wielonarządowy i do karetka, do szpitala wiezie poszkodowanego, to wtedy oni nie są w stanie oznaczyć w karetce mu tej grupy krwi, a jeżeli jest to coś pilnego, od razu wjeżdża na salę operacyjną, to wtedy toczona jest właśnie ta 0 RH-.
1: Damian, a jak to jest w ogóle z tatuażami? Bo Damian, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale Damian ma pokaźną liczbę tatuaży, którą widzę tutaj na przedramionach.
2: Ponad 20.
1: Ponad 20 już. Tak. Pierwszy tutaj się chwalił, poza anteną był klucz basowy. Jak to jest z oddawaniem krwi w przypadku posiadania tatuaży?
2: No musi być odstęp czasowy, nie pamiętam dokładnie ile...
0: 4 miesiące.
2: 4 miesiące. I ostatni tatuaż robiłem 2 chyba lata temu, ale zawsze o tym odstępie czasowym pamiętałem. Zresztą zanim oddasz krew, to wypełniasz ankietę, gdzie są szczegółowe pytania, masz spotkanie z lekarzem. Nie ma takiej możliwości, że po prostu wchodzisz do gabinetu i oddajesz krew. To jest odpowiednie spotkanie i przygotowanie. I to, o czym wspomniał Michał, trzeba się odpowiednio nawodnić, porządnie wyspać, zjeść konkretne śniadanie. Bo jednak idziesz oddać coś bardzo cennego i żeby jednak udało się to pobieranie krwi. Więc ja o tym wszystkim pamiętam i też ważna rzecz a propos wakacji. Można sobie tak ustawić ten czas, że oddasz tę krew i wyjedziesz na wakacje. To nie jest tak, że masz wtedy bana na wyjazd i w ogóle leżysz przez miesiąc w łóżku i cierpisz i w ogóle nie masz siły, bo oddałeś krew. Ja co prawda ustawowo dostaję 2 dni wolnego, gdy oddaję krew, ale pamiętam, że przy ostatnim oddawaniu krwi nagrywałem teledysk jeszcze przy okazji, a wieczorem poprowadziłem audycję i znakomicie się czułem, więc oczywiście ten organizm troszeczkę jest osłabiony i potrzebuje tego czasu, ale uwierzcie mi, że naprawdę można wyjechać na wakacje i spędzać normalnie czas, a oddawanie krwi to jest naprawdę kilkanaście minut. I w ogóle towarzystwo, które pamiętam i w krwiobusie, czy też w RCKiK-u, to są tak fajni ludzie, je zabawni, że trochę szkoda stamtąd wychodzić, wiesz? Więc gdyby można było oddawać więcej niż 450 ml, to wierz mi, że jednego dnia
1: zrobiłbyś to.
2: Te 2 litry byś oddał.
1: Damian,
2: dla towarzystwa.
0: Bardzo miło nam
1: Damian
0: to słyszeć.
1: Damian Sikorski, dziennikarz Czwórki, ale przede wszystkim krwiodawca, i Michał Szostek, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. To są goście Czwórki, ale za chwilę jeszcze do was wrócimy.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, słuchacie audycji Po Robocie, a jak po robocie, to o krwi sobie rozmawiamy. No i tak się zastanawiam, bo...
1: Lepiej oddać krew przed robotą, bo dostaniesz wolne.
0: To prawda. Damian Sikorski bawi i uczy, ale Michał Szostek jest też razem z nami, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Michale, no ja się tak zastanawiam, bo oddawanie krwi jest szczytne. Natomiast czy nie wymyślono do tej pory jakiegoś płynu, jakiejś cieczy, która tę krew mogłaby nam zastąpić?
2: Prace trwają bardzo długo, od wielu, wielu lat. Wszyscy się starają, znaczy wszyscy naukowcy się starają, żeby coś takiego wykombinować, co mogłoby wspomóc tak naprawdę leczenie pacjentów w szpitalach. Natomiast bardzo duży jest problem z transportem tlenu i dwutlenku węgla. Z tym sobie nie mogą nasi naukowcy poradzić. No i póki co niestety krew jest tym cennym darem, którego, jak wspomniałeś na początku audycji, nie da się wyprodukować, można się nim tylko i wyłącznie podzielić.
0: Mity dotyczące krwi, to tutaj już padło, Damian o tym wspominał. Akurat on nie był osłabiony po oddawaniu krwi, okazało się, że miał jeszcze więcej siły. Natomiast
1: ja jeszcze chcę zaznaczyć, tak, że RCKiK uzupełnia ci w ogóle twój niedobór, straty kalorii, bo przy oddawaniu krwi tracisz 4,5 tysiące kalorii, ale dostajesz magiczną paczuszkę,
0: tak,
1: w której są takie smakołyki.
0: Czekolada?
1: Też. A, nie tylko. To jest w ogóle, wiesz, takiego jajka niespodzianki to jeszcze nie widziałeś. Tylko w RCKiK-u się dowiesz. I naprawdę masz uzupełnione w postaci różnych smakołyków. No i możesz naraz to zjeść, jeżeli masz ochotę, no ale może trochę brzuch boleć.
2: Nie, no lepiej rozłożyć sobie.
0: Rozłożyć w czasie, ale słuchajcie, właśnie się tak zastanawiam.
1: Ja rozdawałem zawsze w radiu, wiesz, jak byłem po oddawaniu krwi, to...
0: To mnie nie było.
1: Pod moim pokojem się kolejki ustawiały, bo wiedzieli, że przychodzę z czekoladą.
0: No to widzisz, to mnie nie było, ja przegapiłem niestety ten dzień, ale zastanawia mnie właśnie taka rzecz, bo ja jeszcze tak za dzieciaka się zastanawiałem, kurczę, no wyssą ze mnie krew, tak sobie myślenie takiego dziecka, i co ja potem? Będę taką rękę miał chudą, gdzie ta krew się będzie tam regenerować, prawda? Jak to właśnie wygląda, Michale, ta kwestia regeneracji tej ilości oddanej krwi? Ile czasu potrzeba, żeby ta ilość się zregenerowała?
2: To tak naprawdę zależy od poszczególnych składników naszej krwi, ale taka pełna regeneracja tak naprawdę no to do 2-3 tygodni i nasz organizm sobie odbuduje wszystkie te składniki, które żeśmy podkradli przy tej donacji 450 ml krwi. Natomiast też należy pamiętać, że niekoniecznie trzeba oddawać samą krew pełną. Można oddać poszczególny składnik krwi, na przykład mamy wielu dawców płytek krwi, wielu dawców osocza. To jest troszeczkę bardziej skomplikowany zabieg, więc niekoniecznie zalecamy go osobom, które pierwszy raz chciałyby oddać ten cenny dar. No i trzeba mieć też odpowiednie wyniki badań oraz odpowiednio duże naczynia krwionośne, ponieważ wtedy donacja jest podpięta pod separator i to troszeczkę dłużej trwa, bo około no niecałą godzinę taki zabieg poboru płytek na przykład wynosi, gdzie krew pełna, średni czas to jest około 6 minut tak naprawdę, więc chwila, moment i mamy, stajemy się superbohaterami, mamy dobry uczynek na swoim rachunku.
1: No za krótko, to 6 minut.
0: Króciuteńko. Króciusieńko. Pamiętajmy o tym, że ten dzień wpisany tutaj w kalendarz, czyli Światowy Dzień Krwiodawcy, to właściwie na tym ta potrzeba krwi się nie kończy, oddawania krwi się nie kończy. Warto pomagać regularnie, a o tym, jakie są plusy, bo że to jest nie tylko satysfakcja z tego, że pomagamy i ratujemy czyjeś życie, ale też swego rodzaju inne rzeczy, które nam to wynagradzają. Choćby taka czekoladka, Damian, tutaj. Ty lubisz sobie posłodzić, czy nie?
1: Średnio, ale...
0: Średnio, raczej posolić.
1: Okazuje się, że ostatnio jak oddałem krew, to dostałem komplet słodyczy bez cukru. Więc no...
0: Dowiedziałeś się, jak już zacząłeś żuć.
1: Poznałem nowe smaki, więc no, to są kolejne plusy przy moim 0 RH-. Ale...

Też bardzo się cieszę z tego, że jakoś ten wszechświat tak zadziałał, że mogłem spełnić się też jako muzyka, artysta i że miałem okazję skomponować piosenkę na temat oddawania krwi. Zaśpiewał Michał Kowalonek, czyli taki już stały członek mojego live bandu.

0: O oddawaniu krwi opowiadali Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzięki serdeczne, Michale.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I Damian Sikorski, nasz redakcyjny kolega, dziennikarz Czwórki. Dzięki, Damian.
2: Dziękuję.

czekalni spokój, uśmiech, krótka chwila, a tak wielki sens. Ktoś w szpitalu czeka właśnie, dla niego to jest może najważniejszy moment.

nie tylko krew, to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może

0: To apel i hymn Warszawskiego Centrum Krwiodawstwa, Damian Sikorski, projekt na ficie Del M, Michał Kowalonek i utwór Masz to w sobie.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: A teraz czas przypomnieć czwarty, już ostatni element, który wkładamy do walizki i wrzucamy do tej walizki polskiej. Uwaga, uwaga, pierogi. Pierogi do poznania zwycięzcy już coraz bliżej. Finał o godzinie 18:30, także mam nadzieję, że już wszystkie cztery przedmioty zanotowane i za niespełna 45 minut poznamy zwycięzcę.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Takim rytmem wchodzimy w godzinę 18. Alibi, Jungle i Brother, Give Me That.
1: Pogoda.
0: Poniedziałkowa aura to w sumie może się bardziej kojarzyć z jesienią niż z pełnią lata. Tydzień rozpoczynamy od deszczu i burz, szczególnie na wschodzie, z lokalnymi ulewami i porywami wiatru do 65 km na godzinę. No i prognozuje się, że z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Apogeum nastąpi natomiast pod koniec tygodnia, bowiem w piątek spodziewane temperatury w Polsce nawet 32 stopnie. No ale jak wiadomo, prognoza sprawdza się przede wszystkim, jeśli chodzi o nadchodzące 3 dni. Z tego co pamiętam, jeden ze specjalistów z IMGW mówił mi kiedyś, że tak te 3 dni do przodu to tak 80% skuteczności, a później już drastycznie spada, także pogody 40-dniowe, oj, tutaj nie byłbym jakiś super ufny. Jeśli chodzi o sytuację, stan obecny, Perła Podlasia to jest najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce, w Białymstoku 28 stopni, natomiast Elbląg cały czas biegunem zimna, 15 kresek pokazują termometry. Na wybrzeżu temperatury poniżej 20 stopni, burze przede wszystkim na wschodzie, tam też trochę silniej może popadać. No jest taki pogodowy roller coaster, ale chyba to jest właśnie piękne w tych naszych porach roku. Nawet Japończycy kiedyś to w jednej z ankiet podkreślali, co ci się podoba w twoim kraju. I w top 3 było właśnie pory roku. Nie jest cały czas ciepło, nie jest cały czas zimno, jest różnie i to jest piękne.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
12: Poleca 4, Polskie Radio.
13: Ty plus porcja energii.

0: Czekolad Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Justin Sky, Just a Girl, 11 minut po godzinie 18.
1: Po robocie.
0: Każdy gotować może, jeden lepiej, drugi gorzej. Czyżby? No, na pewno często się nie chce gotować. Potem jeszcze to wszystko zmywać. Nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Ja się przyznaję, ostatnio raczej gotowce, ewentualnie wietnamskie bary. Taki jeden bar i tam taka rodzina prowadzi niedaleko Radia Mokotów. Nie będę zdradzał, bo to jest w ogóle tak zwany hidden gem, ale znam już każdego członka rodziny. Zawsze jak sobie tam jem, to obserwuję, jak to te relacje rodzinne tam wyglądają. Kto matka, kto ojciec, kto syn, kto córka. A jak to jest u was w ogóle? Gotujecie, kupujecie? Dzwońcie do nas 226452100. No ja się tutaj przyznam, że niejednokrotnie korzystałem z przepisów ani gotuję. Rozkoszny trochę ma za długie te opisy przyrody, no ale już za chwilę o tym w ogóle porozmawiamy, jak nauczyć się gotować. Michał Piosik, Polish Your Cooking, będzie zdradzał nam te wszystkie tajniki. No i być może rozwiążemy spór kobiety czy mężczyźni. Kto gotuje lepiej? Alicja Mucha, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz, jesteśmy razem do 19:00.

0: Była 20 minut po godzinie 18.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, bo być może ktoś nas odpalił właśnie teraz i pyta się, a gdzie jest Jacob Jamrozek, gdzie jest Kuba Jamrozek? No nie ma go i nie będzie przez następne 3 tygodnie, będziecie musieli ze mną wytrzymać, no i będziecie musieli też wytrzymać choćby te 20 minut z Michałem Piosikiem, ale to raczej będzie przyjemność. Michał Polish Your Cooking, najlepsza szkoła gotowania w Polsce według magazynu Vogue. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Czy to jest prawda, że ty naprawdę, no, że ty porzuciłeś stabilną karierę w bankowości dla lepienia pierogów?
2: Jest to prawda, wszystkim wydawało się, że jest to szalone, ale... I pewnie było, ale to sprawiło, że uruchomiłem nie tylko, tak jak wspomniałeś, najlepszą szkołę gotowania w Polsce, ale również szereg innych biznesów po tym, uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu.
0: Słuchaj, jak mówi dzisiejsza młodzież, tylko wariaci są coś warci. No to pytanie, czy teraz w takim razie każdy może nauczyć się gotować, czy to jest właściwie takie trochę, wiesz, mówienie, taka wymówka, że nie, ja to nie potrafię gotować, a ty, człowieku, tak naprawdę nigdy nie spróbowałeś nauczyć się gotować.
2: Wiesz, to jest tak jak w relacji, ktoś cię prosi, partner, żebyś posprzątał. Ty robisz to na odpierdziel i twierdzisz, że nie potrafisz, żeby ktoś od ciebie już odczepił. I tu pewnie jest podobnie. Ja wychodzę z założenia, że tak, każdy może nauczyć się gotować. Oczywiście, wiesz, są różne predyspozycje, zajawki, też część rzeczy wynosimy z domu, różne smaczki. I wiadomo, że każdy ma no, trochę więcej zapału do tego. I ci, którzy mają zapał i też ci, którzy no, czerpią z tego radochę po prostu, nie? To będą się, będą lepiej gotować. A ci, którzy nie lubią tego, to chyba nie ma co ich zmuszać, nie? Aczkolwiek jestem zdania, że dobrzy nauczyciele potrafią zainspirować. I to staramy się w Polish Cooking robić.
0: No właśnie, bo my tutaj z Michałem rozmawialiśmy sobie jeszcze poza anteną o tych zajawkach, o tym, że właściwie tutaj mówiłem, że wszystko jest ciekawe, tylko to jest kwestia podania. Michał mówił, że kwestia nauczyciela. No słuchajcie, tak jak sobie myślicie o fizyce czy o matematyce i nie znoszę matematyki. Człowieku, ale spróbuj podejść do tego z nieco innej strony. Po prostu to jest kwestia tej drogi, którą się obiera tam po prostu, jeśli chodzi o poznawanie tych różnych światów, które niekoniecznie mogą nam się wydawać przyjemne. Michale, od jakiej prostej potrawy zacząć naukę gotowania?
2: Ja uważam, że powinniśmy zacząć od tego, zebrać sobie składniki, które lubimy, żeby znowu to było dla nas przyjemne, żebyśmy chcieli stworzyć to, co tam to, co nam zasmakuje. Więc wybierzmy sobie składnik białkowy, składnik węglowodanowy i poszukajmy w internecie.
0: No dobra, ale dawaj jakiś przykład konkretny, jakaś, nie wiem, jajecznica ze szczypiorkiem.
2: No kurde, nie wiem, nawet jest abstrakcyjny, jak ktoś nie potrafi zrobić nawet jajecznicy, ale niech to będzie jajecznica, why not? Ja uważam, że każdy powinien zacząć od, kurde, jesteśmy w Polsce, róbmy pierogi.
0: Pierogi, lepmy pierogi, ale jakie? Takie z jagodami czy czym? Czym
2: jagody poszerujesz? Jagody są trudne, bo to się puszcza sok, te owoce jagodowe puszczają sok, więc zacznijmy od prostych pierogów, teraz nazywa się ukraińskimi, kiedyś nazywało się ruskimi, a to są polskie pierogi.
0: To są polskie pierogi, w ogóle ruskie. Moi kochani, przecież to ruskie to się nie wzięło od Rosji, to tam była ta Ruś Halicka czy coś tam,
2: dokładnie,
0: te wszystkie
2: tak,
0: polskie
2: no.
0: regiony w ramach naszej pięknej Rzeczpospolitej obojga narodów. Także, no dobrze, mówmy jak wam tam wygodniej. Możecie do nas dzwonić 226452100. Może ktoś z was właśnie stoi przy garach. Michał Piosik, Polish Your Cooking, jest razem z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Don't Even Call, taki tytuł nosi ten utwór, a wy możecie dzwonić do czwórki, śmiało, 226452100.
1: Po robocie.
0: Michał Piosik, Polish Your Cooking, najlepsza szkoła gotowania w Polsce według magazynu Vogue. No i rozmawiamy sobie o tym, czy gotować każdy może, to teraz starcie płci. Kobiety czy mężczyźni, Michale, kto gotuje lepiej?
2: Ja myślałem, że zapytasz, kogo wolę, ja kobiety akurat. Ale nie ma tak, że kto lepiej. Wiesz, jakby w moim domu gotowała na przykład moja mama i stąd w ogóle wzięła się moja pasja do gotowania. Ja robiąc Polish Your Cooking chciałem przekazać polską tradycję kulinarną obcokrajowcom, czyli taką kuchnię gotowała moja mama, ale ją nauczył gotować jej tata. Więc myśmy gotowali z dziadkiem, mojej mamy tatą, moją mamą i ja wspólnie z moimi siostrami. Więc ja mam takie... I też na przykład jak spojrzysz sobie teraz na szefów kuchni, nie? To w tych takich najlepszych restauracjach świata one były zdominowane przez facetów przez długi czas. A teraz jest totalnie...
0: Odwrócił się ten trend, tak?
2: Czy odwrócił? Nie wiem, ale na pewno jest bardzo egalitarnie tam. Okay. Jakby tam jest bardzo dużo kobiet, które zdobywają te najwyższe wyróżnienia. Także no, nie ma tak, że lepiej, czy że gorzej.
0: No słuchaj, no, u nas w Polsce wyróżnienia zdobywa Ania Gotuje, aniagotuje.pl. To jest w ogóle taki fenomen, bo były takie wyniki badań, że na przełomie 2025 i 2026 aniagotuje.pl wbiła do top 20 najchętniej odwiedzanych stron internetowych w Polsce. Ona w ogóle tam miała wyniki takie jak TVN24, OLX, Filmweb. No to pokazuje chyba, że Polska lubi jednak gotować.
2: No. Jakby, ale też Polska lubi gotować, Polska lubi się uczyć gotować. Mamy czas na to, żeby zrobić właśnie taki slow life, nie? Jakby nie musimy już się zapychać czymś na szybko i jeść jakichś tam gotowców, tylko...
0: Tak, myślisz? Bo ja właśnie odbierałem to trochę inaczej, że jednak żyjemy trochę w takich czasach, że spieszymy się i raczej jakieś gotowce po robocie.
2: Myślę, że to idzie ręka w rękę. I to jest mega ciekawe, bo mnóstwo osób ma pewnie tak, że w tygodniu, jak musi robotę, to nie ma czasu, wrzuca w siebie co popadnie. A na weekend mimo wszystko jest balans i staramy się coś zadbać o siebie i w tym rozwinąć się kulinarnie.
0: No właśnie, rozwijajmy się kulinarnie. Ja się przyznam, że ze stroną Ani Gotuje i Rozkosznego ciut się rozwinąłem. Teraz się będę rozwijał jeszcze...

0: Spolish Your Cooking. Już to robię, bo Michał Piosik jest w studiu, jeśli ktoś do nas dołączył. Rozmawiamy o tym, czy gotować każdy może. Czy ty miałeś jeszcze jakieś inspiracje pozarodzinne, jeśli chodzi o gotowanie? No bo przecież mamy tutaj szeroką paletę kucharzy celebrytów, kucharzy podróżników z zagranicy. No to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to świętej pamięci Anthony Bourdain, który podróżował po świecie i pokazywał też trochę przez kuchnię kulturę danego państwa.
1: No to wiesz, u nas jest Robert Makłowicz, legendarny, i ja pamiętam, jako dziecko oglądałem pasjami i chciałem być takim kulinarnym podróżnikiem i właśnie od tego moja historia się zaczęła. Jak ja pracowałem w bankowości, to pojechałem do Maroka i tam wziąłem udział w takim warsztacie kulinarnym i to było jak objawienie. Od razu wróciłem, rzuciłem robotę, otworzyłem szkołę gotowania dla turystów, a później też bardzo dużo podróżowałem i podróżuję nadal i wszędzie, gdzie jadę, albo staram się znaleźć warsztat kulinarny, albo staram się wcisnąć na kuchnię, nauczyć gotować, wyrzucić jakiś przepis. No i przywoziłem to do Polski. No mówię, teraz już tego nie robię, mam kilka innych biznesów. Znaczy nadal lubię bardzo podróżować i gotować, ale jakby już nie prowadzę tej szkoły gotowania. Prowadzą ją moi wspólnicy, Sławek Taraszka, fantastyczny szef kuchni, który gotował w Gwiazdkach, Tomek Kołodziejczyk, prezes naszej firmy, no i Martyna Piosik, też w zarządzie. Więc tak, oni prowadzą fantastyczny biznes, a ja staram się tą pasję kulinarną kultywować już w domu raczej.
0: O pasji kulinarnej opowiada nam Michał Piosik. My teraz gramy, 18:31 na zegarach, ale jeszcze za chwilę do was wrócimy.

0: Annie i Selfridges na naszej antenie, a to jest audycja
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a przede mną siedzi uśmiechnięty Michał Piosik, Polish Your Cooking, tylko pytanie, czy głodny?
2: Zawsze jestem głodny.
0: Zawsze jesteś głodny, głodny emocji, głodny podróży. Michał, który podróżuje po świecie, z niejednego pieca chleb jadł i uczył się różnych ciekawych technik gotowania. No właśnie, jakie były takie najbardziej ekstremalne warsztaty, w których brałeś udział? Że patrzysz, no jak oni to tutaj kroją, przygotowują. Serio, tak można też jeść?
2: Najbardziej ekstremalne warsztaty to były pewnie w Tajlandii.

0: Ja pomieszkiwałem w ogóle w Tajlandii, bo uwielbiam to miejsce, najlepsza kuchnia świata, i plaże i w ogóle. I tam podpalaliśmy rzeczy. Tam paliło się na łokach i tam płonęło wszystko i ja się dziwiłem, że ta chata jeszcze stoi, bo to wszystko z patyków. A ten płomień strzelał, kurde, na 2 metry do góry. No i nie tylko był ogień na patelni, ale w ustach, bo w Tajlandii wszystko jest piekielnie ostre i zjedzenie niektórych tych rzeczy naprawdę jest wyzwaniem.
1: No to ciekawe, w sumie jakby zrobić jakąś taką analizę medyczną, jakieś badania i porównać języki polskie z językami tajskimi, czy by nie wykazało jakichś różnic takich, wiesz, biologicznych, no ale dobra.
0: Przyzwyczajasz się,
1: tak? Można się przyzwyczaić, a po jakim czasie?
0: No właśnie, ja tak zawsze mam, że po miesiącu już jem wszystko, co lokalne. Takie ostre, a i to się tak buduje, nie?
1: Okay.
0: Co ciekawe, jak wracasz do Polski, to ci znowu spada, jak nie jesz tego ostrego i potem jak wracasz, znowu się buduje.
1: No a kuchnia syczuańska na przykład, bo z tego, co ja słyszałem, to co w Polsce nam serwują, to jest takie jednak trochę, wiesz, syczuańska trochę na kiju, jednak to jest znacznie bardziej mdłe niż to, co jedzą w Chinach.
0: Słuchajcie, no znowu wracając do kuchni tajskiej, no to pójdźcie sobie do restauracji Ahan, która zdobyła w ogóle ostatnio Bib Gourmet, czyli prawie to gwiazdkowe wyróżnienie. I tam macie absolutnie tajską kuchnię bez ściemy. No bo tak jak mówisz, większość tych restauracji się lokalizuje, czyli dostraja się do lokalnych smaków. Tam nie ma. Będzie ostre w opór.
1: No to w takim razie lecimy. Ja jeszcze czuję lekkie pieczenie na języku, bo wczoraj byłem w chińskiej knajpie, ale takiej chińskiej. Widać, że to rodzinna. To nie jest tak, jak mówimy, Chińczyk, a idziemy tak naprawdę na Wietnamczyka. No ale dobra, czas teraz jeszcze na sam koniec na kucharzy celebrytów. Tutaj już było o Robercie Makłowiczu. Pascal Brodnicki. Zna się na rzeczy, czy udaje?
0: Czy zna się na rzeczy? Pascal Brodnicki jest fajnym, ciepłym człowiekiem, który edukował ludzi w kulinariach i robił to w ryzykowy sposób. I gotuje smaczne jedzenie. W sensie znam go prywatnie i uważam, że jest spoko, no.
1: Magda Gessler.
0: Przepraszam, bo jakby rozumiem, że pijesz do tego, że przechodzimy z ludzi, którzy edukują, przez ludzi, którzy tworzą programy kulinarne, żeby wywołać emocje i robią tak naprawdę reality show. Jakby ja nie jestem fanem reality show, i pewnie należy oddzielić to, co Magda Gessler czy jakikolwiek kulinarny celebryta robi u siebie w domu czy u siebie w restauracji, od tego, co robi w telewizji, bo wiadomo, że to jest po to, żeby przyciągnąć ludzi przed telewizory i nie zawsze robi się to w etyczny sposób, czy nie zawsze robi się to z fokusem na kulinaria, nie?
1: No właśnie, ale te granice etyki, jak są przekraczane, często też jednak gromadzą uwagę publiczności. No tak to, taki ten świat jest po prostu skonstruowany, a o świecie kulinariów opowiadał nam Michał Piosik, Polish Your Cooking. Najlepsza szkoła gotowania w Polsce, moi drodzy, według magazynu Vogue. Dzięki serdeczne, Michał.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: A my teraz gramy, ależ nam tutaj się konglomerat zbudował. Focus, Rahim, Natalia Przybysz, i zrobimy na chwileczkę krok w tył.

0: Oj, buja, buja, Fokus Rahim, Natalia Przybysz, taki to konglomerat i utwór Krok w tył. To jest ten moment, czas na finał konkursu Czwórka na walizkach. Łapiemy za telefony i dzwonimy.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ona już czeka. Ona czeka na swojego przyszłego posiadacza lub posiadaczkę. Piękna czwórkowa walizka, którą można zabrać na wakacje. Można spakować sobie szamkę, jakieś zupki na przykład, bo po co przepłacać za szamę na wakacjach? Albo można po prostu spakować w nią wspomnienia. Polecieć z pustą, wrócić z pełną doświadczeń i pięknych, wspaniałych wspomnień.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No i Krysia okazała się być najszybsza, dodzwoniła się do nas. Dzień dobry, Krysiu.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i jak tam, wszystko w kajeciku, zapisane, odnotowane, tak, mamy wszystkie cztery przedmioty?
3: Tak.
0: No to dobra, to
3: tak,
0: czekaj,
3: tak.
0: To lecimy po kolei. Przedmiot numer jeden.
3: Kiełbasa.
0: Dobrze, mamy to. Przedmiot numer dwa.
3: Maluch.
0: Bardzo dobrze. Przedmiot numer 3.
3: Bursztyn.
0: Znakomicie. I ostatni przedmiot, którym ja się tutaj chwaliłem, że go wkładam do walizki, to...
3: Pierogi.
0: No i mamy to. Walizka polska skompletowana przez Krysię. Krysiu, teraz jaka była twoja strategia? Opowiadaj. Słuchałaś nas cały dzień, słuchała cała rodzina. Jak to wyglądało?
3: Cała rodzina.
0: Cała rodzina. No jak to dobrze mieć rodzinę, mieć bliskich, bowiem wszyscy mogą sobie pomagać. Krysiu, dokąd zabierasz walizkę? Jakiś urlopik się szykuje, coś?
3: No, szykuje się Warszawa.
0: Warszawa? A skąd jesteś?
3: Tak. Z Podkarpacia.
0: Z Podkarpacia. No to widzisz, to tutaj wszyscy z Warszawy chcieliby rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, a ty w drugą stronę do Warszawy.
3: No tak.
0: Krysiu, gratulacje jeszcze raz serdeczne. Trzymaj się, dzięki i no i udanej w takim razie podróży do stolicy.
3: Tak, dziękuję bardzo za wygraną. Do widzenia, pozdrawiam.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Słuchajcie, już jutro kolejna szansa, bowiem ta nasza zabawa trwa cały czas od poniedziałku do czwartku. Wrzucamy w każdej audycji poranek, potem czwórka to słychać, popołudniowa i w końcu po robocie cztery przedmioty do skompletowania w naszej czwórkowej walizce. No czekają, czekają po prostu, także słuchajcie nas cały dzień bardzo uważnie, z bliskimi bądź nie, strategia jest wasza.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Irlandzcy patrioci na naszej antenie, Nick Up i Better Way to Live, a w studiu czwórki radiowi patrioci, bo już za chwilę chłopaki z baraków, nie no, żartuję. Tutaj różne...
1: Jak mnie nazwałeś?
0: Słuchaj, wiesz czym jest odpowiedzialność, człowieku? Adam Smolarek i Del M w studiu.
2: Ja myślę, że przede wszystkim Marcin wie, czym jest odpowiedzialność.
3: Dobry wieczór.
0: Dzień dobry. Ja pamiętam, że jak chodziłem na lekcję chóru, to nasza ta nauczycielka, jak ktoś się spóźniał, to grała tam nie spóźniamy się, tam nie spóźniamy się. I był taki jeden człowiek, który tak zawsze mówił na cały głos. I no proszę pani, to jest żałosne. I wszyscy śpiewali, tylko on był taki wyautowany z tej grupy. Taki cynik, ale cynicy są w cenie. Też jestem.
3: No, dobra.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki serdeczne.
1: Dziękujemy za to wyznanie.
0: Jeszcze co po 19.
2: Co po 19? Po 19 chłopaki z sąsiedztwa, czyli wasz nowy ulubiony duet w radiowej czwórce, Smolarek i Delem. Może słyszeliście naszą bardzo sensualną zajawkę.
0: Bardzo dobra, ja słyszałem właśnie w trakcie audycji po robocie. Podoba mi się, podoba mnie się bardzo.
2: Proszę bardzo, do usług. Ale dzisiaj mamy dwa tematy. Jeden jest muzyczny. Temat muzyczny to nowości. Naszym okiem.
3: Dużo nowości.
2: Bardzo dużo nowości.
3: Dużo nowości. Tak się składało, że no, zostaliśmy pobłogosławieni bardzo dużą ilością nowych wydawnictw muzycznych i tutaj przekrój jest bardzo w ogóle szeroki od świata, powiedzmy, muzyki takiej stricte instrumentalnej, soulowej, jazzowej, tutaj przez, prawda, muzykę bardziej rozrywkową, tutaj że na przykład hip-hop.
0: No dobra, a ten temat niemuzyczny, co jakaś sytuacja ekonomiczna w Demokratycznej Republice Konga?
2: Nie, powód, dlaczego w Saharze Zachodniej płaci się dirhamem marokańskim.
0: Jest! Myślałem, że się nie doczekam. Dzięki, Adam Smolarek.
2: Nie ma sprawy, do Udało usług. Się. W następnym odcinku, dlaczego Watykan jest najmniejszym państwem złożonym na świecie, a nie unitarnym. Tak naprawdę
0: Ej, kurczę,
2: dzisiaj...
0: a to zaimponowałeś mi w tej chwili, na serio. Nie, no naprawdę.
2: Ja kiedyś byłem w szkole po prostu, ale to...
0: Nie to, co my z Marcinem, no.
2: No tak myślałem właśnie. Radio z widokiem. Dwa wydarzenia w Muzeum Historii Polski, dwa wydarzenia związane z radiem. Dlatego, że to będą reportaże, których można tam na miejscu posłuchać. Dzisiaj porozmawiamy z jednym z organizatorów wydarzenia, ale też z jednym z autorów reportaży. Także posłuchamy, co tak Polaków jarało w lądowaniu na Księżycu i czy to była normalna sytuacja w bloku wschodnim, że tak szeroko było to transmitowane.
0: Tak, jasne. Chyba w studiu w Hollywoodzie.
3: Będziemy rozmawiać, naprawdę.
0: Kubrickowska propaganda. Kochani moi, to po 19:00 pan Marcin i pan Adam. Audycja po robocie dobiega końca. Alicja Mucha, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz. Odmeldowujemy się. Bardzo wam dziękujemy za te ostatnie 3 godziny. Pa, pa.
3: Dzięki za przekazkę.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie 2brzegi.pl.

0: Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200

0: I tak dobrnęliśmy do godziny 19.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda mi się podobała osobiście. Powiem wam, że było tak troszeczkę duszno. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucia, Adamie?
2: Jak najbardziej miałem. Co więcej, moja prognoza pogody wskazywała, że ma padać w ciągu dnia, a nie padało, ale było duszno jak przed deszczem,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, cały czas jakby było takie poczucie, że deszcz jest gdzieś wokół nas. Gdzieś jest obok, albo za nami, albo przed nami, ale deszczu wcale nie było. Było nawet słońce przez chwilę.
2: Cały czas, ja bym powiedział nawet, że było. Gdy tu szedłem, to jeszcze było. Może tak.
0: Tak mi się przyjemnie jechało na rowerze do pracy, powiem wam, że wiatr był taki. Więc ja rejtuję dzisiejszą pogodę na 6 na 10.
2: Wyjąłeś mi to z ust ponownie. Ostatnio zgodziliśmy się na 3 na 10, teraz zgadzamy się na 6 na 10.
0: Czyli jest progres.
2: Dobrze, doskonale. Myślę, że będzie coraz lepiej, chociaż czy najbliższe dni na to wskazują? No tak, tak, będzie troszkę cieplej. 27 stopni, 32 stopnie miejscami nawet. Takich temperatur możemy się spodziewać. Lubisz upały?
0: No tak, nie mam nic przeciwko nim.
2: To dobrze, to cieszę się.
0: Mam wszystkie ich płyty, zresztą mam na winylu.
2: Ale fan, dobrze.
0: No. No cóż, gramy.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Miły ATZ musi się tutaj pojawić jak codziennie. Realizuje Iga Kamińska, wydaje Michał Piwowarek.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Można powiedzieć, że Miły ATZ już jest trochę takim trzecim chłopakiem z sąsiedztwa, bo rzeczywiście nie zabrakło go jeszcze nigdy, ale teraz mieliśmy bardzo dobry powód, tak jak zresztą ostatnio. Też mieliśmy świetne powody, żeby grać Miłego.
0: Każdy powód jest świetny.
2: To każdy powód jest świetny, to prawda, żeby zagrać Miłego ATZ-a. Moi drodzy, powiedz mi, jak to jest jego najnowszy singiel i od tej klubowej estetyki troszeczkę odbił w rzeczy, których dawno go nie słyszałem.
0: Taki wzruszony się nawet zrobił troszkę, muszę przyznać.
2: Tak, jakoś tak nawet tak by próbował brzmieć poetycko, fajnie to wyszło.
0: Fajnie, fajnie, to prawda. No dobrze, że Miły ATZ próbuje i tych bejsowych brzmień, które mi raczył nas ostatnio, ale dobrze też, że potrafi tutaj dobrze sprzedać historię, dlatego że będziemy później słuchali O Co Chodzi, który też reklamuje się jako człowiek, który znowu wrócił do opowiadania historii.
2: Tak.
0: I ale... nie wiem, czy zrobił to tak dobrze.
2: No tutaj porozmawiamy. Ja oczywiście jestem fanem O Co Chodzi, ale rzeczywiście z nowymi wydawnictwami mam pewien problem. Utwór Nic Nie Mija na przykład podobał mi się rzeczywiście, podoba mi się muzycznie, ale mam parę zastrzeżeń.
0: No to co, jestem bardzo
2: ciekawy, zwłaszcza, że O Co Chodzi to jest jedna z postaci w polskim rapie, która podobnie jak Miły ATZ imponuje mi tym, że nigdy się jeszcze nie zatrzymał. Jeszcze nigdy nie miał momentu, w którym powiedziałby: dobra, to ja już przestaję kombinować.
0: No dobrze.
2: I to mi się podoba.
0: Muszę ci uwierzyć na słowo, że to działa, bo ja na przykład kompletnie nie lubię nowej fazy O Co Chodzi.
2: Okej. Okay. Czyli co, odpalasz cały czas slam?
0: Jeśli już cokolwiek, to slam, tak.
2: O, ale 10 lat to już wyszło.
0: 10, 38 lat od tamtej pory już minęło.
2: No.
0: Tak mi się wydaje. Także nie, wiesz co, bo chodzi o to trochę, że ja nie do końca kupuję ten sposób, w jaki O Co Chodzi teraz artykułuje słowa. On w pewnym momencie zaczął podwyższać swój głos i tak gęgać trochę i ja po prostu tego stylu nie lubię u raperów nowej szkoły.
2: Tak,
0: bardzo lubiłem te jego pierwsze wydawnictwa, gdy nawijał jeszcze swoim normalnym głosem.
2: To prawda, tak. To prawda. Też wolę jego w cieplejszym wydaniu, ale rozumiem energetyczną potrzebę. Słuchaj, no co, Nia Archives i Georgia Smith wydały wspólny singiel, nie możemy go dzisiaj nie zagrać, bo jest bardzo przyjemny.
0: Get Me Down.

0: Wuja, Wuja HZG, teraz już bez tego pierwszego słowa, zazwyczaj jako twórca solowy, kawałek Psiarnia, zapowiedź jego debiutanckiego solowego albumu. My natomiast w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa będziemy teraz rozmawiać o radiu z widokiem. Myślę, że możemy po prostu użyć określenia na cykl, prawda? Bo panowie są z nami. Adam Rębacz, kierownik działu edukacji w Muzeum Historii Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Jakub Tarka ze Studia Reportażu Polskiego Radia.
2: Dzień dobry.
0: Dzień wieczór. Dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Jest wcześnie, jest lato, jest jasno, dokładnie.
3: Możemy się nie kłócić, a możemy na przykład uznać, że tym razem, na dzisiaj, tym słowem będzie serwus.
2: Albo cześć czołem.
3: O, cześć czołem. Tak.
1: Serwus.
3: Ustalmy.
0: Żeby nie przeginać, prawda?
3: Dokładnie.
0: Radio z widokiem. To brzmi bardzo przeciwstawnie, chociaż co prawda my akurat jesteśmy w czwórce, która jest radiem z wizją, ale to o co chodzi?
1: No to chodzi o radio w plenerze. Czyli możliwość słuchania bardzo dobrych reportaży Polskiego Radia na Cytadeli Warszawskiej, dokładnie w Parku Edukacyjnym, wieczorem, przy zachodzie słońca, na leżaku, będą też koce, będzie bardzo miło, to jest super miejsce.
2: Czyli z widokiem na Cytadelę, zieleń, na Żoliborz, na zieleń, na księżyc,
1: na drzewa, na gwiazdy. Na trawę, na gwiazdy. Też mam nadzieję, że to będzie pierwszy wieczór, gdzie będzie odsłonięte niebo i będzie widać gwiazdy i księżyc.
0: Wygląda na to, że ma się wypogodzić, więc tego liczę. To dlatego, że pierwsze wydarzenie z tego cyklu już pojutrze.
1: Tak, w środę, 15 lipca. I to nie jest przypadkowa data.
0: To co to za data? Czemu ta data?
1: To jest rocznica kolejna bitwy pod Grunwaldem, jak wszyscy wiedzą ze szkoły. I my to też zaznaczamy, ponieważ wybraliśmy fragmenty archiwalnych nagrań z 1960 roku. W PRL-u co roku, a na pewno na okrągłe rocznice, władza ludowa przygotowywała różne wydarzenia, zjazdy młodzieżowe z tej okazji, bo była to bardzo ważna bitwa. No i my otworzymy ten wieczór takim cyklem materiałów krótkim, parominutowym z 1960 roku, kiedy była 550. rocznica. Są to wypowiedzi zarówno takie bardzo propagandowe, podkręcone, ale też dużo bardziej szczere uczestników zjazdu z 60 roku.
2: Czyli będzie rocznicowo. Mamy lata 60, tak? I mamy 69 rok, czyli pierwszy krok człowieka nazwiskiem Armstrong na Księżycu i w sumie też od 15 lipca do 22, kiedy to się wydarzyło, to też jest niedaleko, jeśli dobrze liczę, 57 okrągła rocznica właśnie tego wydarzenia, a w Polsce to wyjątkowo hucznie się temu przyglądano. Polska była jedynym krajem bloku wschodniego, który na żywo transmitował to, co się działo w Ameryce i na Księżycu. W Houston, o tak tutaj sprawozdawcy radiowi w 69 roku nie mówili Houston, tylko Houston, tak trochę z francuskiego. I nie bardzo wiedzieli, jak opowiedzieć o tym, co się dzieje na ekranach, co tak niewyraźnie było widoczne, i mówili, że Armstrong postawił pierwszy krok na Ziemi, już wyszedł na Ziemię. On nie źle, na Księżyc, na Ziemię księżycową, nawet nie wiedzieli bardzo, jak to opisać. I to wszystko się zachowało w polskim radiu. Amerykanie nie mają oryginalnej taśmy, bo ją skasowali przez przypadek, a w polskim radiu zachował się serwis księżycowy. I tak chwalę, bo to moja audycja.
3: Jesteśmy zawsze krok przed Amerykanami.
0: Oby.
2: Tak, tu będzie sporo przykładów, że jesteśmy po prostu najlepsi jako Polacy i mamy wszystko, kochamy Księżyc, a Księżyc kocha Polaków.
3: Moi drodzy, to jest w takim, to już przypomnimy, to jest 15 lipca, w środę, po godzinie 19.
2: I niewiele biletów zostało z tego, co wiem.
1: Tak.
3: No więc bierzcie się do dzieła, bo to jest świetny pomysł.

0: na randkę. Wyobraźcie sobie, zabieracie drugą połówkę, żeby posłuchać. Adam, oponujmy się.
1: Trzeszczy wam studio.
0: Żeby posłuchać na przykład nagrania o pierwszej podróży na Księżyc. To jest naprawdę piękne.
2: Bardzo blisko okrągłej 57. rocznicy.
0: Bardzo tego. Właśnie, 57.
2: A przez co jest podzielone 57? Przez 19 na przykład. Także grajmy teraz dalej. Zima stulecia. Może nie tak dawno, nie lata 60., ale końcówka 80. Zima stulecia i o mamy w radiowej czwórce.

O mamy, zima stulecia w Radiowej Czwórce. To najnowsza propozycja od duetu Marka Pędziwiatra i Marcina Raka, znanych ze składów takich jak EAPS czy Błoto, czyli zespołów bardziej jazzowych, ale też elektronicznych jak Błoto na swoim najnowszym albumie. My natomiast rozmawiamy o cyklu radio z widokiem. Już

0: Ustaliliśmy, na co będzie widok, chyba. Jak myślicie, ustaliliśmy, że to ten Żoliborz w końcu, czy...
1: Tak, na Żoliborz, na piękne niebo i na drzewa.
0: No dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym, co można było zobaczyć z kosmosu w roku 69.
2: O masz, co można było z kosmosu zobaczyć?
3: Wiemy, że to jest trudne pytanie.
2: Ja nawet nie wiem, czy to w tej audycji się tam pojawia, co można było zobaczyć. Wiem, że w tym serwisie księżycowym słuchacze pytali. Nie doszedłem do dzisiaj, w jaki sposób oni w tym 69 roku zadawali te pytania. Czy to jakimś telefaksem, czy pocztą wcześniej wysyłali listy, bo nie było komunikatorów SMS. No być może byli tak z transparentami i odczytywali prowadzący audycję z okna. Może, ale padło tam takie pytanie właśnie, na co jest widok i na jaką półkulę. Wydaje mi się, że Amerykanie widzieli raczej Azję chyba. I padło też pytanie, czy widzą Ziemię z dołu czy z góry. To by się wydawało, że z góry, a jednak z dołu. Także no... Dużo ciekawych rzeczy. Tę audycję taką parugodzinną, nocną z 69 roku można znaleźć w internecie. Tam mnóstwo świetnych odpowiedzi, pytań. Czy można spaść z księżyca? Na przykład było takie pytanie słuchaczy.
3: Nie można? Tak pytałem.
2: Gdyby był, tak jak niektórzy mówią, płaski, pewnie tak, ale...
0: Jest taka odpowiedź tam w tym reportażu, że nie można.
2: Nie można.
0: Księżyc posiada własne przyciąganie. Gdybyś
3: warto,
0: nie wiedział...
3: Warto słuchać.
0: Warto się dowiadywać. Tak jak i my teraz posłuchamy fragmentu reportażu. Przypomnijmy, Jakub Tarka jest jego autorem.
4: Mimo, że była w Polsce cenzura, różne rzeczy ukrywano, ale tam było jawnie napisane, że w nocy będzie transmisja z lądowania na Księżycu.
5: Jesteśmy z powrotem na antenie, są następne depesze agencji Reutera, redaktor Baranowski.
6: Telewizor był oczywiście czarno-biały, nazywał się Rekord i to jakieś były nieprzyzwoite godziny tutaj w Polsce.
5: Czyli 3:40 naszego czasu.
6: Ale nikt nie chodził spać i przyszli jeszcze jacyś sąsiedzi. Krzesłami własnymi przychodzili.
5: Ten kosmonauta. Ja zupełnie mam jakieś skojarzenie w tej chwili ze starą kobietą idącą po śniegu w zimie i niosącą worek chrustu do domu. Przecież to jest ta sylweta.
6: U babci na wsi to sąsiad miał pierwszy telewizor, to wystawiał w oknie i pod oknem się oglądało.
0: Tak zatem oglądało się lądowanie na Księżycu, o ile się dało właśnie, bo w Polsce można było to oglądać jako transmisję.
2: Można było oglądać jako transmisję. Słaba jakość z tego, co wiem, była tego przekazu, a to z tego względu, że w Ameryce to nie był przekaz bezpośredni, tylko tak, przekaz szedł na jakiś monitor, przed monitorem była kamera i dopiero z tej kamery, tym systemem, którym był dostosowany do systemów europejskich, a u nas właśnie nie europejskich, więc jeszcze jakoś tam przekodowywano to i dlatego to było tak źle widać. Chyba nawet w tym momencie, w którym ten pierwszy krok był stawiany na Księżycu, to tam się coś wyłączyło. I w studiu powstała konsternacja, czy już wyszedł z tego Lema, czy jeszcze nie.
0: No nie, dzisiaj już wiemy, że wyszedł, albo nie.
2: Nie wszyscy w to wierzą.
0: Nie
2: wszyscy w to wierzą.
0: To no, prawda.
3: Tej teorii spiskowych jest coraz więcej.
0: No, wydaje mi się, że tak, a niektóre zwłaszcza odżywają, bo z teorią spiskową co do lądowania na Księżycu chyba było tak, że ona na początku jej nie było, potem dopiero się pojawiła i wzrosła jej popularność w ostatnich latach znowu raz z tymi wszystkimi ruchami typu QAnon i tak dalej, gdy w Stanach zaczęło być coraz więcej właśnie teorii i powiedzmy coraz większa popularność tych teorii.
2: Nic nowego pod Księżycem, można powiedzieć, przy okazji misji Artemis tegorocznej i sprzed paru lat, no to można zobaczyć w internecie, co tam się dzieje i w tych wszystkich wierzących i niewierzących.
1: I wiele może się wyjaśnić, jak przyjdziecie posłuchać audycji.
2: O, otóż to.
0: To przypomnijmy, że warto przyjść do Muzeum Historii Polski. Tutaj mowa o wydarzeniu, które jest pojutrze, to w Warszawie. A teraz posłuchamy Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: Fado, Cancel Me, I'm Tired. To jest zapowiedź ich nowej płyty. Zresztą o tym samym tytule, ona się ukaże w październiku. My natomiast rozmawiamy o reportażach, których będzie można posłuchać twarzą w twarz, nazwijmy, w Muzeum Historii Polski. Już niebawem, bo pojutrze oraz w sierpniu. No dobrze, co cechuje dobry reportaż?
1: O matko, to znowu do mnie pytanie.
0: Tak.
1: Jest.
0: Znaczy, no chyba, że Adam chcesz dołączyć do tego odpowiedzi.
2: Ja bardzo chętnie. Moim zdaniem dobry reportaż, chociaż jestem tylko odbiorcą, musi być niesłychanie sugestywny. To się robi zarówno wypowiedziami, ale też całą masą innych dźwięków, które ozdabiają, towarzyszą tym wypowiedziom. To jest dla mnie dobry reportaż.
0: To słucham autora teraz, czy będziesz punktował,
1: będziesz
0: się zgadzał.
1: Nie wiem, czy zrobiłem już jakiś dobry reportaż. No może
0: przez te ile lat? 20? Mogłeś już zdążyć.
1: To przesadnie, to jest spokój. 20, 15.
0: Przepraszam.
1: W przyszłym roku będzie jakaś premia chyba. Po 15 latach pracy w Polsce.
0: To też okrągła rocznica.
1: Okrągła 15. No ta już jest rzeczywiście okrągła. Nie, no to musi być, ja myślę, że to musi być jednak historia. Musi być w tym reportażu człowiek. Musi być jakiś rodzaj metafory, dźwięku, który otula. To nie mogą być tylko gadające głowy. Nie wiem, czy z nas by tutaj dobry reportaż powstał. Może, ale trzeba byłoby się bardzo postarać. Tutaj tego pana informatyka spod stołu, który przed chwilą podłączał komputer, też trzeba byłoby jakieś dźwięki
2: to
1: tam
2: zebrać. Historii, tak.
1: I byłaby jakaś tajemnica wtedy,
0: byłby
1: co tam się dzieje pod tym...
0: głos w tym studiu, tak?
1: Tak, co dzieje się pod tym stołem, który przypomina księżyc trochę. Przepraszam, to obsesja. Ale no, reportaż, tak mówimy, że jest o tym, o czym jest, i dobry reportaż jest o czymś jeszcze.
3: Czy w takim razie 15 lipca?
1: Same dobre
3: reportaże.
1: Wyłącznie.
0: No dobrze, ale ustaliliśmy, że teraz fokus jest na lata 60. Co zatem za te 3 tygodnie?
2: Będzie więcej, ja podam datę, 12 sierpnia, tak, żeby można sobie zapisać, zapamiętać.

0: będzie 4 tygodnie, to jest, przepraszam.
1: Tak, to jest drugie wydarzenie. Podobne w formie, ale zupełnie inna treść. Będzie więcej materiału o wojnie, bo to jest sierpień, więc postanowiliśmy to zaznaczyć. Ale poza tym oczywiście jesteśmy w PRL-u, a nawet kończymy wątkiem zjednoczenia Niemiec, czyli już koniec lat 80.
2: Radio ma 100 lat, prawda, polskie. No, może już nawet pod 101 idziemy, okrągłe.
3: Dociągniemy.
2: Jak palindrom. Ale no, mamy mnóstwo archiwów. I tutaj też fragmenty tych archiwów, między innymi dźwięki stacji nadawczej Armii Krajowej Błyskawica, zabrzmią w słuchawkach.
0: To mi się wydaje,
2: ale będzie, że... można sobie wybrać, słuchajcie, to jest też coś, co mi się
1: tak
2: bardzo podoba.
0: W jaki sposób wybrać?
1: No. Bo używamy do nadawania tych reportaży systemu Silent Disco, czyli każdy dostaje słuchawki i będą dwa kanały. Będzie można sobie wybrać, każdy też dostanie program tego wieczoru, czyli tytuły z króciutką charakterystyką i będzie można sobie przełączyć z kanału pierwszego na drugi i odwrotnie, czyli wybrać audycję.
3: Więc jeśli znudziły wam się Silent Disco z Rihanną i Beyoncé, to mamy coś dla
2: tak,
3: was.
2: Tak, już nie da się tego słuchać, a reportaże zapraszamy,
3: reportaże,
2: bardzo. Tak.
3: Radio z widokiem, tak, moi drodzy, 15 lipca po godzinie 19.
2: I to za darmo.
3: I to za darmo.
2: I mało już biletów zostało.
0: Bo więc BSiówki trzeba odebrać. Tak, tak, tak. 15 lipca, 12 sierpnia to są te dwie daty, a z nami w studiu z chłopakami z sąsiedztwa byli Jakub Tarka i Adam Rębar. Dziękujemy wam bardzo.
1: Zapraszamy.
0: I zagrajmy teraz propozycję od kolegi rapera tutaj. No co powiesz?
3: Powder Code. Mój drogi, to nawet nie jest rap.
0: Ale to
3: trochę
0: twoja propozycja.
3: Trochę rapu tam jest, oczywiście.
2: Wow,
3: The Dream wydał album. The Dream wydał album. Jest to koleś odpowiedzialny za mnóstwo popowych hitów. W końcu zrobił swoją solową płytę, na której no na pewno produkuje. Trochę niestety śpiewa, ale wyszło mu parę fajnych numerów. Na przykład
2: długo
3: Powder
2: czekaliśmy.
3: Code.
2: Bardzo długo czekaliśmy.
0: No proszę, rozmowa z reportaży przeszła na muzykę. To czas, żeby zagrać. Powder Code.

0: To była Kelela, Don't Piss Me Off, a to jest audycja...
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: To ona, to prawda, to ta audycja. Wasza ulubiona.
0: Tak, dokładnie. I my tu jesteśmy we dwóch i rozmawiamy o muzyce na przykład.
2: No i co powiesz o Keleli zatem?
0: Nowa płyta, mój drogi, czekałem na to, ale nie wiem, czy będę do niej wracał. Do niektórych utworów będę wracał. Tylko. Ale
2: miło.
0: No niestety nie spodobało mi się tak bardzo, jak liczyłem, że mi się spodoba.
2: No ciekawe, wiesz, bo ja widziałem, że właśnie wszędzie mi się ta płyta wyświetla, odkąd wyszła w piątek.
0: No mi też się wszędzie wyświetla, ale niestety chyba też Kelela trafiła na kiepski piątek.

0: początek, bo wyszło tak dużo dobrych rzeczy, że ta płyta jej tak mi po prostu mignęła, no. Wiesz, na jakich płytach się skupiłem, pewnie jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy. No ale ta Kelela, miałem z nią problem już wcześniej w jej karierze, że ona była bardzo nieokreślona i mam wrażenie, że tego problemu nie rozwiązała dalej.
1: Tu się absolutnie zgadzam.

0: Sosnowskiej.
1: Chodzi jej o nowy album.
0: Chodzi jej o nowy album i ten nowy album zapowiada się bardzo ciekawie. Powiem ci, że te cztery utwory, nie wiem jak do nich podejść, bo powiem ci, że mam wrażenie, że Nosowska nas testuje. Sprawdza, co zadziała i sprawdza, na co zwrócą uwagę słuchacze, bo mam wrażenie, że bardzo jakby to jest bardzo eksperymentalna forma, którą sobie obrała w niektórych z tych nowych utworów. Tekstowo to są bardzo ciekawe rzeczy, takie trochę na wspak i jest ten taki typowy dla Nosowskiej sposób opowiadania o rzeczach, ale teraz poszło naprawdę mocno pod prąd i o ile na przykład nie do końca podoba mi się jej barwa głosu w niektórych utworach, no to na przykład tekst w utworze Yoko naprawdę ze mną został.
1: Powiem tak, Kasia Nosowska od lat jest znana jako jedna z najlepszych tekściarek w Polsce, więc miejmy nadzieję, że faktycznie tak to wygląda dalej. Zobaczymy, gdy wyjdzie cały album. Jeszcze w tym roku ponoć. Cztery single wyprodukowane przez Pawła Krawczyka, przez Marcina Macuka, przez Andrzeja Smolika oraz przez Michała Foxa Króla, laureata tegorocznego Fryderyka w kategorii Album Roku, muzyka alternatywna. Także, no ciekawe. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Nosowska eksperymentuje od lat, a jak brzmi w kawałku Yoko, no to teraz już sobie sprawdzimy w radiowej czwórce.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę.

0: B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
0: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
4: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Pogodowe afirmacje to jest to, co dzisiaj będziemy robić jako chłopaki z sąsiedztwa. Ja, czyli Delem i Adam Smularek, my po prostu wyafirmujemy wam taką pogodę, jaką byście najprawdopodobniej chcieli, ale tylko się domyślamy, co chcecie, i my afirmujemy po swojemu. Adam, proszę, zaczynaj afirmację.
1: To ja najpierw zapytam, w jakiej grupie fanów lata jesteś? Tych, którzy wolą 20-25, 25-30, 30 plus stopni?
0: Ja się cieszę z każdej temperatury. Potrafię się dostosować do wszystkiego, byleby była przewidywalna i na przykład nie zaczęło mi padać, kiedy jestem na rowerze.
1: Patrzcie, jaki survivalowiec. No dobrze, dobrze. Ja słyszałem, że ostatnio jechałeś nawet w deszczu rowerem.
0: Zdarzyło
1: ale
0: się.
1: Teraz ja bym poafirmował takie 25 do 30 i słoneczko, lekki wiaterek.
0: O tak, no ja bym dokładnie miał to samo w głowie. Po prostu brak opadów i ten wiatr, żeby nie był przesadnie duży.
1: Tak, bo jak wiemy, gdy wieje za mocno, to też nieprzyjemnie. Niedobrze się rowerem wtedy jeździ.
0: Wtedy się kiepsko jeździ rowerem.
1: Bardzo kiepsko.
0: No i wtedy też na kajakach jest nieprzyjemnie.
1: Tak, ja wiesz co, ja zawsze mówię jadąc rowerem, kiedy tak wieje, że ja jestem żaglem, bo jestem szeroki. I po prostu strasznie mnie hamuje taki wiatr. Także, no cóż, pozostaje się cieszyć, że w najbliższych dniach mogą pojedyncze jakieś opady deszczu wystąpić, ale będzie lepiej, będzie cieplej, będzie przyjemniej. 19 minęła, a po 20 gramy dla was.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Jungle z zapowiedzią nowej płyty. Someday płyty. Somewhere to tytuł piosenki, a album nosi tytuł Sunshine.
1: Sunshine, chociaż wszystkie ich płyty mogłyby się nazywać Sunshine, jak dla mnie. Zarówno Forever, jak i Volcano, jak i Jungle. Wszystkie płyty, które do tej pory duet wydał, są przepiękne i są idealnym soundtrackiem na lato.
0: Tak jest. Prawda. Zagrajmy ten jingle nasz piękny. Jeśli możemy.
1: Nie możemy.
0: Nie ma? Nie możemy. Dobrze, to nie zagramy jingla.
1: Musimy w takim razie powiedzieć, że jest to audycja Chłopaki z Sąsiedztwa.
0: Na którą zapraszają.
1: Zapraszają, na przykład, nas jest dwóch.
0: To ja mój brzuch.
1: To jest nas trzech. Jest Adam Smolarek.
0: I jest Delem.
1: Tak, to jesteśmy my, tylko że odwrotnie.
0: Wspaniale to wyszło.
1: Tak. My to mieliśmy zaplanowane jak coś. Myślicie, że my tutaj wszystko lecimy na spontanie?
0: Tak, ja sam ukradłem ten jingle, więc tak. Jak coś.
1: Moi drodzy, Jungle, oprócz tego, że wydają płytę, zagrają w Łodzi i to będzie piękny występ, który łączy nie tylko ich skille muzyczne, ale również choreograficzne, ponieważ choreografia, która się dzieje na ich koncertach i ta, która się dzieje na przykład ich teledyskach, no to jest coś, z czym duet jest związany od początku swojej kariery, więc no naprawdę, musicie to zobaczyć.
0: 10 listopada zatem Jungle w Polsce, a teraz co? No teraz propozycja, nad którą Dele, musisz bardzo krótko ją zapowiedzieć, bo już Dobra. Starczy tego twojego gadania.
1: Dobrze. Moi drodzy, Nate Smith, Kiefer, Cartoons, Kenny Beats, opowiadałem o nich w ostatniej audycji bardzo dużo, czyli zespół Fathers wydał całą płytę i na przykład jest na nich utwór Patchwork, który musicie usłyszeć!

If It Ain't Broke, Love Wins, czyli Dinner Party, ich najnowszy singiel zapowiadający nadchodzący album Whatcha Bringin'. To jest kolejny album już w dyskografii zespołu, który jest złożony z samych, absolutnie samych gwiazd amerykańskiej produkcji muzycznej, tak mógłbym to określić, bo nie są to ani jazzowcy, ani do końca producenci hip-hopowi. Teras Martin, Kamasi Washington, Knife Wonder i Robert Glasper, no czyli tak naprawdę Dream Team, jeśli chodzi o łączenie jazzu, rapu i R&B, co zresztą pewnie usłyszeliście już w singlu If It Ain't Broke. To jest w ogóle dobry okres dla takiego groove'owego grania. Bardzo dużo ciekawych premier wyszło. Na przykład cudowna i delikatna Baby Rose wydała swoją nową płytę i za chwilę singiel Better. A oprócz tego połączyliśmy to w ciekawy sposób, ponieważ macie soulową Baby Rose i jej delikatny wokal, no i przepiękne, emocjonalne teksty z nowym Corruptem, czyli gwiazdą West Coastowego hip-hopu, który poleciał na świetnym bicie od DJ Battle Cata. No a to jest dla mnie w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ Corrupt z grupy Dog Pound Gangstas no od dawna nie wydawał niczego solowego, a tutaj nagle singiel Gunna. Więc teraz Baby Rose i Corrupt w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa.

You just lay

0: Bobcat, J-Rock, Death Row Records, Snoopy, D-O-double-G, ready, ready now, narrator.
1: Ależ uderzył na koniec.
2: Uderzył.
1: A trzeba, Adam, przyznać.
2: A ty lubisz te całe hip-hopy? No dawaj, powiedz.
1: No wiesz co, tak zależy. Zależy, no. Które, ale tak, no nie wiem. No. Nas tu tak wsadzili w ten duet, jak Anna Gacek i Wojciech Hamana.
2: No i...
1: Ja jestem Wojciechem Manem, ewidentnie.
2: No to ja będę, wiesz, drugą połową.
1: Dobrze.
2: No to co chcesz, bo wiesz, teraz muszę zapowiedzieć hip-hopowy utwór, no.
1: Bez sensu. Za nami Corrupt i DJ Battlecat, zdaje się, tak?
2: Dokładnie.
1: Tak, dobrze, wszystko się zgadza.
2: RBX.
1: A bardzo. Przed nami Juicy J i Project Pat z nowego albumu.
2: To jest nowy album od gości, którzy... Dziwne, że jeszcze nie mieli albumu. To są w ogóle bracia. Skojarzeni z taką grupą jak Three Six Mafia, Protoplaści, Trapu.
1: Znane, znane.
2: A tutaj jeszcze w utworze Wasting Time śpiewa z nimi Anderson .Paak.
1: No ciekawe. To jest osoba absolutnie niespodziewana w tym kategorii rapu, R&B i tak dalej,
2: co
1: w ostatnich
2: nie?
1: latach.
2: Co on tam robi? Jak on tam
1: wlazł? Jak on się tam znalazł?
2: Jak on tam wlazł? No,
1: no,
2: ale wyszło mu dobrze. Posłuchajmy zatem utworu Wasting Time, Juicy J i Project Pat.

0: DJ Dahi i Childish Gambino z utworem Running, zapowiadającym nadchodzący album Black Boy Alternative.
1: Bardzo to było przyjemne. W ogóle, wiesz, to jest trochę głupi tekst, bo tak można powiedzieć o naprawdę dużej liczbie utworów, prawda? Ale coś w tym jest, że są takie traczki, które no są gdzieś tam na tym styku soulu, pop, jazzu, nie wiem jak to tak umieścić do końca muzycznie, ale że one sobie przyjemnie lecą, tylko ja co jakiś czas się zastanawiam, jest bardzo dużo nazwisk, które różnych artystów, którzy robią taką muzykę i co jakiś czas się zastanawiam, czy bym rozróżnił.
0: No ja na przykład nie mam problemu z rozróżnieniem, to jest stylistyka, w której się bardzo często obracam i którą bardzo lubię słuchać. I tutaj z kolei powiem nawet więcej, że DJ Dahi wcześniej produkował głównie utwory R&B hip-hopowe, bardzo nowoczesne. Możecie go kojarzyć na przykład z utworu Worst Behavior Drake'a albo Money Trees Kendricka Lamara. I powiem ci, że słyszę trochę w tych jego jazzowo-soulowych kawałkach podobną kminę melodyjno-harmoniczną i podoba mi się to. Naprawdę podoba mi się, w jakim kierunku idzie i

0: myślę, że jego płyta może się okazać jednym z ciekawszych wydawnictw tego roku.
1: No to tego ci życzę zatem, żebyś się, wiesz, nie zawiódł na tym, bo mam myślę, nadzieję. Że wiesz, że jak najbardziej może tak być, no bo hej, no to jest faktycznie uznany producent, chociaż co do Money Trees, ja bym tutaj dodał, że jednak ten sample z Beach House tam olbrzymią robotę
0: oczywiście,
1: robi
0: że
1: jednak.
0: Robi,
1: gdyby,
0: ale...
1: gdyby to było coś innego...
0: Oczywiście, że tak, tu się z tobą zgodzę, jednak sam pomysł, żeby ten sample obrócić w taki sposób i dać go rzeczywiście jako beat hip-hopowy, to już jest, wiesz, to już jest naprawdę sam ciekawy pomysł, który pokazuje trochę jego muzyczną wyobraźnię.
1: Prawda, tu się zgadzam. Co do wyobraźni, bardzo czekam na najbliższy weekend, kiedy to będę we Wrocławiu z Dominiką Płonką, będziemy słuchali muzyki, będziemy o muzyce rozmawiać. Wpadną Mlecze, których słuchaliśmy na styku godziny 19:20, ale liczę, że uda się złapać też artystkę, która przed nami, czyli próbujemy polować na zagraniczne wywiady. Na pewno wiemy, że polscy artyści do nas wpadną, a czy wpadnie do nas Alice Fibilu? No mam
0: tego
1: nadzieję,
0: życzę.
1: Mam
0: tego
1: nadzieję.
0: Życzę.
1: Dziękuję, dziękuję. Życzymy sobie samych miłych rzeczy. Delem, żeby nie zawiódł się DJ-em Dachim, ja, żebym nie zawiódł się obecnością Alice Phoebe Lou. Witches w audycji Chłopaki z sąsiedztwa teraz.

0: Você já sabe que eu te amo, Bruno Berlei, Niron Higor. To jest ostatnie wydawnictwo od Bruno Berlei z płyty Sem Fronteiras. I to jest płyta, która moim zdaniem wyszła w bardzo deszczowy dzień w Polsce i moim zdaniem się idealnie wpasowała. No cóż, Bruno ma świetne wyczucie, jeśli chodzi o na przykład łączenie czegoś, czego rzadko słychać w tego stylu muzyce, czyli na przykład autotuna z gitarą akustyczną. Bardzo dziwne połączenie, brzmi tak atmosferycznie, tak ulotnie, no i podoba mi się, jak to już ten sposób kompozycji już używał przy wcześniejszej płycie No Reino dos Afetos. Afetos.
1: Kolego.
0: W drugiej części. Już wtedy mnie to tak zastanowiło, że dlaczego częściej się tego nie słyszy.
1: Myślę, że dlatego, że tu troszkę sobie zdążyliśmy porozmawiać poza anteną, że MPB to gatunek, w jakim Bruno Berlei tworzy, i jest coś takiego, że łatwo tutaj wpaść w utarty schemat. To ja to porównam trochę do singer-songwritingu. Tam też można oczywiście po subtelnościach rozróżniać artystów, artystki, ale takim bardzo typowym MPB to jest właśnie bardzo lekka perkusja grana nie na tych zwykłych pałeczkach, tylko tych rozszerzających się jak pędzel, nie wiem jak to się nazywa, szczerze mówiąc, ale takich, wiesz, bardzo psykających obębny, tak? Do tego właśnie gitarka, która jest też raczej miękka dosyć, klawisze, które są na Rhodesach na przykład, miękkie też znowu, czasem smyczki w tle, bo to zależy od artysty oczywiście, i przez to mało osób ryzykuje w tym gatunku ostatnimi czasy przynajmniej, bo

0: Oczywiście, jeśli spojrzymy na przykłady typu Artur Veroka i Marcos Valle, no to tutaj słusznie też chwilę temu mi zwróciłeś uwagę, że to są artyści bardzo różni. Tak, są, tylko to jest część tego gatunku, nie?
1: Tak, ale też myślę, że akurat ta płyta Sam Frontierias jest taka bardziej klasyczna, bo na poprzedniej używał trochę więcej syntezatorów i tak bardziej mi się kojarzyło z takim brazylijskim Jamesem Blake'iem.
0: Tutaj mam, tak, no to
1: tutaj mam
0: to
1: poczucie, że zdecydowanie zwolnił.
0: Tak, tutaj bossa nova, przyjemnie, tak, bardzo, to prawda. A jak nowy Masego?
1: No, to ci powiem, że on mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że będzie cały czas uśmiechnięty chłopak, który gada sobie swoje dyrdy mały o dziewczynach, co robił świetnie już od płyty Lady Lady. Później zaczął trochę większe uwagę przykładać do tekstów. A teraz z kolei zaczął kombinować z tymi rytmami, zaczął kombinować z produkcją. Bardzo mi się podoba to, co robi. Nie jestem jeszcze przekonany, czy kupuję to tak bardzo jak poprzednie jego projekty, ale jestem na pewno ciekawy i nieznudzony. Nie mam takiego poczucia, że o Jezu, pewnie dostanę to samo. Rzeczywiście Masego może mnie jeszcze zaskoczyć.

0: Chłopaki z sąsiedztwa, audycja, którą uwielbiacie, której uwielbiacie słuchać o tej porze, z pewnością my dwaj, piękni i młodzi, Marcin Delem-Jankowski, Adam Smolarek, z wami codziennie od poniedziałku do czwartku między 19 a 21 i gramy dzisiaj nowości, dlatego że wyszła na przykład płyta Ailee niedawno. Kąpałam się wczoraj w snach. To jest rzecz, która, no dobra, liczę sobie już parę tygodni, ale ja cały czas przeżywam ten album, bo jest po prostu bardzo interesujący wokalnie, charakterystyczny, poszerzający to, co ona proponuje. Przy singlach zastanawiałem się, w którą stronę pójdzie, a jednak tutaj produkcje, wiesz, Ailee, Krenza, Lukasiego, wow, super.
1: Mam też wrażenie, że Lukasi ma dobrą passę, no nie?
0: Prawda.
1: Produkcyjnie. On też odpowiada chyba z tego, co kojarzę za nową płytę Huber.
0: Tak.
1: I mam wrażenie, że to jest kolejne nazwisko na polskiej produkcyjnej mapie, no, o którym będzie coraz głośniej. Takim nazwiskiem moim zdaniem jest też na przykład Lolek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że koleś po płytach, które zrobił z Otso, naprawdę ludzie naprawdę mocno go chwalą.
0: Tak, to jest ksywa, która już jest znana, tak sądzę.
1: Jest już znana i też naprawdę robi ciekawe rzeczy. W ogóle nie wiem, jak patrzysz, ale moim zdaniem produkcje w polskiej muzyce robią się naprawdę światowe. To już naprawdę nie ma się czego wstydzić. Tutaj mamy rozwiązania, które mogłyby inspirować nawet, wiesz, artystów na przykład innych europejskich.
0: Tak, ja pamiętam, jak wychodziły, wiesz, tak z 10-12 lat temu płyty Ostrego i ludzie mówili: wow, bo to brzmi jak zagranica. Mhm. Dzisiaj już nie trzeba tak mówić w ogóle.
1: Tak, nie trzeba, właśnie, nie trzeba tego podkreślać, że mamy swoje ciekawe rozwiązania. Na przykład u Lolka na poprzedniej płycie Otso bardzo mi się podobały te sample z polskich utworów i to fajnie wychodzi. Teraz super, nowy utwór Otso, o którym pewnie porozmawiamy, jak już wyjdzie płyta. A na razie bardzo wam dziękujemy za audycję.
0: Jeszcze możemy pogadać za momencik, ale krótko. Także o co chodzi, Lolek, za ten rap?

0: No, o co chodzi, mój drogi? Tak właśnie jest. On stary, dobry rap robi cały czas.
1: Jak się okazuje. Cały czas, wspomnieliśmy o tym na samym początku naszej audycji i ja cały czas podnoszę ten zarzut. Dlaczego on tak gęga?
0: No gęga, ale też wiesz, mam wrażenie, że w ogóle w polskiej muzyce te wysokie wokale bardzo często chwytają publiczność z jakiegoś powodu. Ja sam też, tak jak ty, wolę te niższe, ale coś sprawia, że jednak to skrzeczenie trafia.
1: No i trafia. Z tą mądrą rozkminą zostawiamy was teraz już faktycznie. Chłopaki z sąsiedztwa wrócą do was jutro w składzie różnym. Zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie, ale ja lecę na Badbaniego, Delamik będzie tutaj w studiu. Dzisiaj realizował nas Iga Kamińska, wydawał Michał Piwowarek. Za moment numer raz, a my zostawiamy was teraz z Rihanną. Dziękujemy bardzo za dziś.
0: Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: 24 stopnie w dalszym ciągu na termometrach, czyli bardzo ciepło, chociaż nie widać tego po tym, co jest na dworze, ponieważ jest pochmurno, niby deszczowo, ale na szczęście deszcz nie pada. No, ale to się może stać w nocy, ale jak już to bardzo przelotnie. Jak na razie bardzo przyjemnie ciepło, nawet można powiedzieć delikatnie duszno. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni, no a jutro dzień się zacznie od podobnej temperatury. W ciągu dnia 24-25 stopni Celsjusza. Ciśnienie dzisiaj to 1017 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę?

0: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
1: Walizeczkę od czwóreczki.
0: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. No,
4: o nie, my tak nie gramy.

0: numer raz na fali.
1: Na fali.
2: Numer raz na fali. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. 21.05, chociaż ja wychodzę z założenia, że jak jest jasno na dworze, to wtedy mówię po prostu dzień dobry. Jak się robi późno, to mówię dobry wieczór. I oczywiście dobranoc, jak jest taka okazja. I akurat mam komu powiedzieć dobranoc, bo zazwyczaj dobranoc mówi się chyba najbliższym. No i wam, moi drodzy słuchacze, a z tego wynika, że jesteście mi bliscy, bo wam mówię dobranoc, jak się z wami żegnam. Natomiast teraz nad tym się zacząłem zastanawiać, a propos używania takich zwykłych, potocznych, codziennych słów, że faktycznie dzień dobry chyba jest najczęściej używanym zwrotem grzecznościowym, spotykając drugą osobę. No i dziękuję by się przydało też jeszcze przepraszam też czasami by się przydało, a myślę, że przepraszam jest najmniej używanym słowem. A ciekawe, myślę, że spokojnie jakieś zestawienie jest, a jak nie, to w każdej chwili można zrobić i na pewno wyjdzie, jakich zwrotów używamy często.

a jakich w ogóle nie używamy, albo staramy się nie używać, bo faktycznie niektóre zwroty mogą być nieadekwatne do danej sytuacji, albo jesteśmy tak bardzo zacietrzewieni w sobie, że po prostu pewnych słów nie używamy, bo one nie istnieją. Tak, taka jest prawda. Po prostu te słowa w danym momencie nie istnieją. Ja tak nie mam. Myślę, że też dałoby się to przeliczyć, bo przecież nasze podręczne telefony są, na pewno mają wiedzę na nasz temat już jakąś sporą przez to, co wyszukujemy, co sprawdzamy, czego słuchamy, z kim rozmawiamy, więc myślę, że mógłby spokojnie algorytm wyliczyć, ile razy, chociaż telefon to też nie jest wyznacznik, bo jednak na żywo to troszkę inaczej to wtedy wygląda, bo myślę, że zawsze łatwiej jest coś powiedzieć przez telefon niż na żywo, ale z kolei ja jestem zwolennikiem mówienia wszystkiego na żywo, face to face. Na pewno nie pisania SMS-ów albo wiadomości, chociaż jak to są zwykłe wiadomości, takie dnia codziennego, to pewnie, że tak, ale jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy, że musimy wyrazić emocje, no to wtedy raczej lepiej pogadać face to face. No właśnie, i w audycji numer raz na fali również takie filozoficzne tematy poruszam, ale przechodzimy do muzyki, dosyć tych filozofowań. Zaczęliśmy w ogóle od najnowszego kawałka Pera, który nazywa się TF i to jest współpraca z DJ-em Maxem, czyli z DJ-em, z producentem, no w ogóle z człowiekiem orkiestrą zachodniego wybrzeża, przede wszystkim DJ zespołu Cypress Hill swego czasu, bo nie wiem, czy oni jeszcze razem grają. No ale w każdym razie on cały czas działa i wypuszcza kawałki takie jak ten, którym rozpoczęliśmy audycję. Natomiast kolejny będzie niejaki Black Sea, Kick i Dustnik. Utwór nazywa się Getting Cracks, natomiast tuż co będzie po tym AWAX, CML i Tech9. Z gościnnym udziałem Tech9'a, Shreeper Name, a dzisiaj dwa kawałki znalazłem, naprawdę takie bidne te kawałki są i to raczej kobiece w ogóle, gdzie tam jedna pani ma po tygodniu chyba, właśnie około 537 wyświetleń. I fajne te kawałki są, dlatego będę je dzisiaj grał, ale na razie zaczynamy od tego, co powiedziałem, czyli Black Sea, Kiki, Death Sneak. Ciężkie te nazwy dzisiaj, więc nie będę powtarzał.

Sniper, dobrze, ja już nie widzę nic z tej odległości. Stripper, dobrze, tak. Pierwszy był najtrafniejszy. I AWAX, CML i Tech9, no i Godda, Beast, jak sami słyszeliście. Dobra, wszystko już mi się pomyliło. Stripper, Names i Gideon Cracks, wszystko widzę. Te kolory mi się tak totalnie tutaj mienią, że już po prostu straciłem orientację w terenie. Ale dobrze, nie ma co się koncentrować na takich sytuacjach. Jedziemy dalej, bo już za chwilę będzie niejaki Negros de la Raza. O, Negros de la Raza, i to jest w ogóle mój ziomek z Kalifornii. Taki puto. Zapytał się, czy może być Raza. Ja mówię, bądź Raza, ale musisz coś dodać. On mówi, no taka kombinacja de la soul i numer raz. De la Raza. Ja mówię, dobra, wchodzę w to. No i dzisiaj go prezentuję z wielkimi pozdrowieniami. Oczywiście to wszystko żarty. Negros de la Raza, tak nazywa się artysta. Kawałek nazywa się Super Vato. Natomiast później będzie Lick.

Vips i to jest, moi drodzy, utwór, który w ogóle ci artyści, oprócz Negrosa de la Raza, którego kojarzę, słuchałem i sprawdzałem jego kawałki, no to Lykke Vips jest no, dla mnie nieznanym artystą. Jak szykuję audycję i natrafiam na kawałek artysty, którego totalnie nie znam i ten kawałek mi się podoba, to oczywiście z chęcią go od razu wam puszczam, żeby o nim nie zapomnieć. Dzisiaj też coś szykowałem, nie kawałek hip-hopowy, bo raczej w audycji numer raz na fali tylko i wyłącznie rap. Natomiast na moje, na moją drugą audycję na cztery łapy znalazłem fajny kawałek i mówię, dobrze, to sobie już go zapiszę, żeby mieć, bo często później te kawałki gdzieś nie wracają do ciebie. Nie ma tego feedbacku od nich takiego dobrego. Także po prostu wpadają w jakąś otchłań i na przykład znajdujemy je dopiero za parę miesięcy albo za parę lat, co się również zdarzało. Dobrze, Negros de la Raza, a potem Lykke Vips, no i za chwilę do was wracam.

Yeah, man, whenever.

Little Vibes, tak chyba powinienem to wypowiadać. Świetny kawałek w ogóle, tak jak powiedziałem, trafiłem na niego zupełnie przypadkowo i zastanawiałem się, czy on pasuje dzisiaj do mojej playlisty, czy nie, i stwierdziłem, że pasuje, bo po prostu jest fajny, dobry. Niekoniecznie przepadam za takim sposobem rapowania, jak tutaj prezentował nam artysta, i ten autotune w tak dużej ilości i taki mumble rap trochę zupełnie nie moja bajka, ale z drugiej strony beat był naprawdę świetny i takie rapowanie w połączeniu z takim bitem, no to myślę, że idealnie po prostu pasuje, no i robi robotę. Dzisiaj przed samym wyjściem zobaczyłem najnowszy kawałek pani Jill Scott i ten utwór wyprodukował DJ Premier, ale już nie zdążyłem go dla was naszykować, więc myślę, że w przyszłym tygodniu na pewno poleci, prawdopodobnie w audycji Na Cztery Łapy w niedzielę od 20, między 18 a godziną 20. Dobrze, lecimy dalej. The Dayton Family. Larizzi najpierw, co wcześniej The Koreatown od DT. O, tak. W ten sposób i myślałem, jak wczoraj posłuchałem tego kawałka a propos The Koreatown od DT, Ragu and Prego, tak nazywa się ten numer. No, myślałem, że to jest jakiś po prostu koreański rap, ewentualnie może K-pop nawet? Nie, chyba tak nie pomyślałem. Pomyślałem sobie, że to na pewno jakiś japoński przedstawiciel tej kultury. Natomiast patrzę na jego zdjęcie i nie dowierzam. Przecieram oczy. Dalej nic się nie zmienia. Otóż The Koreatown DT nie jest Azjatą, jest czarnoskóry, jest aktorem, jest pisarzem, jest stand-uperem, jest po prostu człowiekiem od uśmiechu zapewne. Wiek akurat 41-42 lata, no i oczywiście też rapuje. I moim zdaniem bardzo fajnie mu to wychodzi, z chęcią jego utwory będę prezentował. Patrzę na jego dyskografię, ponieważ ja pierwszy raz się spotkałem z tym raperem, a tu taka niespodzianka. Od 2013 roku No Have Insurance, pierwszy album, i potem w 2014 dwie płyty, w 2015 jedna, w 2016, 17, 20, 22 ostatni album, no i ten singiel zwiastuje nową płytę tego oto gentlemana. Posłuchajcie, sprawdźcie, może wam się spodoba. Ja zawsze jestem ciekawy takich rzeczy, tym bardziej jak sprawdzę i naprawdę mi gdzieś to tam usiądzie. Także The Koreatown od DT już za chwilę, a potem mój ulubieniec ostatnio, Larizzi, małolacik, 22 lata, ale również raper, producent, działacz społeczny, pochodzi z Nowego Orleanu, no i naprawdę te swoje

Trochę te klawisze przypominały mi taki klimat, który mieliśmy w serialach w latach 80. w połowie, na początku. Bardzo podobna muza tam była taka, nie wiem, czy to był serial na przykład Jan Serce, czy Balada o Januszku, bo tych seriali trochę było i czasami uda mi się gdzieś dojrzeć na jakimś kanale w telewizji po prostu powtórki i zawieszam czasami oko. No nie jest już to samo, co było wtedy, bo wtedy wiadomo, że wszystko było w miarę atrakcyjne, co leciało w telewizji, bo były dwa kanały i tak naprawdę nic więcej. Więc wyłapywało się te seriale, teleturnieje, czy też jakieś inne programy, które akurat były nadawane. Już nie mówiąc o wieczorynkach albo porankach dla dzieciaków. I ja to naprawdę zapamiętam do końca życia i domowe przedszkole, które leciało. Potem był taki program o pieniądzach, gdzie leciał taki bardzo znany kawałek pod tytułem Money, ale teraz nie przypomnę sobie artysty. Potem leciał świetny serial z panem Friedmanem w roli głównej na Kłopoty Bednarski, chyba to się nazywało. Tak mi się wydaje. Zabili go i uciekł. Wiem, że taki był podtytuł tego filmu, w sensie może nie bezpośrednim, ale faktycznie coś takiego było. I pamiętam tą ramówkę naprawdę jak dzisiaj. I to jest niesamowite, że jeszcze był taki program o muzyce, gdzie taki pan Wójcik, o, pan Wójcik, jego zapamiętałem, z takimi śmiesznymi wąsami i brudką, na przykład zminiaturyzowany chodził po klawiszach fortepianu. Albo wpadał do trąbki do środka, bądź też do saksofonu. Było to ciekawe, obrazowe i tak naprawdę myślę, że dało mi też jakieś pojęcie o instrumentach, co oczywiście później jakoś się to przełożyło, pomimo że nie gram na żadnym instrumencie, to jednak muzyką się zająłem i zainteresowałem. I to jest właśnie, kurczę, niesamowite, że wtedy byłem naprawdę bardzo mały, bo pewnie miałem z 5 lat, może z 6, może z, no potem z 7, ale doskonale pamiętam wszystkie te oldschoolowe filmy. No i a propos tych seriali, no bo tutaj zawinęliśmy dookoła jeziorka i dobijamy do brzegu, żeby zakończyć to właśnie Larizm, który przed chwilą dla was leciał. No i ten klawisz był taki jak z serialu. Dobrze, a już za moment będzie Dayton Family i to nie chodzi o tych bo tam ci byli Daltonowie właśnie, a ja już mówię, to nie te Daltony, ale tu jest Dayton Family, ale myślę, że może to być pomysł ściągnięty z Lucky Luke'a, no bo panowie są tacy groźni, wyglądają na groźnych, w bandamkach, w czapkach i w drelichach więziennych, ponieważ tytuł okładki, czy tytuł, zdjęcie, którym jest okraszony singiel, no widzimy na nich czterech dżentelmenów w więziennych drelichach, skutych ze sobą kajdankami. Tak obrazowo, żebyście wiedzieli, to właśnie Dayton Family i utwór One Family. Czy to nie cudowne, czy to nie piękne? Bardzo mi się wydaje. Nawet w takiej atmosferze i w takich przestrzeniach, jak panowie sobie to zdjęcie robili, a potem będzie Big, dziękuję Iga, kochana, podświetla mi normalnie, kurczę, Big Łap, Gigi Da Beast i to z kolei szukałem tego utworu przed chwilą, żeby coś o nim powiedzieć, jest to pani, o, dobrze mam, ja wam powiem, ile ona ma wyświetleń pod tym utworem, bo to jest dosyć ciekawe i też się często zastanawiam, czym ludzie kierują się słuchaniem muzyki i tak naprawdę czy algorytmy takiej pani, która jest no pewnie Amerykanką, tak mi się wydaje przynajmniej. I ona ma tak, na swoim koncie ma 68 subskrybentów, 68, a nie, dobra, ten kawałek akurat ma, no nie ma tak źle z tymi wyświetleniami, bo 1,2 tysiąca wyświetleń rok temu. Nie jest dobrze, ale też nie jest najgorzej. Będą dzisiaj na pewno jeszcze słabsi od tej pani, a to całkiem przyjemny kawałek rapu. Posłuchajcie. 35 plus years in the rap game. Hit after hit after hit. Platinum albums, gold albums. Whole lot of people imitated but never could duplicate it. Everybody wanna be us. But at the end of the

Gigi Da Beast, czyli po prostu bestia. Jak sami słyszeliście, Gigi, ale również uważam, że pani warta na zwrócenie na nią uwagi. Podbijamy jej subskrypcję, bo 68 to bardzo mało, a myślę, że fajnie by było, gdyby Gigi Da Beast po prostu zrobiła karierę, bo ciekawe to jest, fajnie rapuje, jest to w miarę

0: oldschoolowe i nie łasi się na algorytmy. Tak mi się wydaje. No pewnie dlatego rok czasu i tylko niecałe 1500 wyświetleń. Na pewno niestety tak to działa. Dobra muza się nie obroni sama, więc trzeba ją pchać, a tak naprawdę często nawet jak ją pchamy, to i tak nic z tego nie wychodzi, bo ludzie wybierają inne utwory, bardziej takie przyjemne, komercyjne, łatwo wpadające w ucho, gdzie można poskakać, potupać i myślę, że to jest ten właśnie target, który się opłaca i no, jest paru raperów w Polsce, którzy się przekwalifikowali z muzyki rap na muzykę disco polo. Jest to smutne, ale z drugiej strony krzyżyk na drogę i niech sobie robią co chcą, jak się dobrze bawią, oczywiście. A już za chwilę Karapt. I to, moi drodzy, nie Karapt, ten Karapt zespołu Dog Pound, tylko zupełnie inny Karapt. Zastanawiałem się w ogóle, bo na początku myślałem, że może to jest jakiś nowy projekt Karapta. FM, że może, nie wiem, fale, długie fale radiowe. Karapt i długie fale radiowe. Żartuję oczywiście, ale trafiłem już na niego chyba drugi raz i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby go dzisiaj wam zaprezentować. Także Karapt FM Tick, czy też Tech Time, a później dodamy do tego Sango, niejaki Big Little Lies z gościnnym udziałem Big Shona. No, czyli mamy tutaj artystę niezbyt mi znanego, ale oczywiście Big Shona kojarzę, znam i chyba nawet lubię troszkę. Tak, tak, Big Sean jest całkiem spoko, więc mam nadzieję, że wam również wpadnie do ucha, tak, że będziecie chcieli więcej i sprawdzicie na przykład jego dyskografię. A zbliżamy się powolutku do godziny 22. Zostało nam niecałe trochę ponad 17 minut.
1: You're locked into the sounds. 108.9.

48 minut po godzinie 21, ale sobie utrudniam, specjalnie tak sobie utrudniam. Mógłbym powiedzieć zupełnie inaczej, 12 minut do godziny na przykład 22. Muszę pamiętać o tych godzinach, bo wczoraj bodajże też mi się godzina przerzuciła o jedną z racji tego, że w niedzielę nigdy nie miałem audycji od 18 do 20, a w poniedziałki nigdy nie miałem audycji od 21 do 23, więc wybaczcie czasami moje delikatne pomyłki. No, ale bywa, żyćko. Już za moment utwór, który w ogóle... Nie wiem, w ogóle to jest niesamowite, że nie wiem, jak to się stało, moi drodzy. Totalnie nie mam pojęcia, jak to się stało, ponieważ wczoraj, bo to zremasterowana wersja, która ukazała się w 2025 roku, ale mniejsza o to, ponieważ ta płyta pochodzi z albumu Lab Cabin California. I tutaj jestem bardzo mocno zdziwiony, ponieważ ja tego utworu, kurczę, nie znam, a znam płytę na pamięć, jeżeli chodzi o ten zespół. Obydwie płyty znam na pamięć, więc jak wczoraj usłyszałem ten kawałek, mówię, co jest? Mówię, czy to taka luka po prostu gdzieś się pojawiła w pamięci i ten utwór totalnie mi wypadł, czy na przykład jest to jakiś utwór, nie wiem, specjalna wersja, czy na jakimś wydaniu. I powiem wam z ręką na serduszku, że ja tego utworu na płycie nie znalazłem. Na tej płycie właśnie Lab Cabin California. Pomimo, że klikając w tak naprawdę w ikonkę, podświetla się ikonka właśnie albumu Lab Cabin California. No, dziwna rzecz, naprawdę zdarzają się takie sytuacje, ale doszperam się i zobaczę, gdzie ten utwór tak naprawdę się ukazał, ponieważ jest w klimacie Lab Cabin California, więc pasuje do tej płyty bardzo dobrze. Ten kawałek, a potem coś specjalnego, coś w miarę oldschoolowego, ale nie super oldschoolowego, Static Selecta i Saigon, Ladies in the Blues. Ta płyta w ogóle, Static Selecta i Saigona, jak dla mnie świetna. Jeżeli nie słyszeliście, to polecam w ogóle sprawdzić sobie dyskografię Saigona, ale też dyskografię Static Selecta, który wypuścił tych producenckich albumów z 10 pewnie już, tak mi się wydaje. Nie pamiętam na 100%, ale tych płyt trochę jest i każdy jest na swój sposób inny, każdy jest na swój sposób ciekawy, pomimo, że to cały czas jeden Static Selecta. Ale dobrze, Farsight na początek, a potem Static i Saigon. Jedziemy.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
4: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Zbliża się godzina 22.
1: Pogoda.
0: W całym kraju w miarę ciepło, no i w miarę ładnie. W miarę, dlatego że nie wszędzie dzisiaj było słońce. I niestety jutro też tego słońca wszędzie może nie być, ale będzie w miarę przyzwoicie, bo będzie w miarę ciepło, około 25 stopni Celsjusza. I raczej pogodnie, oczywiście z małym zachmurzeniem, i mogą pojawić się delikatne opady deszczu, ale raczej nic się nie dzieje. Ale teraz widzę nagle, że tu mi wyskoczyło na mojej informacji, że jest burza z deszczem w tym momencie i odczuwalna temperatura taka sama, czyli 23 stopnie, delikatny wiatr, ale nie wyglądałem przez okno, możliwe, że tak jest, także jeżeli faktycznie pada albo ma padać, to zabezpieczcie się, weźcie ze sobą parasole albo płaszcze przeciwdeszczowe, no i skrywajcie się w mieszkankach, no bo już późno, więc chyba spokojnie można.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

RBL Posse, od tego zaczęliśmy. How We Come In z gościnnym udziałem Mystikala i Big Lurca. No właśnie, a propos Mystikala, ostatnio trafiłem na niesamowitego newsa. Oczywiście musi być klikalność, więc historia, ale to już myślę, że tą historię znacie, ponieważ Mystikal już 20 chyba lat temu, czy ponad 20 lat temu był skazany za napaść, chyba za próbę gwałtu, czy za gwałt, za różne takie niefajne bardzo rzeczy. No i wtedy jakoś się wywinął, czy nie wiem, czy on też odsiadywał jakiś wyrok, natomiast teraz wpadł tak bardzo, bardzo głęboko po uszy chyba wyrok 26 lat w najcięższym więzieniu w Stanach Zjednoczonych. Więc gratuluję panie Mystikalu i życzę powodzonka, szerokości i z farcikiem, bo myślę, że to będzie ciężkie 26 lat, no chyba, że aż tyle tam nie wytrzymasz. Albo będziesz się tak dobrze sprawował, że może cię wypuszczą. No, ale trudno. Możesz gościć ewentualnie w kawałkach, które czasami zdarza mi się grać, chociaż też staram się nie grać tych artystów, którzy może nie tyle, co mają złe imię, bo ja i tak się kieruję własnymi zasadami.

własnymi wartościami. Natomiast oczywiście unikam puszczania niektórych artystów, no bo jakoś też czuję się z tym niezręcznie. Dobrze, ale my przechodzimy do artysty, którego gram zawsze z wielką chęcią i z wielką przyjemnością, ponieważ ten gościu, ja to też wczoraj wspominałem o tym, bo grałem jeden jego utwór, a mianowicie Juicy J, czyli no, jeden z głównych takich kreatorów tego brudnego południa, zwanego oczywiście Dirty Southem, i całej wytwórni Hypnotize Mind, czyli Three Six Mafia. Zespół totalnie mega w swoim klimacie od samego początku do końca. Ja to też wczoraj mówiłem, że słuchając tych nowych kawałków, ja naprawdę mam wrażenie, jakbym słuchał cały czas tego Juicy J'a we Three Six Mafia, te 20 par lat temu, albo nawet 30. No i za to wielki szacun, że jest w stanie robić cały czas swój rap i całkiem dobrze mu to wychodzi, ponieważ myślę, że fanów ma, fani za nim idą. No i pozwolił sobie teraz na wypuszczenie całkiem niezłego krążka. Pierwszy kawałek Wasting Time z gościnnym udziałem Andersona Paka. Myślę, że Andersona Paka nie muszę wam przedstawiać. Natomiast potem będzie To Be Real Weecha z gościnnym udziałem Snoop Doggy Dogga. Ciekawa propozycja dla wszystkich fanów dobrej muzy i dla wszystkich fanów południowego brzmienia, no i tak zwanych cykaczy, bo kiedyś się o tym mówiło, cykacze. No a teraz to po prostu jest rap. Posłuchajcie. Play me some pivot, man.

14 minut po godzinie 22. Bardzo przyjemne utwory Juicy J'a. Przyjemne, myślę, że przyjemne tutaj określenie dosyć kiepsko pasuje. Po prostu dobre soutowe brzmienie od jednego z prekursorów tego właśnie charakterystycznego cykania, jak kiedyś się mówiło. Więc sprawdzę na pewno album. Jeszcze nie miałem chwili, żeby tą płytę sprawdzić, ale szykują się w ogóle dwa albumy, które ukażą się niedługo. Jeden z nich to jest Rakim the God. Nie wiem dokładnie, czy to jest album Rakima, bo udostępniał utwór Static Selecta, który wyprodukował kawałek właśnie z Rakimem i że to nowy projekt, możliwe, że to nowa płyta Statika, możliwe, że to nowa płyta Rakima. No i ja czekam jeszcze na jedną płytę, mianowicie Rick Ross, który nadchodzi wielkimi krokami. On jest ogromny, więc ja już słyszę, jak on człapie, jak ta ziemia się trzęsie, jak odpala mikrofon i zaczyna swój majamski rap. Rap z Miami. Myślę, że tak będzie lepiej wybrnąć z tego. I niektórzy zarzucili mi gdzieś tam na Instagramie, jak wrzucałem właśnie z czwórki, że oj, numer, już byś dał spokój, co z Rick Ross, przecież to jest jakiś fejkowy gościu w ogóle, były klawisz. I tak mówię sobie, no okej, no tak, to wszystko prawda jest, co ten gościu mi napisał, ale z drugiej strony mówię, no ale czy to ma dla mnie, dla słuchacza, który słucha jego muzyki, ma w jakikolwiek sposób zmieniać moje podejście? Otóż w żadnym wypadku nie. Od samego początku bardzo jarałem się Rick Rossem, pierwszą płytą Port of Miami, no i kolejnymi. Oczywiście nie wszystkie znam, nie wszystkie bardzo lubię, ale jednak wiem, czego się spodziewać, jak wychodzi płyta Rick Rossa, i myślę, że tym razem również wiem, czego się spodziewać, bo będzie to na pewno dobre. Put 'em on już za chwilę, czyli Remy ma, natomiast potem będzie DJ Shadow i Ice Cube, Nobody Wants to Die. Przypomina mi to tytuł utworu, który...

Ice Cube nagrał z Dre'em i teraz sobie nie przypomnę, bo to było bardzo dawno temu, ale był do tego genialny klip coś o tych, kurczę, zabójstwach, morderstwach wszystkich, jakichś kryminalnych. No, tam panowie się ścigali. Tupac, wyobraźcie sobie, Tupac Shakur grał policjanta, snajpera. Niewyobrażalne. W rapowym klipie. To już w ogóle jest... No, powinien być uznany już za policjanta naprawdę, bo myślę, że tak często wyobraźnia ponosi niektórych słuchaczy. Dobrze, DJ Shadow, Ice Cube i damy jeszcze Ja Rule'a w prezencie. Oldschoolowy kawałek, ale bardzo fajny. Six Feet Underground. Tak się nazywa. Posłuchajcie.

22:30 na zegarach, czyli można powiedzieć, że prawie dobijamy do brzegu, ale jeszcze ten, no, widać ten brzeg, ale jeszcze wiadomo, że trzciny są i szuwary i trzeba przepłynąć, a potem jak jesteśmy już w lesie, wyjdziemy z tej łódki, to pamiętajcie, że trzeba uważać na knieje, bo knieje też bywają groźne czasami. Jak to w życiu? Dobrze, a my jedziemy dalej. Widzę, że utworów zostało mi jeszcze mało, ale za chwilę coś na pewno doszyjemy. Nie spodziewałem się, że takie krótkie będą te kawałki i wydawało mi się, że będzie akurat, a tu no trochę się niestety przejechałem na tym czasie. No ale dobrze. Nobody z gościnnym udziałem Skibidi chyba. Nie, Skilly Bank, ale tak z daleka mi się wydawało, jakby to było Skibidi, to jest przecież słowo któregoś tam roku, z tego co pamiętam. Oczywiście ja go nie używałem, dlatego byłem zdziwiony, że takie słowo w ogóle jest w swoim roku. Drop Top, tak nazywa się artysta, potem będzie Betrayal Kosi Pari i to jest ta pani, która ma bodajże tam z 57 wyświetleń i potem Viva La Bam i Caveman Casanova. To też jest całkiem ciekawe. Jak sprawdzałem to, no przede wszystkim zwróciłem uwagę na wygląd tego dżentelmena, no bo sama ksywa już Casanova, no, świadczy o tym, że gościu na pewno niezłe ciacho, ewentualnie przystojniak, taki tulipan. No i nie wiem, nie mi to oceniać, jestem chłopem i ciężko mi oceniać innych chłopów pod względem ładności, przystojności, ale może nie jedna dziołcha się za nim obejrzy. No w końcu też jest raperem, więc wiadomo, że za raperami dziewczyny to jak za mundurem prawie, chociaż to zupełnie dwie skrajne sytuacje. Dobrze, posłuchajcie, ile te kawałki mają tutaj, 3, 2, dobrze, no to zagramy 3 kawałki, żebym zdążył wrócić, bo idę odprowadzić gościa. Nie będę wam zdradzał, kim jest gość, ponieważ ja go zaproszę jeszcze, jak wyda swoją płytę, ale powiem wam tylko, że to człowiek, który współtworzył polską scenę, siła dźwięku, kwiatek DJ Spajki i on, ten trzeci element, który powraca i to z całkiem niezłym materiałem, miałem okazję już posłuchać, więc jestem zajrany i czekam, bo uważam, że to naprawdę jeden z najzdolniejszych MC w tamtych czasach, no i okazuje się, że słuchając go

22.38, a ja walczę z kablem, bo zaplątał mi się w kółko i zdarza się to bardzo często, już trochę mi zaczyna to denerwować, ale naprawdę pilnuję tego kabla, za każdym razem go trzymam, jak siadam, on i tak się zawija. Złośliwy kabel. Ale poradziłem sobie z tym problemem. Na razie jest zaplątany. Rozwiążę kabel i rozwiążę problem. Jay-Z, o którym znowu jest ostatnio dosyć głośno, ponieważ Jay no, powrócił z okazji wydania albumu Reasonable Doubt, który obchodził, no właśnie teraz się zacząłem zastanowić, bo to nie jest 30 lat. Myślę, że to jest trochę więcej, ale już to wam mówię, chociaż nie, chyba to powinno być, powinno się zgadzać raczej, bo wątpię, żeby robił rocznicę w jakimś dziwnym dniu, bez przypadku, już wam mówię, już was informuję. Nie, no dobrze, 96 rok, czyli 30 lat pyknęło albumowi Reasonable Doubt, no i z tej okazji oczywiście Jay-Z zrobił swój merch, jakieś ciuchy, współpraca oczywiście z jakimiś bardzo dobrymi firmami, fajnie się to ogląda, oczywiście wznowienie na kasecie, na płycie, i każdy mógł może na nowo sobie nabyć, plus dodatkowo zremasterowane teledyski, które pojawiają się raz na jakiś czas i to nie tylko z Reasonable Doubt, ale ze wszystkich albumów Jay-a, więc pewnie będzie tego sporo. Natomiast mam nadzieję, że to jest duże zamieszanie przed czymś jeszcze ważniejszym, czyli przed nowym albumem. Na razie nic jeszcze o tym nikt nie mówi i nikt nie wspomina, no ale ja myślę, że jest to tajemnica wyjątkowa i nie może być żadnych przecieków. Na koncercie, który był nie tak dawno na stadionie Yankeesów w Nowym Jorku, no też pokazał kunszt i przede wszystkim wielką klasę naprawdę dobrego rapera. Goście, którzy się pojawili, to w ogóle też jakiś odjazd, bo no chyba byli wszyscy, z którymi współpracował Jay-Z, więc no nie lata gratka dla wszystkich fanów dobrego rapu, ale też dla fanów Jay-Z. Dlatego dzisiaj utwór Regrets, no i co, i potem... A i ten jeden kawałek zapowiadam tylko, dobrze, to zapowiadam Jay Cole'a, a potem, przepraszam, Jay-Z, a potem będzie Jay Cole i to wersja koncertowa, no ale jeszcze będziemy się do tego momentu słyszeć.

Jay-Z Rockefeller'o, jak sami słyszeliście. No i utwór Regrets, wyprodukowany przez niejakiego Petera Panika. Nie wiem, czy Peter Panik produkował jeszcze coś więcej, ale ja tego człowieka nie znam. Nic o nim nie wiem, nie ufam. Ale beat wyprodukował całkiem niezły. Oprócz tego na albumie Reasonable Doubt, oczywiście DJ Premier, Ski, czy chociażby Clark Kent, czy Big Jazz, więc naprawdę całkiem dobra obsada, jak na pierwszą płytę. No myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o obsadę byłych rywali, no bo teraz już rywalami nie są, czyli Nas i Jay-Z, Nas 10 kawałków, wszystkie w punkt, można powiedzieć śmiało, no i każdy produkowany przez naprawdę zacnego producenta. I myślę, że dlatego w tamtych czasach Nas wygrał z Illmaticiem. No, Nas też był wydany 2 lata wcześniej, więc myślę, że no, to zupełnie inny czas. Jak Jay wydawał Reasonable Doubt, to Premier wydawał chyba It Was Written, czy nawet I Am. To słychać też trochę po brzmieniu tych dwóch albumów, ale zarówno Illmatic, jak i Reasonable Doubt to bardzo ważne albumy dla w ogóle dla rapu i dla hip-hopu. Warto naprawdę je znać. Nawet jeżeli się ignoruje ten boom-bap, ten oldschoolowy rap, to warto zerknąć na te dwa albumy, bo to ważne płyty po prostu w dyskografii hip-hopowej. A już za moment i tak naprawdę na sam koniuszek J. Cole się pojawi. J. Cole tutaj w wersji koncertowej, dosyć długi kawałek, Small Victories, czyli no, małe zwycięstwa, i myślę, że takim akcentem możemy spokojnie kończyć audycję, bo trzeba cieszyć się tymi małymi sukcesami, tymi małymi zwycięstwami. Ja zawsze też powtarzam, że małymi wolę, małymi łyżeczkami, a nie od razu

chochlą, no bo chyba taki jest trochę porządek świata, przynajmniej ja tak zawsze miałem, że im trudniej było coś zrobić, im trudniej było wejść po

dostałem zgodę od naszej realizatorki Igi. Dziękuję za dzisiaj, za czujność, za uwagę. Damian Sikorski jako wydawca również zasłużył na wielkie brawa. Dziękuję serdecznie. No i co, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w audycji Na Cztery Łapy w niedzielę od godziny 18 do 22. No i trzymajcie się. Dobrej nocy życzę. Hej. Yeah. Nobody throws a parade for the battles you win inside, but maybe those are the victories that matter most.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.

0: Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.
1: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa. Nigdy

jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, cuchło z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

Nie wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wiesz, co jest najgorsze, jak się nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.

czuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

on your own, sitting wasting time. Been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: they do it like me.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy. Gramy.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.

psychika tu rozbita. Szkło leży i wdycha, jak z glow wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.